całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Mam parę ciuchów.

Puściłem sochacką, jeszcze się naje i mogę i spać. Zapalę zioło z sobie konia i w sumie to w skrócie jest mój cały maj. Nie mam zamiaru modlić się o śmierć, bo nie chcę, by ktoś za mną płakał. Jeśli czujecie to samo co ja, to w sumie to jest koniec świata.

0: Nie jesteście w tym sami.
1: Radio Campus. Same sztosy.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windows.

0: Nie mów mi o stylu odbij, to jest tylko moje hobby. Oni wymyślają zwrotki, wymyślają z siebie chłopcy. Nie robiłem z siebie OG, dla nich jestem niewidoczny. Są na mieście mnie głodni, a jedyne co mają to plotki. Wow, aha, aha, nawet nie wiesz jak to jest, ej. Nawet nie wiesz kto z kim, ale i tak będzie fota na IG, ej. Widzę, nienawidzę cię, ej. Wbijam sobie old black, ej. Na językach mają mnie za to wycofanie, ale to mój cel, ej. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Nie wiem kiedy będzie stop, stop.
1: Nie wiem kiedy będzie stop, stop. Nie,
0: nie wiem kiedy będzie stop, stop.
1: Nie wiem kiedy będzie stop, stop.
0: Nie wiem kiedy będzie stop, stop.
1: Nie wiem.

Cesar Kaiser, ciągnąć do tylko

stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam, bo po buchu bucham idei buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Zza brzegu kubka rzucam więc spojrzenia. Mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot, tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą, poranną kawą, co smakuje im.

nie zmieni z grai, która chodzi mi pod nosem. Jej kart tak zgranych nawet z ziemi nie podniosę. Rekonesans robię i renesans myśli znikąd. Postmoderna to lubi, tu dokleić, a tam przyciąć. Do kawy dodam sobie nowych smaków kapkę, szczyptę ironii i obrazoburczych natchnień. Karmię się nimi, zatykam sobie dziury w ego. Letnia lura da się spotkać moich myśli przy

gwarne popołudnie. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod łba, ale nie wrogo, z czułością, raczej jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz wpadnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sultan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do klej plakat.

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztućce. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? W środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? Napisy idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko, koniec. Wojtek, czemu to wszystko?

lepszego to

ciemność, choć stoję jak Elton. Dam się ponieść szeptom dziś. Idę mą drogą, nie drogą rozsądku. O, walczę swoje tak drogą wyjątku. O, uśmiecham się serio i nigdy na pozór. O, mam w głowie te bitwy i wojny neuronów. O, ciemno się zbieram, choć nie liczę plonów. O, tak wiele początków i tak wiele końców. O, i szukam się wszędzie, choć stoję na rogu. O, i stukam butelką o twoje szkło. Piszę to po nocach cicho, by nie zbudzić jej. Rano zdycham, ale dopiero piję czwarty raz. Myślę o tym, czy złe rzeczy są tak bardzo złe, albo o tym, że nad każdym czasem wisi jakiś bat. Teraz stoję w miejscu, ale nie doganiat nas. Każdy ma 5 minut, więc mi teraz 10 daj. Jadę gdzieś, gdzie miasto nie zasłoni światła gwiazd. Jestem masłem nie do pary, ale zawsze to jest. Żyj.

LON. To jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, LON, LON, LON, Don. Rude boy na majku to Don, bity znowu robi majki ziom, Gunfinger jak Sylwester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom, sprawdzaj kto ma to basowe brzmienie.

0: Ej flow! LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON. LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON, LON, LON, Don. Rude boy na majku to Don, bity znowu robi Majki ziom, Gunfinger jak Sylvester Stallone. Miasto Gniezno, Poznań to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie. Sprawdzaj, kto ma to UK flow.
1: Akademicki Radio Campus.

kosztował. Kto naprzód wojsko szykował i wynalazł swoją głową strzelbę srogą, piorunową. Jakie ludzkie głupie sprawy szukać śmierci przez bój krwawy. Ona i tak, człowieczy, upadł ma na swojej pieczy.

Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wnojwrówne miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam.

oczy. Sam, powoli, ścieżkami mojego

0: Dlaczego?
1: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
2: Akademickie Radio Campus.

Radio Wow. Zavolte Radio Wow.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków, ciągnie mnie do światła i ludzi.

stacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera.

noc, noc, teraz jest moc, no to uderza gusa, kos są na paradzie, stop dobita na wejchowy grob, północ, noc, teraz jest moc, no to uderza gusa, kos są na paradzie, stop dobita na wejchowy grob, północ, noc, teraz jest moc, no to uderza gusa, kos są na paradzie, stop dobita na wejchowy grob, północ.

Саме що си. Рок-та-макафон.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.

0: wyjątkowo chula. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura. Ty załataj albo palić się burak.
1: Campus 97.1 FM.

0: To my!
1: Witajcie, kochani,
0: dzień dobry.
1: Przyjaciele, koleżanki.
0: Nie przyjaciele również, bo tacy też nas słuchają.
1: Może tak być.
0: Witamy wszystkich, bo jesteśmy dobrymi ojcami i matkami. Zawsze was przytulimy do piersi, nawet jeżeli nas nie lubicie. Na tym polegamy my i nasze piersi.
1: Na tym polega ta relacja.
0: Na tym polega ta relacja.
1: Się od nas.
0: Ten wstęp ma na celu eliminację słabszych jednostek, które nie wytrzymają tego, kim jesteśmy. My sami tego nie wytrzymujemy czasem, ale witamy się z wami, czekamy na interakcję. Składam wam najserdeczniejsze życzenia, bo dzisiaj dzień nas wszystkich.
1: A no tak, Boże, człowiek wypadł z obiegu.
0: No wypadłeś z obiegu, jesteś dzieckiem nadal.
1: No tak,
0: małym, słodziutkim ligusiem.
1: W jakim sensie będę, tak, 1 czerwca, dzień dziecka.
0: Patrz, co się wydarzyło. Patrycjusz napisał, witajcie.
1: No i to mi się podoba, bardzo pięknie.
0: Patrycjusz jest bardzo pilnym uczniem, bo słucha też łap. Zatem, moi drodzy, czekamy na was, czekamy na wasze głosy, na informacje, jak spędziliście weekend. Czy jesteście szczęśliwi? Czy widzieliście ostatnio coś, co powinien zobaczyć cały świat? Albo chociaż słuchacze kampusa, i my będziemy przekazywać te wszystkie informacje dalej. Może ktoś ma imieniny, urodziny, może ktoś chce złożyć życzenia swojemu dziecku. Dzisiaj możemy otworzyć taką furtkę, że życzenia dla dzieci są składane. Ty byś chciał?
1: Spoko, spoko. Do 10 wspólnie spędzamy ten czas. 886-971-971. Tutaj czekamy na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie, jeżeli wolicie. To Instagram Radia Campus również do waszej dyspozycji. I tak będziemy się przewijać gdzieś między piosenkami. A po piosenek miałem coś sprawdzić, więc jeszcze coś mów, bo ja chciałem coś takiego energetycznego, ale nie wiem, czy to mamy.
0: Za to, że zaczęłaś od ojców w swojej wypowiedzi, szanuję cię bardziej. Taki padł SMS, co zapewne oznacza, że... Nie wiem, co to oznacza.
1: A to ty powiedziałaś, czy ja?
0: Ja to powiedziałam, że jesteśmy takimi ojcami i matkami i mamy piersi. Męskie piersi nazywają się ginekomastia, chciałam wam powiedzieć. Tak w ramach ciekawostki, bo Grzesiek, Jezu, Ligo mi kazał zagadywać. Więc jestem w takiej sytuacji, że będę wam opowiadać o takich różnych sprawach. Dzień dobry, składam życzenia wszystkim dzieciom, tym też w tym wewnętrznym... Nie rozumiem tego zdania. Skupcie się, jak piszecie. I żeby ten poniedziałek był dobrą zabawą. No to dobrze, niech będzie dobrą zabawą. Ligocowi na tym zależało, bo szukał piosenki.
1: Lord of the Boards. Energetycznie. Dzień dobry. Klaudia Szkaradek.
0: Mateusz Ligocki.
1: Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut po godzinie 7, gdybyście nie mieli zegarków, 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, gdybyście zapomnieli. Ale poza tym przypomnijmy, spojrzymy w kartkę z kalendarza, żeby zobaczyć, co innego wydarzyło się tego dnia, zanim wymyślono Dzień Dziecka.
2: Bardzo dużo słów, a ja nie mam nic przygotowane i teraz mnie tak zestawiłeś.
1: Dużo słów, zero treści.
2: Jak zwykle. Słuchajcie, ważna sprawa. Dzisiaj, 1 czerwca 1932 roku utworzono Pieniński Park Narodowy. A 5 lat później, w 1937, ustanowiono herb Krakowa. To są rzeczy ciekawe, Ligo.
1: Niemalże tak ciekawe jak to, że w roku 1235 Gubin, miejscowość taka, otrzymała prawa miejskie.
2: O, to ważne. Wydaje mi się, że już to słyszałam.
1: Znaczy, jestem w stanie uwierzyć, że może się składać tak, że poniedziałki wypadają w te same dni.
2: Tak.
1: I mogą, może się tam w jakimś sensie powtarzać. Znaczy w dokładnym. Dokładnym sensie. Co jeszcze? Wspominałem tydzień temu, znaczy nie tylko tydzień temu, ale wiele razy o mojej słabości do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I on właśnie w roku 1765 pomował komisję dobrego porządku dla Starej i Nowej Warszawy.
2: A to heca. 193 rok naszej ery. Cesarz rzymski Didiusz Julianus został zamordowany przez pretorianów.
1: Żeby nie było zbyt pozytywnie.
2: Trzeba zawsze troszeczkę, wiecie, dać informacji, że może to być gorszy dzień niż... że ktoś miał gorszy dzień niż wy. O, bo narzekacie zawsze na swoje dnie.
1: Bo był jego ostatnim.
2: Dziękuję, Ligo. Ta konkluzja była bardzo ważna.
1: 1956 rok, czyli względnie niedawno, patrząc na to, jak daleko zaglądamy, w Białymstoku otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy.
2: Kiedy?
1: 1956.
2: To bardzo dawno temu. Nie wiem, dlaczego mnie to szokuje.
1: Tak. I w tym samym roku w Polsce zlikwidowano ówczesną pierwszą klasę w wagonach pasażerskich. Pozostałym dwóm klasom zmieniono oznaczenie. Dawna klasa druga stała się pierwszą, a trzecia drugą.
2: No i tak się kulamy. I tak się kulamy przez te wszystkie lata. Wspaniałe, nie wiedziałam o tym. Ale można tak robić.
1: Po to jest, to wierzę, że po drugiej stronie głośnika wiele osób mówi tak za każdym razem, kiedy my tutaj się zmużdżamy, przeszukujemy to i szukamy tych ciekawostek.
2: Coś jeszcze, bo ja mam bardzo dużo świąt.
1: No, miałem tylko jedno święto, gdybyś je pominęła, więc...
2: Sprawdźmy.
1: Dawaj.
2: Szanowni Państwo, poza tym, że dzisiaj Dzień Dziecka i zwariowaliście w SMS-ach, więc my nad tymi SMS-ami będziemy się niedługo pochylać. Przypominam, 886-971-971, to ze świąt nietypowych. Dzisiaj jest Światowy Dzień Rodziców, Święto Służby Ruchu Lotniczego, Święto Bułki.
1: No to właśnie o to chodziło.
2: Dzień Mleka oraz Dzień Bez Alkoholu.
1: A że Dzień Święty trzeba święcić, to zjem dzisiaj bułkę.
2: Wszak i popiję mlekiem. Bułka z mlekiem, to był taki przysmak, jak byłam mała.
1: Serio? Czy wymyśliłaś to teraz na potrzeby?
2: Nie wymyśliłam tego, dlaczego wszystko sądzisz, że wymyślam? Niektórzy jedli chleb z cukrem, a ja lubiłam bułki z mlekiem.
1: A ja chleb z solą.
2: Widzisz, to ty jednak miałeś takie bardziej agresywne rodzicielstwo, tak mi się wydaje. Z tego, co pamiętam,
1: ja sam
2: to
1: chciałem.
2: Słuchajcie, jak Ligoca ugryzł komar, to przykładał płatek ze wrzątkiem do rany. Tak więc coraz ciekawiej mi się rysuje twoje dzieciństwo.
1: Akurat w dzień dziecka. Nie, no rodzice mnie kochają.
2: Ojca, przestańcie, zimny chłop patrzy, i teraz twardziem wyrósł na soli i wrzątku.
1: Pomysłem Klaudii, ale bardzo dobrym, że a propos Dnia Dziecka, żeby puścić MGMT i Kids. Więc teraz to nam wybrzmi na naszej antenie.

0: Kapitan Poranek.
1: 26 minut po godzinie 7. Zaglądamy w wiadomości, które do nas przesyłacie na 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo, Instagramowo.
2: Florida Man napisał: dzień dobry, bułka z mlekiem? To Klaudia była dzieckiem w 1932 roku.
1: No tak,
2: nie,
1: to by się
2: chciałam, nie byłam. Chciałam powiedzieć, że wtedy już byłam nastolatką. mogłam już gryźć bułki. Bo to jak się jest dzieckiem. Tak, jak się jest dzieckiem, to jeszcze się nie gryzie bułek. Wiem, że nie macie doświadczenia jako dzieci w latach 30. ubiegłego wieku. Dzień dobry, jak słyszę mleko i poniedziałek, to przed oczami staje mi scena z mleczarzami z Nie lubię poniedziałku, ulubionego, co się ze mną dzieje, udanego dnia, ktoś napisał. My z dziewczynami byliśmy na sobotnim festynie w Pomiechówku. Moja żona zrobiła setkę warkoczyków kolorowych na małych główkach. Dzieciaki były zadowolone, a niedzielna próba koszenia trawnika skończyła się kompletnym rozłożeniem kosiarki i jej przeglądem. Także weekend udany. Pozdrawiam, scyzor, kierowca autobusu. Muszę przyznać, że jak czytałam tego SMS-a, to miałam właśnie takie, że super udany dzień. Koszenie trawy, tu się kosiarka zepsuła.
1: Jezu.
2: Nie lubisz?
1: Żartujesz!
2: Jak można nie lubić kosić trawy?
1: Ja mam traumę do koszenia trawy, bo jak byłem nastolatkiem,
2: to cię i byłeś jeżykiem.
1: Jeździłem z rodzicami, moi rodzice mieszkają w Warszawie, mają dom pod Warszawą i co dwa tygodnie musiałem tam kosić trawę.
2: Przypominam, wrzątek na ugryzienie komarów, sól na kanapkę zamiast cukru i koszenie trawy co weekend.
1: Co dwa tygodnie.
2: To jest tak zwany model egipski, delikatny biczyk i ale wtedy dziecko się dobrze chowa. Słuchajcie rodzice, dobra, dawaj mu.
1: Więc mam traumę do koszenia trawy, jak kilka lat już tam temu, że rozglądałem się za kupnem mieszkania, to odrzucałem wszystkie opcje, które miały mieszkanie na parterze z ogródkiem, bo powiedziałem, znaczy nie powiem tego, co powiedziałem, ale że nie zrobię tego, bo nie będę sobie sam jeszcze dokręcał tej traumy.
2: Deweloperzy go uwielbiają. Powiedział, że nie chce mieć ani odrobiny zieleni w najbliższej przestrzeni.
1: W mieszkaniu.
2: Bardzo. Proszę pani, jak kupię to mieszkanie, tylko błagam, zalejcie żeby nie
1: betonem.
2: Było żadnej trawy. Zero trawy. Biedny, straumatyzowany kłopina.
1: Tak, więc jak ktoś mówi, że o Jezu, tak się wyciluje, jak koszę trawę, to... Myślę, że w ogóle...
2: Wspaniała historia, Ligo, cieszę się, że wyszła.
1: Podoba się dzieci, żeby zmuszać je do koszenia trawy w wieku 12-16 lat.
2: To jest twoje dzieciństwo. Liguś, to cały czas trwa taka mikroterapia. 886-971-971. Chrypa napisał, żeby się odwalić od bułek z mlekiem, to jedna z najlepszych przekąsek dzieciństwa. Rocznik 97, witaj, pozdrawia. Jakoś sądziłam, że Chrypa ma 43 lata. Nie podoba mi się, że się ujawnił.
1: No nie myślę.
2: To by było obojętne.
1: Tak.
2: Patrycja próba już w tak zwanym akwarium. Uśmiecha się do nas i za moment uśmiechnie się też do was z wiadomościami Radia Campus.

0: reklama. W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury, Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
3: Jest 7.32. Wiadomości Radio Campus przedstawi Patrycja Fruba.
0: Akademickie Radio Campus.
4: Wzajemne ataki USA i Iranu, nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z atakami na Liban, kontrakty w ramach programu SAFE.
0: Wiadomości.
4: Wojska USA i Iranu przeprowadziły wzajemne ataki. Dowództwo centralne USA nazwało swoje działania uderzeniem w samoobronie i zaatakowało cele wojskowe w południowej części Iranu. Miała to być reakcja na zestrzelenie amerykańskiego drona. Iran rano uderzył w bazę lotniczą. Wczoraj minister spraw zagranicznych Iranu informował, że rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwają. Teoretycznie od kwietnia obowiązuje rozejm. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się na żądanie Francji na nadzwyczajnym posiedzeniu. Ma ono dotyczyć eskalacji sytuacji w Libanie. Wczoraj premier Izraela zapowiedział, że Izrael chce pogłębić i rozszerzyć kontrolę nad obszarem. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że wczoraj w izraelskim nalocie zginęło 8 osób. W polskich zakładach zakontraktowano około 120 miliardów złotych w ramach zakupów w programie SAFE. Tak rolę Polski w tym programie komentowała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy.
5: Polska od początku w tej sprawie wzięła na siebie rolę lidera. To my projektowaliśmy to rozporządzenie, to my wystąpiliśmy o największą alokację, 1/3 wszystkich środków, jakie były przeznaczone na całą Unię Europejską. To my pierwsi podpisaliśmy umowę i to my pierwsi zaczynamy wydawać te pieniądze.
4: Część to umowy na nowy sprzęt, część to refinansowanie wcześniej zawartych kontraktów, żeby środki ministerstwa przeznaczyć na potrzeby innych służb. Około połowę środków wydanych w Polsce otrzyma Huta Stalowa Wola. Sprzęt wojsku dostarczy też Rosomak z Siemianowic Śląskich czy Bydgoska Belma. Autobus 135 wciąż jeździ trasą objazdową ze względu na niezakończenie w planowanym terminie prac w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i ulicy Okrzei. W kierunku placu Halera zatrzymuje się na przystankach Jagiellońska i Aleja Solidarności. Więcej informacji na wtp.waw.pl.
0: Korki.
6: O, mówimy do was, a nie włączyłem mikrofonu.
3: No właśnie, tak mi się wydawało, tak, że nie słyszałam.
6: Tak, się wygłupiłem.
3: Trzeba powtórzyć zatem, korki!
6: Dawaj, czy korki są w Warszawie, drodzy państwo?
3: Malutkie. Dlaczego mieliśmy odtworzyć to, co powiedziałam? Jeszcze raz. Dobra, żartuję.
6: Ale odtworzyliśmy. Nie tak nam nie uwierzą.
3: Ale ja wiem, że był w tym fałsz.
6: Ty wiesz, że jesteśmy szczerzy. Łopuszańska, w stronę Alei Krakowskiej, Aleje Jerozolimskie, w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, Aleja Prymasa Tysiąclecia, od Obozowej, w kierunku tego samego ronda, S8, o tutaj to już tak od centrum handlowego na Targówku, wolno się jedzie w kierunku zachodnim, aż do Bielan, tak bym powiedział, wysokości. Jeśli spojrzymy na południe Warszawy, to tutaj jest dosyć przejezdnie, na S2 bym powiedział, sytuacja jest gancka, elegancka.
3: Ale jakiś tam stłuczka widzę. Gdzie? Na wysokości...
6: Na Powsinka.
3: Powsinka.
6: Ale nie generuje to utrudnień. Chociaż
3: a kto wie, już no powoli generuje.
6: Przez most, dobra, przez most wolno się jedzie. Południowy imienia Anny Jagiellonki. Mówiłem z głowy oczywiście. Tramautu nie ma.
3: Symboliczne, takie korki symboliczne.
0: Pogoda.
3: Pogoda za to niesymboliczna. Pogoda będzie dzisiaj, słuchajcie, z całej puli pogodowej, ponieważ teraz słońce i 16 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 24 stopnie, ale około godziny 13 do tego słońca dołączy deszcz i tak się będzie przeplatać. Deszcz, słońce, autentycznie od godziny 13 do 20 taki pogodowy kalejdoskop nas czeka, ale kluczowe jest to, że 20 stopni praktycznie przez cały dzień od godziny 10 do godziny 19.
0: Kampus. Same sztosy.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Kapitan Poranek.
1: Jesteśmy. Raz.
2: Słychać nas, próba mikrofonu.
1: Słychać nas i ja już zaglądam w SMS-y, gdyż jest ich dużo. Ligocu drogi.
2: To 886-971-971 to jest numer, na który można przysłać SMS-y, wiadomości na WhatsAppie i na Instagramie Radia Campus. Teraz Klaudia przechodzi, przedziela, analizuje, czyta, wszak ufamy
1: plebi,
2: wam.
1: Plebi.
2: Ufamy wam, ale nie na tyle, żeby czytać tak na żywo to, co napiszecie, bo potem są takie...
1: Muszę cenzurować niestety w trakcie czasami, bo rozmawiacie z nami, jakbyśmy byli kolegami, a podkreślam, nie jesteśmy. Dzień dobry.
2: Bo jesteśmy przyjaciółmi.
1: Dzień dobry. Ligosa. Dzień dobry. Zrobię też to. Dzień dobry. Proszę o pomyślność w tym dniu i tygodniu oraz w ramach możliwości pogodę bez deszczu, gdyż dzień spędzamy na torze. Jaki to tor? Jaki to plan? I daj nam znać, ponieważ być może bardzo cię potrzebuję w najbliższym czasie, drogi kolego czy koleżanko. Natomiast no muszę na razie dopytać, żeby, no bo torów jest kilka.
2: Tak, może być tor
1: może jest
2: samochodowy. Tak. Wiele możliwości.
1: Tradycyjnie życzę wszystkim z Radia Campus, słuchaczom i dobrym ludziom najlepszego i udanego tygodnia. Wesoły Romek.
2: Ale pozytywny SMS, po prostu taki.
1: Jest pytanie do Ligoca od Benka. Przepraszam, ale czy rodzice pana Ligockiego mają pola golfowe, że tak traumatyczne przeżycie to strzyżenie trawy?
2: Stary, jakbyś robił to...
1: Może nie wyciągajmy Ligoca finansów, bo będziecie wszyscy zawstydzeni.
2: To jakbyś robił to
1: kojarzycie
2: co dwa tygodnie...
1: Taką przestrzeń go musiał kosić.
2: No tak, jakbyście robiłby to co dwa tygodnie. I wiecie, bo już wchodzą mi te traumy, jak to tam mówi, kupiłem ci nową kosiarkę.
1: Ligosowi zaczyna już telepać policzek, więc dajcie mu spokój.
2: Jak wiecie, Jezu, teraz o tym myślę.
1: Ligo, uspokój się, opadnij się.
2: Czekajcie, bo jestem w świecie tego, że pamiętam, znaczy... Ja oczywiście mam do tego dystans.
1: Ale mówi, moczy się na widok kosiarki.
2: Jak tata mówi, kupiłem ci nową kosiarkę.
1: Czasem
2: prezent tam rodzin. Zobacz, synku, że ale tato, ja nie chcę kosiarki. Jezu. O Boże, nie było tak. Wiem, że to może tutaj... Nie dostawałem kosiarki na urodziny, ale sama wizja tego, że mógłbym ją dostać, takie, no synku, żebyś miał czym, dobry sprzęt, żebyś miał
1: ładne,
2: czym kosić.
1: Ładne.
2: Bawi. Jezu, mam nadzieję,
1: na
2: że was
1: dostaniesz
2: też.
1: Od taty też kosiarkę. O Jezu. Ligo kosić co dwa tygodnie, to się co dwa dni robi. Chyba mój tata napisał SMS-a.
2: Tata nie mówi do mnie Ligo. Chociaż niektórzy tak myślą. Nie, no to słuchajcie, bo wy teraz to wy jesteście tacy mądrzy, bo macie takie te...
1: Tak, wy jesteście mądrzy, bo się nie boicie koszarek.
2: Jesteście tacy mądrzy, bo teraz są takie te odkurzacze, które koszą trawę, co jedzą sobie same, wiadomo.
1: Ligo, to są kosiarki.
2: Ale wyglądają jak odkurzacze.
1: Nie możesz przekonać mieć odkurzacza. Musimy to przepracować.
2: Żeby każdy skubał.
1: Powtarzaj, kosiarka. Nie boimy się Ligo. O Jezu, ona się spłakała.
2: Nowika i Sambor, Wybrzeża, już teraz, 13 do 8.

0: Kapitan Poranek.
1: 5 minut do godziny 8. Wracamy do was.
2: Jesteśmy już profesjonalni, już nie będziemy się śmiać na antenie, chociaż Patrycjusz napisał, że chce to, co my bierzemy.
1: My
2: mamy siebie, Patrycjusz.
1: Nic nie bierzemy.
2: My mamy taką nakrętkę wzajemną, wizję, które was nie dotyczą. Jesteśmy bardzo nieprofesjonalni.
1: Ale opowiadamy wam o tym. Chcemy tak. Was wprowadzić w tę alternatywną rzeczywistość, ale mieliśmy lekkie wyrzuty sumienia po zejściu z anteny, że czy cokolwiek zrozumieliście. Mam nadzieję,
2: bo porozumiewaliśmy się z wami jako że jakbyście byli delfinami, to było jak fretki, delfiny, jakieś takie zwierzęta piszczące, nie toperze. Nie jak ludzie, dobrze, że to podkreśliłeś. Najczęstsze nasze wizje dotyczą tego, że któryś z nas ginie tragicznie, a drugie się gdzieś pojawia i w związku z tym mamy karuzelę śmiechu. Przecież macie takich znajomych. Mamy na przykład taką wizję, Boligo się z wami wita słowami witajcie. I mamy wizję, że dzieje się coś takiego jak 6-7 i Ligo robi gigantyczną karierę jako góral. Jeździ w kostiumie za 50 tysięcy na firmówki, mówi witajcie i na tym się kończy jego kariera. I że właśnie przychodzi na mój pogrzeb i kradnie szał, bo mówi witajcie i ludzie szaleją, robią sobie z nim zdjęcia. To jest jedna z takich naszych wizji i dlatego się...
1: Trochę boimy o nich opowiadać.
2: Tak, dlatego zazwyczaj się nimi nie dzielimy i ja opowiadam o książkach Aligo The Boys. Jest bezpiecznie. Wszyscy się czują komfortowo.
1: Tak. A tutaj.
2: Ale jakieś
1: padło. A z kolei historia z trawą, to z koszeniem trawy, no to historia domowa, nie? No to już wspomnienie.
2: Ludzie wysyłają na WhatsAppie zdjęcia trawnika Ligo, żeby cię traumatyzować.
1: Ale jest skoszony w większości, więc mnie to nie przeraża.
2: Ale tu jest kosiareczka.
1: Jest kosiareczka, jeszcze trochę tam zostało, ale to
2: na
1: proszę.
2: Na pewno jest jakiś horror o kosiarce.
1: No, moje dzieciństwo. Nazywa się dzieciństwo
2: na Bemowie. Wspaniała
1: popowo.
2: Wspaniała sprawa, słuchajcie. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. No i będziemy sobie rozmawiać o różnych sprawach.
1: W zasadzie mówimy o dzieciństwie teraz. Co prawda, głównie moim. Nie jest to zbyt wesołe, więc możecie to odbić czymś pozytywnym.
2: Dzisiaj jest, słuchajcie,
1: nie,
2: dzień dziecka.
1: Ja powiedziałem, moje dzieciństwo nie było zbyt wesołe, naprawdę.
2: Bo już ci, ale Ligo, na tym polega manipulacja, ja ci to wtłoczyłam w umysł.
1: Znaczy, bo też wiem, że tutaj trochę się bawimy formą.
2: Troszkę?
1: Trochę się bawimy formą, nie można tego odbierać tak w pełni dosłownie, ale moi rodzice nie słuchają mnie w radiu. Tydzień temu gadałem...
2: Czemu mnie to nie dziwi?
1: Tydzień temu gadałem z mamą i mówię, a słuchaliśmy cię, synku, z tatą. Mówię, Jezu, co się stało? Mówię, no tak.
2: I mama mówi, w środę ładnie te korki śpiewacie. Fajne, nie? To ja nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy robi Mateusz.
1: Ja myślałem, że w poniedziałek. Nie. Nie, no i tam okazało się, że akurat tam włączyli, no mówię, żegnałeś się już. To fajnie posłuchaliście.
2: No ale to można przyznać, że słuchali, no nie go przestań.
1: Ale teraz jak się śmieję bez mojego
2: traumatycznego dzieciństwa,
1: to pewnie powiem, no dzisiaj od 7 słuchaliśmy, synku, i nie wiedziałem, że to tak na to, nie wiedzieliśmy, że
2: idzie
1: tak
2: się
1: na
2: to terapię patrzysz. Rodzinną.
1: Ja oczywiście żartuję i kocham rodziców i babi i są wspaniali i nie mówię dlatego, że mi kazali, a oczywiście wszystko z dystansem, tak jak chciałem zrobić.
2: Oczywiście, disclaimery są ważne. Słuchajcie, to jest audycja komediowo-intelektualna. Nie każdy zrozumie te wszystkie tutaj zakładki, które my robimy.
1: I akurat teraz
2: żartuję,
1: utwór, który
2: jesteśmy
1: nazywa się mobbing.
2: O, świetnie, pasuje do kontekstu.
1: A za chwilę Sportowy Kampus.

0: Never trust the corporation. Whatever they're
1: telling you. Reklama.
2: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Kiedy

0: technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brickomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brickomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brickomana. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Jest 8. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Patrycja Fruba.
5: Sportowy Campus.
6: Za nami towarzyskie spotkanie Polski z Ukrainą w piłce nożnej, przegrane 0-2. Zagrało 20 polskich zawodników. Jan Urban tak skomentował skład, który rozegrał mecz.
7: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć. Stąd też i debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej.
6: Selekcjoner ocenił też formę zawodników.
7: Dzisiaj nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu, w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
6: W środę polska reprezentacja zagra mecz z Nigerią. Wczoraj w czwartej rundzie Iga Świątek przegrała z Martą Kostiuk wynikami 5-7 i 1-6. Tak Iga Świątek skomentowała ten mecz dla Eurosportu.
8: Wydaje mi się, że po prostu stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać po prostu swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało, więc ciężko grać dla mnie w takich warunkach.
6: Między godziną 13 a 14 rozpocznie się mecz tenisa między Mają Chwalińską a francuską Diane Perry. Będzie to walka o awans do ćwierćfinału Roland Garros. Finlandia wygrała Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. W finale pokonała Szwajcarię 1-0. Gol padł w 11 minucie dogrywki. Brązowy medal zdobyła Norwegia, co jest jej pierwszym medalem na tej imprezie. W walce o trzecie miejsce Norwegia pokonała Kanadę 3-2.
5: Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Captain Morning. To tak by było po angielsku, jakbyśmy byli w Wielkiej Brytanii, słuchajcie. SMS wpadł i to taki model egipski, bo trochę z batem na nas, bo nawet caps lock wjechał. Uwaga, czytam. Czytam tak jak słyszę. Hej, drogie radio. Dziś w Warszawie Plac Defilad rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Nie, inaczej. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. W koszykówce 3x3. Polska jest w światowej czołówce. Jest strefa kibica. Wstęp darmowy na część wydarzeń i tu się pojawia caps lock. I ani słowa o tym w wiadomościach sportowych? Trzy pytajniki. Serio? Pytajnik, wykrzyknik, pytajnik. Bardzo dużo tutaj emocji i nerwów. Chciałam oficjalnie przeprosić słuchacza lub słuchaczkę, który napisał tego lub napisała. Bardzo dużo muszę tutaj
2: Wygibasów
1: czynić. 3x3, a nie 3x3. Jak nie? Czekajcie, przestańcie. No w każdym razie ja się biję w pierś moją i biję też Patrycję w jej pierś. Czyli mam nadzieję, że będzie jakakolwiek tutaj zadośćuczynienie. Przepraszamy, chciałam poinformować, że dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce. 3x3. A Polska jest w światowej czołówce, będzie strefa kibica, wstęp darmowy na część wydarzeń.
2: Jezu, jak ten SMS na ciebie wpłynął. Jaka jesteś pokorna, coś się stało?
1: Wiesz co, bo ja...
2: To ktoś znajomy?
1: Oczywiście, tak. To jest... myślę, że to Marcin Gortat. I zezłościł się, a ja wtedy mi jest smutno, jak się złoszczą słuchacze. Jak jest caps lock, to ja pokornieję.
2: No,
1: bo wtedy ktoś na mnie krzyczy, to tak jakbyś ty zobaczył kosiarkę.
2: Flashbacki.
1: Tak to działa. No, więc te informacje zostały już przekazane. Co dalej? Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Dziecka i wspominamy historię naszego dzieciństwa. Ligu ma bardzo przyjemne.
2: Póki co wychodzi, że miałem naprawdę, jakby tak posłuchać, to wychodzi, że miałem traumatyczne dzieciństwo.
1: Nie, no skąd?
2: Skąd takie wnioski, Mati?
1: Ligo. Nie, Ligo jest wspaniałe. Więc jeżeli macie jakieś swoje historie lub chcielibyście na przykład pozdrowić swoje dzieci, to jest taka możliwość dzisiaj, bo dzisiaj tak będziemy
2: albo
1: sobie obchodzić.
2: Albo dzieci może chciały pozdrowić rodziców.
1: My sobie zrobiliśmy Dzień Dziecka, bo dostaliśmy głupawy na antenie. Ale to już wszyscy świadkowie poszli pracować. Bo to było przed godziną 8, więc wy jesteście dla nas nowym rozdaniem. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj wspaniale rozpoczęłam dzień, ponieważ wsiadając do windy zdałam sobie sprawę, w jak mieszany sposób na spacer z psem się odziałam. Byłam bardzo z tego zadowolona, ponieważ założyłam elegancką sukienkę, polar i kroksy. I do tego wziąłam psa.
2: Czułaś się dobrze?
1: Nie ma nic lepszego niż outfity na spacery z psem. Jak ty byłeś? Z Ligosem to jest ten problem, że on się zawsze porządnie ubiera.
2: Nie, bez przesady.
1: Miałeś jakiś styl taki lekki, wiesz?
2: Ja zawsze w dresie jestem.
1: No ale zawsze ten dres jest czysty, schludny, nie masz do tego kroksa.
2: Nie, no nie, dlaczego?
1: Zakładasz Adidasy do... czy zakładałeś kiedykolwiek jakieś klapki? No nie. Właśnie, nie.
2: W japonkach czasami mi się zdarzało wychodzić, ale raczej wtedy też krótki spodzień, no bo wiadomo, że wtedy było ciepło. Raczej mam taki, ja jestem, słuchajcie, jeśli chodzi o outfity, to ja jestem jak postać z kreskówki. Nie tak, że chodzę ciągle w tym samym, bo mam pralkę i regularnie z niej korzystam, ale w tym znaczeniu, że dużo outfitów mi się powtarza, na przykład czarne t-shirty, czarne właśnie dresy, kolorystyka butów w tych samych kolorach. Najbardziej mi się różnią, o dziwo, skarpetki.
1: Wspaniałe, bo równocześnie wpadło zdjęcie od Patryka w kroksie, że stoi, i równocześnie wpadł SMS, jak można mieć kroksy. Zapraszam na mojego Instagrama Claudia.sh celem ocenienia mojego outfitu. Ja uważam, że jest epicki.
2: My też.

bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Kapitan Poranek.
1: Miły ATZ i Słoma za nami na 21 minut po godzinie 8.
2: Obiecaliśmy pozdrowienia dla dzieci i niniejszym to czynimy. Proszę bardzo. Bardzo chciałabym pozdrowić Malwinkę i Mikołaja, nasze kochane dzieciaki, które czasem wpływają na ocean dojrzewania i dają nam ostro wycisk, ale to, ile dają radości w zamian, jest wręcz niemożliwe. Ha! A jak usłyszał głosem pani od piesków, to będzie najlepszy prezent, tym bardziej, że za tydzień odbieramy Lokiego, The Pudla, nowego członka rodziny. Ania i Marcin. Pozdrawiam was najserdeczniej. Pudle są bardzo spoko. Proszę sobie go porządnie wyszkolić i socjalizować, żeby był fajny. Mam teraz świetne pudle pod swoimi skrzydłami. To zdanie źle brzmi, ale pomijmy to. Dzień dobry, uprzejmie proszę o pozdrowienie dla moich synów Kacpra i Kuby, których właśnie wiozę do szkoły, a wieczorem idziemy na pizzę. Pozdrowienia również dla was, moje poniedziałkowe robaczki. Tutaj są także pozdrowienia dla Anieli chyba, albo Aniela, bo jest napisane, jedno jest już w żłobku, więc nie będzie słyszała. Aniel, pozdrawiam cię. A może Aniel ma na imię dziecko?
1: Może.
2: Dobra, Aniel, Aniel, Mary i Hania. Ciekawy skład imion, ale pozdrawiamy was najserdeczniej, dzieciątka. Pozdrowienia od cioci i wujka. Muszę ci powiedzieć, że to będzie też o dzieciach. Zafascynowałam się ostatnio, robię takie...
1: ulubiony temat.
2: O, dzieci?
1: Mm-hmm.
2: Zafascynowałam się ostatnio, i wiesz, dziećmi. Lubię dzieci. Zafascynowałam się ostatnio takimi zagadkami Moodle czy Merdle, nie wiem jak to się tam czyta, że masz takie tabelki do wypełniania i na podstawie różnych podpowiedzi musisz wydedukować, kto zabił czym i gdzie. I ja to robiłam i przy pierwszej zagadce czułam się naprawdę jak taka osoba, która nie ma prawa, żeby chwalić się, że świadectwo trzeciej klasy podstawówki otrzymała, że przechodziła z klasy do klasy, bo nie byłam w stanie kompletnie tego rozwiązać, a przy dziewiątej już miałam takie, że Polska powinna mnie wysyłać jako reprezentanta w takich różnych, że NASA.
1: Poczułaś to.
2: Tak, poczułam to. I wrzuciłam to na Instagrama taka dumna, na co moja przyjaciółka mi odpisała, Franek to robi. A Franek ma 12 lat. I trochę mnie to poniżyło, ale słuchajcie, każdy musi mieć dla swoich umiejętności intelektualnych określone,
1: tak,
2: prawda?
1: To nie świadczy źle o tobie, tylko bardzo dobrze o Franku. Spójrzmy na to w ten sposób.
2: No Ligo, jak zwykle chciałabym, żeby Polska miała takiego dyplomatę jak ty. Proszę o pozdrowienia dzieci ojca Wergiliusza, każde z imienia. Hehe, Paolo, ale jesteś wariat.
1: I tam było, że może Daniel, nie Aniel.
2: Anielka. A może Daniel.
1: Ale, no, ale jest już wyjaśnione.
2: Dobra, jest Anielka.
1: Anielka.
2: Pozdrawiam wszystkie Anielki i tam Kubusie i Antosie i Pudle i Marcinę i dalej sobie pozdrawiajcie. 886 971 971, dzisiaj Dzień Dziecka, proszę ładnie obejść.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: 8.30. Wiecie, co to oznacza? 8.30 oznacza...
5: Jeszcze nie 8.30. Odliczamy sekundy do tego, teraz, żeby się wydarzyło. Teraz mamy punktualnie, bardzo nam zależało, żeby to się wydarzyło co do sekundy, dlatego teraz tak przeciągamy, żeby wszystko było na czas, żeby móc powiedzieć, iż...
4: Wiadomości Radio Campus przedstawi Patrycja Fruba.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Coraz bliżej przyjęcia projektu o zakazie telefonów w szkołach. Tajwan monitoruje chińskie statki, Kuwejt odpiera wrogi atak.
6: Wiadomości.
7: Minister edukacji poinformowała, że jutro zostanie przyjęty projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. Zakaz obejmuje czas lekcji oraz przerwy, będzie dotyczył uczniów, nie obejmie pracowników szkół. Wyjątkami będą sytuacje, gdy nauczyciel wyrazi zgodę w celu skorzystania z urządzenia w celu dydaktyczno-wychowawczym albo konieczność skorzystania z telefonu ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby, np. mierzenie poziomu glukozy. Tajwańska Straż Przybrzeżna wysłała statek, aby monitorował dwa chińskie okręty znajdujące się w okolicy wyspy Lan Yu. Jednostki chińskie nie wpłynęły na wody zastrzeżone. Ich pojawienie się jest reakcją Chin na planowane rozmowy Japonii i Filipin o wytyczeniu granic morskich, ponieważ dyskutowany obszar pokrywa się z terytorium, do którego roszczenia zgłaszają Chiny. Kuwejt poinformował, że odpiera wrogi atak. Sztab Generalny Armii Kuwejtu ostrzega mieszkańców, że słyszalne odgłosy eksplozji są wynikiem przechwytywania ataków przez systemy obrony przeciwlotniczej. Siły zbrojne nie podały, kto jest odpowiedzialny za ostrzał. Podobna sytuacja w czwartek została przypisana Iranowi, który atakował wtedy amerykańską bazę wojska. Francuska marynarka wojenna zatrzymała na Atlantyku tankowiec pochodzący z Rosji i objęty sankcjami międzynarodowymi. Nazwa statku to Tagor. Przy akcji pomagała też Wielka Brytania. Na Białołęce uruchomiono nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Adres to ulica Kopijników 13. Punkt będzie działał od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 9 do 17.
6: Korki.
5: Tak, można sobie jechać i nucić, kiedy poruszacie się w korkach, na przykład na ulicy Czerniakowskiej lub na ulicy Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, czy znajdującym się niedaleko, a w zasadzie prostopadle ulicy Alei Niepodległości w kierunku SGH-u. Chociaż jeśli jedziecie z Wierzbna, to też momentami na tym trakcie się zatrzymacie. Gdy pojedziecie przez mosty na wschodnią część Warszawy, to wolno i zjedziecie z mostu Siekierkowskiego i pomyślicie sobie, a nie, jednak to dźwigniemy się tymi alejami Stanów Zjednoczonych, to trudno, i albo może nie trudno, wolno będzie wam się jechać wałem miedeszyńskim. Poza tym, bo jak już jesteśmy po drugiej stronie Wisły, ale przenieśmy się na północ tego, trochę bardziej na północ.
4: Ligo, co się dzieje?
5: Na wybrzeże Helskie, w okolice Zoo, o którym będziemy jeszcze dzisiaj opowiadać, to tym wybrzeżem Helskim właśnie wolno w kierunku ulicy Ratuszowej. Równoległa ulica Jagiellońska do wybrzeża Helskiego, tutaj wolny przejazd przez Rondo Starzyńskiego, o którym zmawiało się w tym wypadku w sposób niezamierzony. Kończymy tą naszą wycieczkę, a wy w zasadzie nie kończycie, bo długo będziecie jechać S8 i to już tak od Głębockiej aż do Marymontu, kiedy to okoliczności na tym trakcie pozwolą wam się lekutko rozpędzić.
6: Pogoda.
5: Jakby zazwyczaj...
4: Myślę, że ludziom jest już obojętne, Niko.
5: Boże, tak. Zazwyczaj te korki są takie odtwórcze, to teraz popłynąłem.
4: Nie, no te były świetne. Myślę,
5: nie
4: że
5: wiem,
4: to...
5: czy świetne. Może lepiej jak mówię o
4: rodzinie
5: słuchajców syberyjskich, ale tak
4: nie
5: teraz
4: daj się.
5: Poczułem. Wajbik.
4: Nie daj się mi. Wspaniale ci poszło. Jestem bardzo dumna. Jeżeli chodzi o pogodę, to Dzięki, ja będę bardzo odtwórcza. Ciekawy poniedziałek przed nami, ponieważ i słońce, i deszcz, i nawet jakaś lekka burza się może przypałętać. Kluczowe jest to, że temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie i raczej ciepły, a może nawet z lekka parny przed nami dzień. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to ciepło i dość stabilnie, ale tradycyjnie. Więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.
8: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut i będzie godzina 9. SMS-y. Zaglądamy w nie cały czas. 886-971-971. Tutaj na nie czekamy. SMS-owo, WhatsAppowo lub, jeżeli wolicie, to na Instagramie Radio Campus. Formułka odbębniona. Godzina powiedziana, numer przekazany. Teraz Klaudia czyta.
2: Michał, sprawdziłem ten profil i zdjęcie na Instagramie. Stylówka bardzo okej. Okay. Kroksów nie widać i to jest okej. Okay. Dużo okej okay jest. Tutaj informacja
1: czyli
2: o tym.
1: Dużo akceptacji, ale to
2: tak. Dużo akceptacji, czyli mogę tak chodzić
1: być
2: z psem. Fajnie. Będę co jakiś czas wrzucać swoje psie stylówki. Zapraszam najserdeczniej do zostawiania ocen. Są bardzo skrajne, a ja takie uwielbiam, jak każdy jest niezadowolony.
1: To zabawne, co widzę.
2: Mariano. Drodzy piękni i młodzi, a może by tak dla nas wszystkich dzieci MGMT Kids. Pięknego tygodnia, Mariano. Mariano, drogi, jakbyś był na czas, czyli byłbyś na siódmą, tak jak i my, to byś wiedział, że można go skreślić z błogosławieństwa, napisał Patrycjusz. Wspaniale, Patrycjusz. Wiedziałbyś, Mariano, że MGMT to już leciało od samego rana i sobie tańcowaliśmy.
1: 7.20 to się wydarzyło.
2: Tak, możesz nawet sprawdzić na stronie Radio Campus, chociaż chyba nie sprawdzisz, bo my to dodaliśmy, więc nie ma tego w playliście.
1: Z tak zwanego palca.
2: Tak, więc było i życzyliśmy.
1: To jest fajna rekomendacja. Możesz sprawdzić, tylko tego nie będzie.
2: No, Ligo... A może zobaczy coś innego? Ostatnio mój znajomy powiedział, że słuchał naszego poranka i poza fantastycznymi prowadzącymi to była super muza i dodał sobie sporo na Spotify'u, więc... Kroksy są mega, mam w Jezu, ale zaraz będzie wojna! Kroksy są mega, mam w każdej lokalizacji. Rodzica, dom, działka. Brawo, Klaudia, Marcin. No, wspaniale, wspaniale.
1: Z kroksami mam taką historię, że... Kiedyś miałem okazję...
2: Kosiłeś trawę?
1: Nie wiąże się to akurat z tym. Miałem okazję założyć... Jak wiecie, produkty są oryginalne, ale tworzone są na świecie też podróbki. Podróbki kroksów. Kochani.
2: Świetnie, świetnie, że to mówisz na antenie.
1: Bo znam kogoś, kto miał. I to były tak... Te buty w zimę, jakbyście je założyli w zimę, to by wam się stopy ugotowały.
2: No, Ligo, ale o to chodzi.
1: W kroksach?
2: Człowieku. Ja sobie kupiłam z kolei za czasów studenckich. Kupiłam
1: myślałem,
2: je, pamiętam, w Ciucholandzie. Kupiłam je w Ciucholandzie za 10 zł. I były nowe i różowe.
1: Kroksy?
2: Tak. Chłopie! Ty żyjesz, wiesz, w swoim bogatym świecie.
1: Ale to Klaudia chyba...
2: Ligo,
1: słuchajcie,
2: z Warszawy ja przyjechałam z Nowego Sącza, uciłałam sobie na kroksa. To... Co? Można kupić ciuchy od kogoś za 5 zł? No pewnie, miałam 19 lat. Miałam różowe kroksy i miałam je do chodzenia po domu i później one przeszły ze mną całą moją drogę, tak jak ja. Rozwinęły się, zmieniły pracę, znalazły narzeczonego. I w końcu mój narzeczony je wyrzucił, bo już nie mógł na nie patrzeć.
1: Jesteś pewna ich autentyczności?
2: Nie jestem, ale je kochałam, Ligo.
1: Okay, dobra,
2: a czy my jesteśmy tacy autentyczni, jakby się sprawdziło? Wiesz, co by wyszło w twoim łańcuchu genetycznym? I od pana. I od pana mi się, nie? Ty stary, ty jesteś Polakiem?
1: Czy ty
2: jesteś kroksem?
1: Chciałbym...
2: Tylko w Radiu Campus. Tylko w Radiu Campus jest bardzo krótka ścieżka od kroksa do nacjonalizmu.
1: No i tak, drzewa genealogiczne. Tego wiecie, że kto
2: powiedz,
1: był przed wami.
2: Powiedz! Gene...
1: Logiczne.
2: 886-971-971. Troszeczkę polecajek będzie kulturalnych, więc jak coś państwo chcą polecić, to zapraszam. Kubluk.

0: 줄 알아?
1: 에?
0: Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: Kapitan Poranek.
1: A? Pławko. MGMT jak najbardziej jest na playliście, ktoś napisał. Co pojawiło się?
2: Na stronie. A, okej, okay, tak. Przed chwilą Plawko i chcę tabletkę, tak się nazywał ten utwór, wybrzmiał na naszej antenie. Kids i MGMT, wspominałem o tym kiedyś, pewnie nie raz, ale jeżeli mielibyście wybrać taki soundtrack swojego życia, że jak już jesteście na skraju swojej drogi i zlepią, niczym w filmach, zlepkę, taki teledysk z waszego życia, to chciałbym, żeby soundtrackiem było właśnie MGMT i Kids.
1: No, nawet ładne. Podoba mi się. Mieliśmy o polecajkach różnych, a ja sobie zdałam sprawę, że czytam dalej to samo i oglądam dalej to samo. Więc nie mam żadnych poleceń.
2: To twoja myśl czy z SMS-a?
1: Nie, to moja.
2: Twoja, bo tak skupiony wzrok
1: więc
2: w monitor,
1: nie mam nic nowego, bo troszeczkę wracam do rzeczy, które już czytałam, więc te polecajki nie będą świeżutkie. Natomiast w kinach jest trochę fajnych rzeczy. Też ich nie oglądałam, ale planuję w tym tygodniu.
2: No,
1: uwaga!
2: Dawaj.
1: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.
2: Widziałem, że film teraz tego zrobili i widziałem, że takie są podzielone opinie.
1: Dla mnie to nie jest kompletnie istotne, jak wiesz, ponieważ ja słyszałam na Dune, że Hans Zimmer się skończył. Pan to powiedział wychodząc z kina, więc staram się nie sugerować opiniami. Natomiast dość niebezpieczne jest to polecenie, bo sama się trochę boję, ale podobno rewelacyjny horror Obsesja wszedł do kin z jakimś mikrobudżetem i widziałam
2: z zwiastuny, przepraszam.
1: Widziałam miliardy recenzji, że będzie to horror roku. Ja jestem sceptyczna co do horrorów, bo nie lubię, ale czasami są takie, które lubię, tak jak stamtąd.
2: Jeśli to jest o tym, o czym jeśli tak jak zrozumiałem z trailera, o czym to jest,
1: Nie do końca.
2: Znaczy tak, że w jakimś sensie mógłbym sobie tego życzyć.
1: Tak, więc jedyne co wam mogę powiedzieć, to takie są świeżynki i takie są rzeczy, przynajmniej ta Obsesja cały czas mi się pojawia, pewnie dlatego, że czytam, więc wiecie jak działają algorytmy, więc tyle. Natomiast od was polecajek nie ma.
2: Ja mogę za to dwie polecajki. Jedna z Prime Video. W 26 maja albo 7 pojawił się, od dziwo, bo to nie, Prime mnie do tego nie przyzwyczaił, ale serial Spider-Man Noir. I gra tam, to jest Spider-Man z lat, teraz mogę się pomylić, 30-tych, 40-tych, Nowy Jork, i nie jest Peter Parker, tylko Ben Reilly, a główną postać gra Nicolas Cage. Ja trochę, to zawsze mnie dziwiło, bo jak patrzyłem zapowiedzi tego filmu, to było wszędzie napisane John Travolta. I zastanawiałem się, dlaczego, nie jestem znawcą filmów, ale rozpoznam Johna Travolta i Nicolasa Cage'a. Zgooglowałem, że to

0: i przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Rock FM 101.9. It's that feeling.

0: Kapitan Poranek.
1: Przestań.
2: Nie przestanę, sama przestań.
1: Musisz przestać.
2: 9:01, drodzy państwo.
1: O, jene. Z polecajek. Fajna była końcówka festiwalu Millennium Dog Against Gravity Online. Świat po pracy. Na końcu internetu może jeszcze dokumenty o muzykach. Meredith Monk i Sun Ra. Z lektur skończyłem wreszcie czytać Szatańskie Tango i zdecydowanie polecam. Swoją drogą ekranizacja tej powieści trwa ponad 7 godzin.
2: Co?
1: I będzie pod koniec czerwca w kinie Muranów. Ja wiem, kto to pisze, bo to pisze taki chyba pan, który pisze w tak ładny sposób te SMS-y, że zawsze go wyłapuje. Claudio, jeśli to... No właśnie, to nadal ten sam styl. Claudio, jeśli to nie problem, to podaj uprzejmie proszę te starsze rekomendacje, bo tydzień temu, o ile pamiętam, też żadnych nie było. Zapewniłaś, że przypomnisz te wcześniejsze za przeszłe. Pozdrawiam. Czuję presję dużą. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja polecałam.
2: Może cię zaskoczę, ja też nie.
1: Ty to w ogóle nie pamiętasz moich polecajek.
2: Nie, to nie jest kwestia, nie pamiętam, nie słucham.
1: Raz Ligo obejrzał 7... kiedy, w sensie film 7,
2: film, tak, pamiętam.
1: Bo ja go chciałam rozwinąć, a on mnie chciał uwsteczniać. Pamiętasz, mieliśmy taki moment?
2: Był. No i tylko skończyło się tak, że ja film obejrzałem, a ty Miłości do kwadratu wciąż nie obejrzałaś.
1: Jeanette McCrudy. To jest autobiografia. Cieszę się, że moja mama umarła. Straszny jest ten tytuł, zawsze mi jest ciężko w ogóle takie tytuły przytaczać. Natomiast ta książka jest rewelacyjna, o toksycznej relacji, o karierze gwiazdy Nickelodeonu. Ona mi się bardzo podobała. Natomiast teraz powstała książka Mogłabym być jego córką i strasznie się na nią nakręciłam, bo liczyłam, że to będzie w tym samym stylu, a to jest fikcja. Niektórzy mówią, że fajna, szokująca, też w jakimś celu, tak mocna, żeby coś pojąć, a ja tego nie pojęłam. I biorę pod uwagę, że mam spore ograniczenia intelektualne, ale dla mnie taka zbędna. Natomiast jeżeli wydawnictwo chciałby mi pozywać, to niech każdy sobie swoją opinię wyrobi. Nie pamiętam, Agnieszki Kozak, Gry relacyjne, też polecałam.
2: Gry. Zrozumiałem gryl.
1: Gryla nie. Gryla będę polecać na Boże Ciało dopiero.
2: Bo
1: będzie Boże Ciało, słuchajcie, teraz w tym tygodniu, więc dzisiaj jest
2: właśnie,
1: środa.
2: Właśnie, tak. To jest trochę mi umkło, jak to niektórzy mówią. Ale tak, ten tydzień będzie krótszy, to jest dobra informacja. Pogodowo zapowiada się dobrze, będzie fajnie.
1: Kolega, który na mnie nakrzyczał, a właściwie na cały Radio Campus, że nie przytoczyliśmy informacji o Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3, napisał: drodzy redaktorzy, bardzo dziękuję za przekazanie informacji o koszykówce. Przepraszam za caps lock, doceniam także formę przekazu. Pozdrawiam ciepło, Marcin Ziółek, w nawiasie nie Gortat. Więc widzicie... Słuchajcie, bierzcie wszyscy przykład, jak można jakiś konflikt rozwiązać. Ja się uderzyłam w pierś w imieniu Patrycji.
2: Co wszystkich
1: kolega
2: zaskoczyło?
1: Ligo, tylko ciebie, bo wszyscy wiedzą, że ja mam w sobie bardzo dużo refleksji i miłości do świata. Ty mnie tak postrzegasz jako demona. Do ciebie mam jeszcze więcej miłości, nie powinnam jej w ogóle mieć, ale to już jest nasza kwestia na tak zwane poza antenie. W każdym razie pozdrawiam serdecznie pana Marcina. Pozdrawiam po raz kolejny wraz z Ligocem wszystkie dzieci, które nas słuchają, czyli każdego i każdą z was.
2: A my idziemy to wyjaśniać na poza antenie.

0: RMFFM Poranek.
1: Mam dla was zagadkę niespodziankę.
2: O, ja jestem świetna w zagadki ostatnio.
1: Tak, ale to oczywiście popisuje się, bo przeczytałem artykuł i teraz chciałbym zapytać was. Zakończy się pytaniem, jakie to zwierzę? Jest żywą legendą Afryki, odporny na jad węży i skorpionów. Potrafi przegonić lwy i stado.
2: No, gepard?
1: Nie. Używa narzędzi, bez trudu rozwiązuje łamigłówki. Nie straszny mu ul pełen zdenerwowanych pszczół, a nawet czarna mamba.
2: Fabian?
1: Nie.
2: Mrówkojad?
1: Nie. I tutaj to jest pytanie z sekcji, nie mogliście znać odpowiedzi. Ratel miodożerny.
2: Tak to jest. Ligo, ty jesteś nienormalny, nie?
1: Taki artykuł znalazłem na National Geographic, ale jak zobaczyłem, to przeczytałem wam nagłówek.
2: Rattle jaki? Rattle snake od razu mi się kojarzy.
1: Rattle miodożerny.
2: I no to musi być odporny na jad, to ma fakt.
1: Nie, przepraszam, nie zobaczycie go, ale pokażę Klaudii. Słodziutki.
2: Wygląda jak Donald Trump.
1: Nie, no gdzie...
2: Spaniele też wyglądają trochę jak Donald Trump.
1: Wiem, o czym
2: i
1: mówisz,
2: to, że ma to taką, nie mówię że złośliwie, naprawdę
1: że ma taką,
2: jest.
1: Że ma takie jakby jasną grzywkę, ale nie.
2: Ktoś napisał borsuk. Borsuki nie żyją w Afryce.
1: Ratel miodożerny to zwierzę owiane legendami i czasami uważane za nieśmiertelne. Chociaż biologia mówi co innego, mówię z głowy, nie trudno zrozumieć, skąd te opowieści się wzięły. Gruba skóra, inteligencja i niezwykła odwaga sprawiają, że ratel potrafi wyjść z niemal każdej opresji i upolować niemal każdą zwierzynę.
2: Miodożer podobno to się nazywa na polskie.
1: Ratel miodożerny znany również jako miodożer, a dawniej pszczołojamnik.
2: Pszczołojamnik?
1: Pszczołojamnik.
2: Nie. To już jest za mocne.
1: Rodzina łasicowatych. Tak. Czyli jego krewnymi jest łasica, gronostaj, soboli, wydr i norek.
2: Ligo, zniszczyłeś mnie psychicznie, jestem tak szczęśliwa.
1: Jego angielska nazwa to, uwaga, honey badger, co oznacza borsuk miodowy. Więc połączenie z borsukami
2: ciekawe, czy
1: nie było.
2: Ciekawe, tak jest, że... że na Ania gotuje jest taki przepis.
1: Na ratela, no bo byłoby ciężko, bo też ma... Czy gdzieś było tej truciźnie, jak to działa. Charakterystyczną cechą ratela jest jego gruba, luźna skóra, pod którą znajduje się wydatna podściółka tłuszczowa, która zapewnia mu ochronę przed ugryzieniami i ukłuciami.
2: Też mam jakoś powiązanie z ratelem, powiem ci. Genetyczne.
1: Zanim odczuje na przykład urządzenie pszczół, ma wystarczająco dużo czasu, by splądrować ul i najeść się miodu. Nie robią na nim wrażenie także długie kolce jeżozwierzy.
2: Bestia.
1: Nie, no to jest...
2: Ty, no ale to rewelacja
1: sigma,
2: jest.
1: Sigma wśród zwierząt.
2: Chłopie, giga czad.
1: ratele, uwaga, dalej, bo to już jakby legenda ratela
2: trwa dalej. Chłopo szalał, 10 minut będzie wejście o ratelu.
1: ratele przeganiają dwa lwy, stado szakali, czy wydostają się bez uszczerbku z uścisku szczęk lamparta.
2: Ligo, to nie czytasz tego bezpośrednio z czata GPT, prawda?
1: Nie, National Geographic. Artykuł, bo już kończy nam się czas wejściowy.
2: Nie. Na ratela dołóż jeszcze kolejny podkład. Jedziemy z tym 7 minut. Ligo, to było wspaniałe. Kuba napisał, że ten z białym na głowie, czyli dobrze wiedział.
1: Tak, dokładnie.
2: Natomiast Kuba napisał bardzo istotną rzecz, mój drogi przyjacielu. Kuba napisał, zapomniałem jak się nazywa. I Kuba, chciałam ci powiedzieć oficjalnie, w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Campus oraz Ligoca i moim, dostajesz gigantycznego minusa, bo miałeś nam przypomnieć o randkowaniu. Dostał zadanie tydzień temu.
1: To było tak? To było
2: tak,
1: Kuba?
2: Miał przypomnieć i zawiódł. Także Kuba, przykro mi. Czy udomowiony ratel to ratlerek?
1: O, dobra, fajne. Nie było w artykule akurat. Gdybyście chcieli poznać jakieś więcej szczegółów, to odsyłamy właśnie tam. A po co?
2: Dziękuję ci, Ligo, w imieniu słuchaczy za to wejście.
1: Zapytacie po co? Kiedyś wylądujecie w jakimś teleturnieju, w milionerach. Pan Hubert Urbański zapyta, ratel miodożerny to?
2: No i co odpowiedzieć?
1: Że trochę borsuk, trochę taki...
2: Będą takie odpowiedzi, cztery. Ligo, czyli thank you for nothing.

0: It's a London thing.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Like an empty fire, like your desire.

0: Ranek.
1: 9:26. O Ratelu było. Teraz już w sumie niczym tego nie przebijemy.
2: Nie przebijemy ze względu na niesubordynację Kuby, który napisał tak. Dobra, nie bijcie. Zainstalowałem Bumble?
1: Tak.
2: Aplikacja jakaś randkowa. Kuba miał być testerem na rzecz społeczności kampusowej i zawiódł. Zainstalowałem, sprawdziłem, odinstalowałem. Jak dla mnie to samo co Tinder. No kto by się spodziewał, ale najgorsze i tak było to, że pokazywało mi tylko kobiety w moim wieku i starsze. Także wracam do kolekcjonowania par na Tinderze, oczywiście w darmowej wersji, bo jestem zbyt młody, żeby za to płacić. Ha. Kuba, wydaje mi się, że jesteś sam, więc chyba czas zacząć płacić za Tindera premium.
1: A tylko pokazywało mi tylko kobiety od...
2: W moim wieku i starsze.
1: A, że młodszych nie było. Tak?
2: No tak mniemam.
1: Okej.
2: No. Że to jakiś taki jest żar, że tylko stare baby tam są. To o to chodziło. To tłumaczyć tak z Kubowego na nasze.
1: Dobra. Tak. Kumam.
2: No nic, no słuchajcie. Słuchajcie, nie pozostaje nic innego jak chodzić do parku, siadać na kocu i rozdawać kwiaty pięknym damom. Ostatnio widziałam taką scenę, Jezu, jak ja takie rzeczy kocham, że widziałam, że właśnie chłopak tak zagadał do dziewczyny i tam rozmawiał z nią i to było takie uprzejme i miłe i ona też się cieszyła, ale sobie poszła.
1: No to piękna historia. Mógł być z tego filmu. Krótki, ale treściwy. Dobrze, przystanek robimy i też tak utwór tej nazwy gramy. Utworstwa Leo, a za chwilę...
2: Utworstwa, jak wspaniałe... Utworstwa, to jest autorstwa. Nowe słowo, którego będziemy używać. Utworstwa Leo. Wspaniałe.
1: Autorstwa Leo.
2: Utworstwa.
1: A za chwilę wiadomości. Odpowiedzi.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.

0: Kluki do MediaMarkt.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na ciebie do 6 czerwca.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
6: Jest 9.31. Wiadomości Radia Campus przedstawi Patrycja Fruba.
7: Akademicki Radio Campus.
8: Karmuszka na liście produktów tradycyjnych. Warszawa świętuje Dzień Dziecka. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów i autobusów.
7: Wiadomości.
8: Powiększyła się lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pisano na nią zupę karmuszkę. Jej składnikami są głównie fasola, mięso i pomidory. Serwowana jest z kleksem kwaśnej śmietany. Pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego, wywodzi się z tradycji wschodniopruskich. W Parku Górczewskim o 16:00 startuje piknik z okazji Dnia Dziecka. Zaplanowano festiwal barw, pokaz szczudlarzy i żonglerów, malowanie buzi, warsztaty. O 19:00 będzie kino plenerowe, w ramach którego pokazany zostanie film 1 na milion. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. W Parku Świętokrzyskim o 16:30 zacznie się świętowanie Dnia Dziecka z Pałacem Młodzieży. W programie dmuchańce, warsztaty, a także igrzyska za wykonanie zadań i zdobycie 10 naklejek można dostać słodki upominek. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 20. Trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu po tym, jak linia kursowała na trasie koło Żerań Fabryka Samochodów Osobowych. Utrudnienia w kursowaniu autobusów 503 i 504. Autobusy pojadą trasą objazdową, pominą przystanek Stryjeńskich i Warchałowskiego. Jako powód podano zdarzenie drogowe na ulicy Dereniowej. Więcej informacji na wtp.waw.pl.
7: Pogoda.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, to lato w pełni się rozbisurmani w tym tygodniu. Szanowni Państwo, dzisiaj poniedziałek rozpoczął się słonecznie i milutko. Niestety nadeszły już chmury, ale proszę się nie zrażać, gdyż dzisiaj będzie taka przeplatanka pogodowa, o czym już wspomniałam. I słońce, i chmury, i słońce, i chmury. Nawet jakaś burza się może przypałętać, jeżeli chodzi o resztę tygodnia. 25 stopni. Jutro zachmurzenie małe, środa zachmurzenie umiarkowane. I patrzę na Boże Ciało, no bo jak żeby inaczej trzeba Polakowi wiatrem w oczy powiać. 25 stopni w czwartek, ale piątek, załamanie pogodowe, 19 stopni i deszcz. Sobota 24 stopnie i deszcz. I niedziela 16 stopni i deszcz. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo zazwyczaj moja pogoda się nie sprawdza, zatem zapewne długi weekend będzie piękny i słoneczny.
7: Akademicki Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: No i cóż, tak, Ligo zapowiedział, że troszeczkę sobie porozmawiamy o zoo i będzie o zoo. Będzie właściwie o urodzinach w zoo.
2: Bo czy zwierzaki świętują urodziny? Nie mówmy o tym, czy my świętujemy urodziny zwierzaków, tylko o tym, czy zwierzaki je świętują. W teorii nie, ale w warszawskim zoo myśli inaczej, uważa
1: tak
2: inaczej.
1: Tak jest. Była niedawno 30 mrówko Jada Juriego, teraz przyszedł czas na hipopotama Hugo i w piątek wspólnie z gośćmi warszawskiego ogrodu zoologicznego Hugo świętował swoje 19 urodziny.
2: O czym teraz posłuchamy w materiale Adriana Słomy.
3: A kto?
4: Chciałem przyjść zobaczyć, jak Hugo je ten swój tor, bo zazwyczaj jak się tu przychodzi, to co najwyżej można jego nos albo głowę zobaczyć, a tutaj miałem okazję zobaczyć coś ciekawego.
5: Jest bardzo socjalny, przywiązany w sumie też do ludzi. Bardzo lubi wychodzić w ciągu dnia na jakieś drapanie, tego typu rzeczy.
6: Brygadzistka hipopotamiarni i akwarium morskiego, Katarzyna Zdulska.
5: Jest też troszkę bojaźliwy, więc zawsze jak widzi jakąś nową rzecz, to potrzebuje czasu, żeby się na nią napatrzeć, obwąchać, zarejestrować, co to jest, ale też jest bardzo inteligentny, bo bardzo dobrze sobie radzi w treningach medycznych, pozwala nam się dotykać, uczy się nowych umiętności, także super zwierzę.
7: Co nas prowadza? Zainteresowanie hipopotamami. Tam jest moja dziewczyna i ona jest zafascynowana wszystkimi rodzajami hipopotamów, i karłowatymi, i nilowymi, także specjalnie przyjechaliśmy z Lublina, żeby tutaj świętować urodziny Hugona.
8: Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby gości i z odbioru, ponieważ było dużo pytań, dużo aktywności, jeśli chodzi o laurki. Hugo został bardzo dużo laurek, no i też dużo prezentów dostał.
6: Kierowniczka działu marketingu i sprzedaży w warszawskim zoo, Anna Tadra.
8: Jeśli chodzi o organizację takich wydarzeń w warszawskim zoo jak urodziny zwierzaków, to często organizujemy takie wydarzenia. Myślę, że co najmniej raz w miesiącu, a w maju zdarzyło się nawet 3 razy. No i to jest bardzo fajny moment, takie wydarzenie, takie urodziny, żeby opowiedzieć o misji ogrodów zoologicznych, jaką jest ochrona ginących gatunków oraz o samym gatunku, który akurat świętuje urodziny. Ale nie tylko, bo też o takim zwierzaku, który mieszka w warszawskim zoo, podanym z imienia. Czyli jak mamy dzisiaj hipopotama Hugo, to mówimy o tym, jakie Hugo ma humory, co lubi jeść. Dlaczego właśnie dzisiaj przestraszył się tortu urodzinowego, bo na przykład napotkał tam groźnego ananasa, którego pierwszy raz widział na oczy. Co lubi najbardziej, czyli na przykład Hugo akurat arbuzy i dlaczego nie chciał dzisiaj się nam wynurzyć przez większość imprezy z wody. Te wszystkie informacje i takie sekrety i pracę od kuchni opiekunów można poznać właśnie na takich wydarzeniach jak urodziny zwierzaków albo dni zwierzęce, bo świętujemy również różne zwierzęce dni.
9: Dziękujemy Wam serdecznie, dla Was od nas też ogromne brawa.
1: Hugo podobno nie zjadł swojego tortu, ale to nie zepsuło jego urodzinowej imprezy. Ale wiecie, jak to jest, że w urodziny różne postanowienia mamy? Może Hugo uznał, że zrzuci wagę.
2: A tak, no to jest...
1: I nie będzie jadł słodkiego.
2: 19, no to na 20 by bardziej pasowało na takie
1: okrągłe, ale może się chce przygotować,
2: no, tak.
1: Wiesz.
2: My może zazwyczaj... hipopotamy liczą inaczej, bo my cały czas żyjemy
1: tak.
2: W naszym ludzkim świecie.
1: Może hipopotamy liczą tak, że on ma na przykład 40.
2: No, bo
1: i uznaje,
2: co
1: dobra, kupię sobie motor i schudnę.
2: O przyszłych wydarzeniach tego typu możemy dowiedzieć się ze strony warszawskiego ogrodu zoologicznego, więc zachęcamy i przypominamy, że materiał, który słyszeliście, przygotował Adrian Słoma. Za co dziękujemy.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Dziękujemy za dzisiaj.
2: Dziękujemy najserdeczniej za przepiękną aktywność, za podejmowanie z nami interakcji. Życzymy wam fantastycznego tygodnia. Krótkiego, a jakże, bo o tym także rozmawialiśmy, że długi weekend.
1: Good news.
2: No i moi drodzy państwo, z racji tego, że dzisiaj jest chyba środa.
1: Idąc tym torem, no to tak.
2: Dzisiaj jest środa, no to życzymy wam do ostatnich dwóch dni tego tygodnia fantastycznych. Odpocznijcie, zajmijcie się sobą, spędźcie czas albo z bliskimi, albo z sobą samymi. W każdym razie życzę relaksu i życzymy wam oboje wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo wszyscy ten pierwiastek powinniśmy sobie w sobie pielęgnować. To była poważna Klaudia.
1: Bo jak mówi znane i lubiane przysłowie, środa minie, tydzień zginie, albo jakieś inne. I dziękujemy i wysłyszymy się w poniedziałek.
2: Pa, Mateusz Ligocki.
1: Klaudia Szkaradek, pa.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama.

One się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. A chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę i syna i córki i syna.

Kiedyś może w Legii, wieża z kości słoniowej. Choć z tym wezwaniem to mam do teraz problem, bo zawsze myślę sobie, czy to chodzi o Maryję, czy o Didier.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: 10:30, Patrycja Fruba.
3: Serwis akademicki.
2: Za nami finałowe turnieje w koszykówce kobiet i mężczyzn. Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce zwyciężyła Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Gdynia pokonała koszykarki z Uniwersytetu Warszawskiego 57-47. W finale koszykarze z Akademii Marynarki Wojennej zmierzyli się z Politechniką Opolską i wygrali 62-56. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała Aleksandra Żukowska, a dla najlepszego zawodnika Mateusz Kaszowski. Oboje są z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Przyznano medal imienia Wacława Sierpińskiego. Nagradza się nim wybitnych matematyków związanych z Polską. Oznaczono nim profesora Tadeusza Januszkiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się on w geometrii, topologii i teorii grup. Odznaczenie przyznaje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Powstaje Biedronka Lab, produkty przyszłości w Twoich rękach, który ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Ma mieścić się w innowacyjnym Centrum Nauk Żywieniowych SGGW. Ma to być centralny hub innowacji produktowych. Razem z uczelnią firma zorganizowała konkurs tworzenia produktów, w którym wzięli udział studenci. Wygrał produkt z kategorii zdrowych przekąsek. Zwycięski produkt będzie opracowywany z producentami, żeby w tym roku trafić na sklepowe półki. W Holandii, w Brabancji Północnej, wykryto inwazyjny gatunek. To amerykańska żaba rycząca. Może być zagrożeniem dla lokalnej fauny, ponieważ konkuruje z rodzimymi płazami, może zjadać mniejsze osobniki oraz przenosić wirusy groźne dla europejskich płazów. Żaby ryczące nie są niebezpieczne dla ludzi, jedynie wydają uciążliwy dźwięk przypominający ryczenie bydła. Więcej informacji na naukawpolsce.pl.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.

Już po 11, czyli rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu kampus główny. Już za chwilę będzie o Silversach, o pokoleniu Silversów, o tym, jak korzystają ze smartfonów, z internetu i z innych dobrodziejstw cyfrowych. Ale to tylko jedna z rzeczy, które czekają na Was do 13. Ja jestem z Wami, czyli Marta Boroń. Cześć, dzień dobry. Daj, daj, daj.

0: Kampus Główny.
1: Jeszcze niedawno obraz seniora w mediach był dość prosty. Gazeta, telewizor i raczej dystans do nowych technologii, a jak się okazuje, ten stereotyp dość szybko się rozpada, bo osoby po 50 roku życia coraz częściej poruszają się w mediach społecznościowych, korzystają z internetu na co dzień i stają się taką jedną z ważniejszych grup cyfrowych użytkowników. Ze mną na łączach jest doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, współautorka badania Silver Tsunami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Badanie zatytułowano jako Silver Tsunami. Ono brzmi trochę jak jakieś zagrożenie, a z drugiej strony mówimy o ogromnej grupie aktywnych użytkowników internetu. Jak pani rozumie to pojęcie Silver Tsunami?
2: No, Silver Tsunami rzeczywiście może brzmieć trochę jak zagrożenie, natomiast nie jest zagrożeniem, a raczej takim uświadomieniem nam, że osób w tym gronie, w tej grupie jest coraz więcej, a prognozy demograficzne mówią nam o tym, że do 2040 roku, czyli już całkiem niedługo, większość Polaków będzie miała więcej niż 50 lat. Natomiast to, co też może tutaj trochę zastanawiać, trochę budzić oburzenie, przynajmniej w naszej grupie badaczy było przede wszystkim takie pierwsze zastanowienie, dlaczego my tę grupę, o której pani wspomniała, po 50 nazywamy silversami, prawda? Bo w ogóle ten stereotyp takiej osoby silversa, czyli osoby starszej, jak już w tej nazwie mamy ukryte trochę siwiejącej, jednak mówi nam, że to są osoby, które właśnie dotychczas były postrzegane jako już właśnie poza swoją rolą zawodową, już raczej z kocykiem, gazetką i kotem na tapczanie, a tutaj się okazuje, że jest to grupa bardzo zróżnicowana i stąd właśnie pomysł, żeby przebadać ją pod kątem właśnie tych aktywności komunikacyjnych, szczególnie właśnie tych aktywności komunikacyjnych wykorzystywanych w przestrzeni internetowej.
1: Tak, w badaniu wyszło, że tylko około 5% osób właśnie po 50 unika portali internetowych, szeroko mówiąc. I no właśnie to nie pasuje do takiego stereotypu, powiedzmy, osoby starszej jakoś wykluczonej cyfrowo. A jednak no, ten stereotyp, myślę, mocno siedzi w naszej głowie. A też z drugiej strony, z tego też badania wynika, że wiele osób po 50 nie korzysta na przykład regularnie z prasy drukowanej, z gazet po prostu. To znaczy, że też jakaś pewna epoka medialna się kończy?
2: Tak, ale to jest związane akurat już może mniej z wiekiem, a bardziej właśnie ze zmianą korzystania z mediów, ponieważ ci silversi najstarsi, czyli w grupie przez nas określonej 85+, to są osoby, które w swojej młodości i w czasie swojej aktywności zawodowej miały kiosk ruchu, kiosk z gazetami w zasadzie co kilka kroków. Dzisiaj zmieniło się to, więc ta dostępność prasy, chociażby właśnie drukowanej, jest też inna. Tutaj przydałby się spacerek do tego, żeby taką prasę sobie zakupić. W związku z tym też takie przeniesienie części silversów, które z różnych względów, czasami też właśnie takiego wykluczenia związanego z infrastrukturą, gdzie można pozyskać media, z pewnością skierowali się właśnie w te przestrzenie online'owe. Natomiast mówiąc w ogóle o tej grupie silversów, którą my badaliśmy, musimy zwrócić uwagę na to, że my tam wyszczególniliśmy takie trzy grupy silversów, czyli silversi, którzy są najbardziej jednak aktywni. Określiliśmy ich za mogiłą jako silversi na etacie. To są osoby 50-60 lat do 65 lat. Silversi na emeryturze to jest 60-65 do 85, czyli to już są takie osoby, które zawodowo już się nie realizują, mają trochę więcej czasu, mają też wnuków, którzy ich motywują do tego, aby utrzymywać kontakt, żeby właśnie po te technologie nowe też sięgać. I tak zwani seniorzy silversi, czyli 85+, czyli ta grupa, która jest rzeczywiście najmniej aktywna i tak wychodzi nie tylko w naszych badaniach, ale też w ogóle w takich badaniach, które są robione w różnych miejscach, na świecie. Także omawiając tę grupę, też trzeba zwrócić uwagę, że ona jest bardzo różnie aktywna, bardzo różne są jej potrzeby, bardzo różne są też kompetencje tej grupy, które sami wskazują, ale one, te kompetencje też są związane właśnie z tymi potrzebami, które ma określona grupa silversów. U jednych będzie to tylko pozyskiwanie na przykład serwisu informacyjnego, natomiast inny silvers będzie potrzebował nie tylko mieć dostęp do informacji politycznych, społecznych, ale też sięgnie po informacje zdrowotne, kulinarne, seksualne, religijne i tak dalej. Także tutaj jest bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo duże zróżnicowanie.
1: Tak, no nasza długość życia no właśnie cały czas się wydłuża, więc ta grupa jest coraz bardziej też różnorodna po 50. Możemy wyróżnić no tutaj różne podgrupy. Zastanawiałam się, czego silversi właśnie szukają w internecie, czy szukają tego samego, co w prasie na przykład, czyli no polityki, jakichś informacji polityczno-społecznych. I też czytałam, że właśnie silversi masowo korzystają z Facebooka, na przykład i z YouTube'a, jeśli chodzi o media społecznościowe, powiedzmy. Dlaczego właśnie te platformy?
2: No, myślę, że dlatego, że to są platformy, które są w ich życiu najstarsze, czyli te, które funkcjonują najdłużej. To są też platformy, w które w momencie, kiedy wchodzili, to ta najmłodsza grupa silversów była w aktywności swojej zawodowej, czyli dla nich to było takie pierwsze medium społecznościowe, które prawdopodobnie nawet wykorzystywali też do pracy. Więc najlepiej je znają. To jest też kwestia takiego przyzwyczajenia, to jest też kwestia już umiejętności tworzenia kontentu. To jest również kwestia tego, że tam są albo były ich dzieci i no, w pewnym momencie też te media społecznościowe dla obecnych silversów za czasów bycia rodzicami jeszcze w tej fazie takiej powiedzmy kontrolnej, pilnującej, pewnie też taką funkcję pełniły. Natomiast oczywiście te media, które powiemy dzisiaj media społecznościowe, ale trochę nowsze, trochę świeższe, na przykład TikTok, ale też nawet Instagram, to są takie media, które wśród silversów rzeczywiście cieszą się dużo mniejszą popularnością. Też to związane jest właśnie z tym, że one wchodziły później, czyli jeśli już było konto założone na jakimś jednym medium, w jakiejś jednej przestrzeni platformy społecznościowej, no to nie zawsze była potrzeba, aby zakładać sobie konto w innej przestrzeni, ale też tutaj jest inny sposób formatowania kontentu. O ile na Facebooku widzimy bardzo różne, chyba najbardziej różnorodne z tych przestrzeni nowych mediów, bo tam jest i tekst, tam jest wideo, tam jest grafika, tam są podpinane załączniki w postaci raportów, karuzele i tak dalej, to na Instagramie już jest jednak to sprecyzowane jako medium no, o charakterze wizualnym. Tutaj zdjęcia królują, prawda, i różnego rodzaju content wideo, czy też na przykład YouTube, to też content wideo. W związku z tym myślę, że tutaj właśnie przyzwyczaili się i też lubią po prostu media, które są bardziej różnorodne, ponieważ one też w jakimś stopniu bardziej nawiązują do tych mediów tradycyjnych, prasa, radio, telewizja, które były im znane z czasów młodości, czy właśnie z czasów tej już aktywności zawodowej.
1: Do rozmowy z doktor habilitowaną Moniką Kaczmarek-Śliwińską wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16:00 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16:00 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Tu Campus. 97,1 FM.

0: Korpus główny.
1: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, współautorka badania Silver Tsunami. Ciekawy jest też ten wątek, powiedzmy, samodzielności poruszania się w internecie, takiej samodzielności cyfrowej, bo ponad 60% badanych deklarowało, że no, swobodnie się czuje i porusza się po mediach społecznościowych. No i właśnie zastanawiam się, czy dzisiaj problemem jest jeszcze brak takich kompetencji technicznych po prostu do używania smartfonów i w ogóle mediów społecznościowych, czy no, może właśnie coś innego, nadmiar informacji, jakiś chaos w internecie, dezinformacja, fake newsy, bo starsze pokolenia były wychowane w świecie, w którym media no, były autorytetem, to co było w telewizji było prawdą. I czy właśnie te pokolenie właśnie silversów może być bardziej narażone na fake newsy, na jakieś treści generowane przez AI, no bo właśnie myślę, że te kompetencje cyfrowe to dziś nie umiejętność obsługi aplikacji, a taka umiejętność krytycznego myślenia w sieci.
2: No, tutaj rzeczywiście nasz też wyniki w tym wątku akurat dość mocno zaskoczyły, ponieważ pokolenie silversów wysoko oceniło swoje kompetencje w obszarze mediów, właśnie tych określanych jako i tradycyjne, i te media społecznościowe, bo tutaj pytaliśmy i o kompetencje związane z używaniem mediów w telewizji, radiu, prasie drukowanej, portalach internetowych i mediów społecznościowych, przy czym należy pamiętać o tym, że nie robiliśmy naszym silversom żadnego testu sprawdzającego, to nie był test kompetencji, czyli to są deklaracje silversów. W związku z tym oznacza to, że jeśli silversi powiedzieli na przykład moje kompetencje są wysokie, daję sobie radę samodzielnie, to to oznacza i to odnosi się do tych aktywności, które ten konkretny silvers wykorzystuje, tak? Czyli na potrzeby tego, co jemu jest potrzebne, określa, że daje sobie tutaj radę samodzielnie. I rzeczywiście tutaj widać, że bardzo wysokie właśnie to było to zadowolenie i te kompetencje wskazane przez silversów. Natomiast rzeczywiście dużo większym problemem jest kwestia fake newsów i dezinformacji, ponieważ tutaj silversi nie zawsze mają kompetencje. Trudno zresztą się dziwić. U nas nigdy edukacja medialna nie była jakoś szczególnie zaopiekowana. W związku z tym właśnie i poziom krytycznego myślenia, ale też taka pewna wręcz podejrzliwość czy zachowawczość w stosowaniu mediów. Brak umiejętności często, albo też niewiedza, nieświadomość, że media jednak należy sobie dywersyfikować po to, żeby ta informacja pochodziła z wielu źródeł, żeby można było ją zestawiać, zderzać, żeby można było wymieniać, dyskutować, zobaczyć jak poszczególne media próbują nam formatować przekaz i zastanowić się, a dlaczego właśnie ten przekaz formatują. No teraz mamy sztuczną inteligencję i czasami obserwuję sobie obszary takie, gdzie są silversi, na przykład związane z uniwersytetami trzeciego wieku, ale też w ogóle z takimi grupami, na przykład, które mają doradzać silversom. I tam widzę bardzo często taki brak świadomości, że coś zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i tutaj nawet już nie mówię o na przykład informacji. Nawet nie mówię o takich rzeczach, które rzeczywiście czasami trudno zweryfikować, bo na przykład nie wiem jaka, nie mamy wiedzy merytorycznej, ale już o takich rzeczach typu kotek myjący naczynia, prawda? Tam są komentarze w stylu, zobaczcie jak tutaj udało się nauczyć wytresować tego kotka, że on tutaj myje naczynia. No każdy, kto przez moment zastanowi się, spojrzy i zobaczy tam też ułomności jednak takie techniczne, które jeszcze przez moment widzimy i będziemy widzieć w tych tworach sztucznej inteligencji, no to powie, to raczej jest nierealne, prawda? Natomiast osoby starsze rzeczywiście tutaj będą się gubić. To, co pozytywne zauważam w takich grupach i w takich komentarzach, to, że część silversów zaczyna wyłapywać te rzeczy. I to też jest taka cecha, o której powinniśmy pamiętać, że nam wcale nie jest potrzebne, żeby 100% silversów było świetnie obeznanych z technologią, żeby było świetnie obeznanych z fake newsami, dezinformacją, wytworami sztucznej inteligencji i tak dalej. Byłoby super i nie mówię, żeby nie, natomiast no to jest iluzja, prawda? To jest świat, który nigdy się nie wydarzy. Natomiast dobrze byłoby właśnie, żeby przynajmniej część tej grupy była taką grupą zorientowaną, aktywną, świadomą, po to, żeby stanowić i być takim liderem opinii na tych i przestrzeniach internetowych, ale w swoich środowiskach lokalnych, żeby właśnie te osoby mogły wymieniać, tak? I być taką osobą, która będzie niosła tę informację i będzie dalej tutaj jak gdyby udostępniała te treści, które właśnie mogą wykrzywiać nam też percepcję świata, albo wskazywać te przestrzenie, gdzie na przykład można pozyskać jakąś wartościową informację, czy też właśnie uzyskać jakieś wsparcie różnego rodzaju.
1: Myślę, że w ogóle wytwory sztucznej inteligencji są tak różnorodne i tak już zdolne do zgubienia naszej czujności, że to nie dotyczy tylko silversów, tylko tak naprawdę wszystkich, a właśnie silversi są takim pokoleniem, które uczy się w sieci wszystkiego od zera tak naprawdę, nie jak na przykład zetki, które rodzą się z internetem. I właśnie internet wydaje mi się jest projektowany teraz głównie pod młodych użytkowników, dominują tam jakieś szybkie formaty, rolki, TikToki i pokolenie Silver będzie musiało jakoś, albo właśnie czy wymusi zmianę tego internetu, bo jeśli spojrzymy na demografię Polski, to za chwilę pokolenie po 50 będzie dominującą grupą społeczną i czy to oznacza, że internet, media jakoś będą musiały się do tego dostosować?
2: Krótko mówiąc, to jest taki biznes, interes wzajemny, tak? Bo można powiedzieć, niech dostosują się silversi, skoro chcą korzystać z informacji, ale z drugiej strony mamy przecież całą przestrzeń chociażby informacji o charakterze publicznym. Informacje pochodzącą z różnego rodzaju ministerstw, agencji, instytucji i tak dalej. Mamy też przecież całą przestrzeń komercyjną, dla której ten silvers powinien być tak łakomym kąskiem, bo to już jest osoba, która ma już dochody, jest poza przestrzenią zawodową, może trochę pomyśleć, wybierać w tych różnych produktach. Więc myślę, że rzeczywiście tutaj pokolenie silversów w takiej grupie, prawda, ponad 50% i tak dalej, będzie wpływało na to, jak ten przekaz będzie się zmieniał. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie te trzy grupy, które my sobie wyróżniliśmy, ta grupa najmłodsza, to nie jest grupa, którą byśmy określili jako grupę wykluczoną cyfrowo, czy wykluczoną internetowo, ponieważ to jest grupa, która rzeczywiście, ona się nie urodziła z internetem, nie urodziła się z telefonem w ręku. Tutaj Mark Pręski dzielił nam osoby korzystające z internetu na takie dwie grupy, na cyfrowych imigrantów, czyli tych, którzy przybyli do internetu, musieli jego się dopiero nauczyć, i cyfrowych tubylców, czyli właśnie na przykład zetki, które urodziły się już otoczone, zamrożone w internecie. Więc to jest ta grupa, ta najmłodsza grupa silversów, to jest grupa, która co prawda jest właśnie tym imigrantem cyfrowym, natomiast jej internet towarzyszył dość wcześnie. W zasadzie życie zawodowe zaczynało się już prawie z początkiem internetu. Oczywiście był to inny internet, tak? Bo jeśli porównamy sobie internet z pierwszej połowy lat 90. i porównamy sobie dzisiejszy internet, to są znowu dwa różne światy, prawda? Czyli tutaj też mamy ten taki nawyk ciągłego doskonalenia się, ciągłego uczenia, zwracania uwagi na to, że pewne elementy zmieniają się, dochodzą, ale znowu, to dotyczy każdej grupy pokoleniowej, nie tylko silversów, bo również zetki czy inne grupy demograficzne muszą się cały czas doskonalić, bo widzimy, że platformy społecznościowe dość intensywnie albo zmieniają użyteczności poszczególnych funkcji, albo właśnie je transformują. Mamy konwergencję mediów, na tym to polega, że te media mają właśnie wykorzystywać bardzo różne zasoby nawiązujące do innych przestrzeni medialnych.
1: Do rozmowy wrócimy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy o pokoleniu Silversów, o tym, jak poruszają się w sieci. Moją gościnią jest doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, współautorka badania Silver Tsunami. Jeszcze jeden wątek mnie w tym badaniu zainteresował, to, że Silversi są aktywni w sieci jako odbiorcy treści, ale rzadziej sami publikują coś w internecie. Z czego to może wynikać? Z jakiejś takiej ostrożności, obaw? Nie wiem, z tego, że te aplikacje są jakoś mało przyjazne dla nich, czy po prostu z innych nawyków?
2: Myślę, że tutaj kilka rzeczy się włącza. Na pewno potrzeby, ale też myślę, że głównie przyzwyczajenia. To pokolenie Silversów, pokolenie urodzone poza światem internetu, jest pokoleniem, które pozyskiwało głównie media typu prasa, radio, telewizja w swojej młodości. I to był taki typ odbioru, o którym moglibyśmy powiedzieć, no jednak odbiór jednokierunkowy, czyli trzeba było włączyć ten odbiornik i korzystać z tego, co media nam dostarczają. Mało było tego wkładu naszego, czyli odbiorca był odbiorcą treści, a dzisiaj ten użytkownik internetu jest i odbiorcą, i może być nadawcą. I to pokolenie najstarsze, pokolenie Silversów, nie jest to taka rzecz zwyczajowa. Najprostszy przykład, tak, jeśli jemy posiłek i zobaczymy, jak się zachowuje w restauracji pokolenie Z i pokolenie Silversów, to pokolenie Z na pewno wrzuci zdjęcie takiego posiłku do internetu. Nawet nie trzeba opatrywać żadnym wielkim hasłem, nie trzeba nic tam dopisywać. To będzie znak, co robię, gdzie jestem albo z kim jestem, bo jeszcze otagujemy sobie te osoby. Na przykład, a pokolenie Silversów zachowa się inaczej. Jeśli zrobi to zdjęcie posiłku, to raczej nie po to, żeby dzielić się w internecie, na pewno nie 100%. Ci młodsi Silversi jeszcze może tak zrobią, ale ci starsi na pewno nie. Jeśli zrobią zdjęcie, to po to, żeby je zachować. W związku z tym tutaj to przyzwyczajenie do korzystania z mediów i ta rola, która była zwyczajowo nadana jako rola odbiorcza, bardzo mocno właśnie widoczna jest w pokoleniu Silversów. Ale ja też bym nie przesadzała, że pokolenie Silversów nie jest tutaj jakoś odstające od innych grup, ponieważ w tym pytaniu właśnie, czy bierze pan, pani aktywny udział w tworzeniu treści w mediach społecznościowych, w rubryce, która była określona jako czasami, to tutaj pojawiły nam się wartości no różne, tak, od 11, 12, 20%, ale przechodzące nawet do prawie 34%. Ten najwyższy wskaźnik aktywności dotyczył komentowania, angażowania się pod postami innych osób, innych użytkowników. Czyli można powiedzieć, że w tym maksymalnym stopniu to zaangażowanie Silversów jest w okolicy 34%. Teraz jak porównamy sobie inne grupy demograficzne, to w żadnej grupie demograficznej my nie mamy takiej sytuacji, że ta aktywność, taka aktywna właśnie użytkowników internetu wynosi 100%. Oczywiście będą to wyższe odsetki, prawda? Młodsze pokolenie będzie częściej umieszczać zdjęcia, będzie częściej komentować, będzie częściej szerować jakąś informację. No ale już umówmy się, na przykład tworzenie swojej grafiki albo też tworzenie muzyki, przygotowywanie na przykład podcastów. To znowu nie jest jakaś taka aktywność, która w młodszych grupach pokoleniowych jest bardzo szeroko obecna. Tam też jest naprawdę garstka tych osób, które wchodzą w takie wysokie aktywności. Więc rzeczywiście widać tę niższą aktywność, ale ona nie jest jakoś mocno czy bardzo odstająca od młodszych grup pokoleniowych. Nie jest tutaj tak źle.
1: To prawda. No to obalamy taki stereotyp właśnie gdzieś tam seniora czy osoby na emeryturze po 60 z gazetą. To jaki obraz takiej, powiedzmy, osoby 50, 60, 70, nawet 80 plus jest dziś bardziej bliższy rzeczywistości?
2: Wystarczy wejść do metra i zobaczyć, co tam się dzieje. Czy mamy lat 20, czy mamy 15, czy 50, czy 70, czy jeszcze więcej, to osoby siedzące w metrze najczęściej jednak mają w ręku telefon. I najczęściej jednak w tym telefonie korzystają albo z książek, ale więcej jednak z przestrzeni internetowej, gdzie są te właśnie informacje, czy społeczne, czy jakieś rozrywkowe, czy jakieś poradnikowe. Więc ten Silvers dzisiejszy nie będzie już tylko Silversem, który siedzi na ławeczce z laseczką i z gazetą zwiniętą w rulon, ale dość często właśnie będzie to Silvers, który do tej gazety dołącza telefon i tam ma dostęp do różnych innych informacji, ale też ten telefon, który bardzo często służy mu właśnie poprzez różnego rodzaju serwisy internetowe do pozyskiwania informacji innych niż tylko właśnie te o charakterze takim politycznym, informacyjnym czy też społecznym. Czyli będzie to osoba, która jest ciekawa chyba świata, wygląda na to, że stara się pozyskiwać informacje, no i jednak jest taką osobą, która wysoko ocenia swoje kompetencje w tym zakresie, co też może świadczyć o tym, że jest to właśnie zainteresowanie nową technologią. Nie jest to osoba, która boi się chyba z nowych technologii. Tutaj widać, że na pytanie, czy potrzebujesz, żeby ktoś ci udzielił informacji, albo czy potrzebujesz wsparcia, te odpowiedzi wskazywały na to, że silversi raczej mówią czasami tak, ale generalnie to ja już ogarnę.
1: Czyli wygląda na to, że stereotyp seniora z gazetą rzeczywiście odchodzi do przeszłości, a pokolenie silver będzie coraz mocniej wpływać nie tylko na internet, ale też na media, może na marketing i sposób, w jaki komunikujemy się jako społeczeństwo. I właśnie o badaniu Silver Tsunami rozmawiałam z doktor habilitowaną Moniką Kaczmarek-Śliwińską, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, współautorką badania Silver Tsunami. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.

Dnes na piach, nie mogę więcej, dnes na piach. Mieszkam, ale jestem wciąż, nie znam cię. Piękna pięć, nie mogę więcej mieć na pięć. Nie mogę więcej mieć na pięć.

0: Lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.

0: Kampus główny.
1: Co trzecie dziecko w Polsce ma nadmierną masę ciała. Tak czytam na stronie naukawpolsce.pl w artykule mówiącym o nowej odsłonie badania COSI. To już będzie czwarta edycja właśnie tego międzynarodowego badania, tak naprawdę największego w Polsce projektu, który monitoruje zdrowie dzieci między 7 a 9 rokiem życia. To badanie tutaj prowadzi Instytut Matki i Dziecka we współpracy z WHO. No bo tak naprawdę coraz więcej dzieci w Polsce zmaga się z nadwagą czy z otyłością. Nowe badania pokazują, że ten problem może dotyczyć już niemal co trzeciego dziecka w wieku wczesnoszkolnym. W najbliższych tygodniach właśnie do udziału w tym badaniu zostaną zaproszone szkoły podstawowe z całej Polski i naukowcy przebadają około 6 tysięcy dzieci. Będą analizować oczywiście masę ciała, ale też inne czynniki, jak na przykład styl życia, aktywność, sen, no i dieta, sposób odżywiania się dzieci. Profesor Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka mówi, że sytuacja zdrowotna najmłodszych tak naprawdę bardzo szybko się zmienia, a takie badania pozwalają właśnie śledzić skalę problemu i planować jakieś działania profilaktyczne. Poprzednia edycja pokazała, że nadmierną masę ciała ma ponad 32% ośmiolatków i ten problem dotyczył częściej chłopców niż dziewczynek. No i po pandemii odnotowano niewielką poprawę w tym zakresie, no to sytuacja dalej wygląda gorzej niż przed COVID-em. Niepokoją też inne wyniki, bo wśród siedmiolatków coraz częściej pojawiają się zaburzenia, które do niedawna kojarzyliśmy tylko z dorosłymi, jak na przykład podwyższony poziom cholesterolu we krwi albo nieprawidłowy poziom trójglicerydów. Bo badania pokazały, że niemal połowa dzieci ma zbyt wysoki poziom właśnie tego cholesterolu całkowitego. Eksperci też mówią wiele o aktywności fizycznej, no bo zgodnie z zaleceniami WHO dzieci powinny codziennie ruszać się przez co najmniej godzinę, a normę spełnia mniej niż połowa badanych dzieci. Szczególnie niska jest aktywność wśród dziewczynek oraz w czasie weekendów, kiedy dzieci spędzają mniej czasu w ruchu niż te dni w szkole. Ciekawie też wyglądają wyniki dotyczące snu, bo rodzice często deklarują, że ich dzieci śpią wystarczająco długo, ale tak de facto dokładne pomiary pokazują coś innego, bo średni czas snu wynosi nieco ponad 7 godzin, to jest 7 godzin i 23 minuty, co tak naprawdę dla dzieci w tym wieku wczesnoszkolnym jest wynikiem za niskim. Specjaliści też zwracają uwagę na to, że dzieci dorastają obecnie w zupełnie innych warunkach niż jeszcze tak naprawdę 10 lat temu. Więcej czasu spędzają przed ekranami, mniej się ruszają i coraz częściej już od najmłodszych lat zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Więc wyniki takich badań jak na przykład COSI mogą być ważną wskazówką na pewno dla lekarzy, na pewno dla naukowców, ale też może dla szkół, dla rodziców i wszelkich instytucji, które są odpowiedzialne za tak zwane zdrowie publiczne. Jeśli chcecie przeczytać więcej o właśnie najnowszej rundzie badania COSI, to znajdziecie ten artykuł na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Zdrowie.

0: Kampus Główny.
1: Naszych rozmów z audycji Kampus Główny możecie słuchać nie tylko na antenie Radia Kampus, ale też w podcaście Kampus Nauka. I jedną z rozmów chciałabym Was dzisiaj zainteresować, a będzie to rozmowa o tym, jak pomagamy. Czy pomagamy wszystkim tak samo? No okazuje się, już zaspoileruję, że nie. No ale pojawia się pytanie właśnie, dlaczego? A rozmawiam o tym z dr Iwoną Nowakowską z Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, bo właśnie dr Iwona Nowakowska jest współautorką badania na ten temat, co decyduje o tym, komu pomagamy, komu okazujemy wsparcie, kogo pomijamy, czy empatia ma granice, czy możemy te granice świadomie poszerzać. Między innymi o tym we fragmencie rozmowy posłuchajcie. Porozmawiamy o tym, jakie mechanizmy stoją za naszą gotowością do pomagania, która wydaje się czymś naturalnym, ale okazuje się, że nie pomagamy wszystkim tak samo. Jest pani współautorką badania na ten temat, w którym wzięło udział ponad 800 osób i zastanawiam się, jak wyglądało to badanie, w jaki sposób była sprawdzana ta gotowość czy chęć do pomagania.
2: To jest takie badanie, które udało nam się przeprowadzić na takiej próbie ponad 800 osób Polaków. Struktura tej próby odpowiadała też strukturze polskiej populacji, to jest dosyć ważne, jeśli chodzi o rozkład wieku, płci, też wielkości miejsca zamieszkania i wykształcenia, więc taka
1: naprawdę
2: fajna, tak, fajna próba. I to, co się nam udało zbadać, no to właśnie gotowość do pomagania dwóm jakby osobom w dwóch różnych sytuacjach. I o co tutaj chodzi? Poprosiłyśmy o to, żeby badani ocenili, na ile byliby gotowi pomóc sobie, która jest opisana jako taka, która wyznaje wartości tak zwane indywidualizujące. Oczywiście nie podaliśmy tego tak badanym, ale ta osoba była opisana pod względem tego, jakie wartości są dla niej ważne, co jest dla niej w życiu ważne. Indywidualizująca osoba to jest taka, dla której ważne są przede wszystkim unikanie krzywdy innych jednostek, czyli na przykład to, żeby troszczyć się o słabszych, na przykład też to, żeby nie działa się krzywda tym, którym się gorzej powodzi w życiu. I też w ogóle taka moralność jest uważana za taką bardzo uniwersalną, że większość ludzi do pewnego stopnia właśnie tego chce, żeby innym jednostkom nie działa się krzywda. A druga osoba była opisana z pomocą takich charakterystyk, które są bardziej wiążące, tak zwane. I tutaj chodzi o to, że osoba ceni na przykład lojalność wewnątrzgrupową, czyli że raczej jest skłonna dbać o interesy swojej grupy odniesienia. Oprócz tego też szanuje autorytety i troszczy się o to, żeby różne świętości, które są ważne dla tej grupy, nie były jakoś skalane. I ten rodzaj moralności nie występuje już tak bardzo uniwersalnie i badania wskazują, że raczej wiąże się z takim konserwatywnym bardziej światopoglądem na przykład. Więc te dwie osoby, takie hipotetyczne oczywiście, opisane w tym badaniu, i prosiłyśmy o to, żeby ludzie określili, na ile chcieliby pomóc takiej osobie, gdyby ona potrzebowała wsparcia po to, żeby rozwiązać swoje osobiste problemy, czyli jak jesteśmy, krótko mówiąc, w kłopocie i potrzebujemy ten kłopot sobie rozwiązać, albo wtedy, kiedy potrzebuje wsparcia, żeby się rozwijać, czyli żeby jakoś dla samorozwoju, dlatego, żeby wzrastać.
1: Czyli ktoś ma taki mniejszy kłopot, po prostu chce, że jak powiem, być lepszym, jeszcze chce się rozwinąć, tak, a niekoniecznie jest w sytuacji, że potrzebuje pomocy na już.
2: Dokładnie, czyli tutaj takie rozróżnienie dwóch rzeczy. No i oprócz tego pytałyśmy też te nasze osoby badane, do jakiego stopnia same wyznają te wartości właśnie indywidualizujące, czyli te o innych jednostkach, albo wiążące, czyli raczej czy cenią dobro grupy. No i tutaj się okazało parę ciekawych rzeczy. To znaczy, po pierwsze, że chcemy dzielić się przede wszystkim właśnie z tymi osobami indywidualizującymi, ale też więcej oczekujemy od nich, że oni nam dadzą pomoc. Przy czym też ujawniło się coś takiego, że ludzie, którzy cenią tę integralność wewnątrzgrupową, ci wiążący, oni są w ogóle mniej selektywni, czyli że oni chcieliby w sumie pomóc wszystkim i we wszystkich tych warunkach. Natomiast ci bardziej myślący o jednostkach, to oni preferowali po pierwsze pomaganie w problemach, czyli wtedy, kiedy ludzie potrzebowali pieniędzy na to, czy pieniędzy, czy w ogóle wsparcia, bo nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, wsparcia po to, żeby rozwiązać te swoje osobiste kłopoty, czyli taki warunek deficytu.
1: Tam też w badaniu pojawił się taki termin kompas moralny. Co to też oznacza w psychologii?
2: No właśnie, ten kompas moralny, czasem opisuje się te fundamenty moralne w ten sposób, czyli właśnie to, czym kierujemy się, podejmując różne decyzje, ale też przede wszystkim decyzje w sytuacji, kiedy jesteśmy w podbramkowej jakiejś wydarzeniu, tak? Czyli w sytuacji, kiedy mamy do rozwiązania jakiś problem moralny, to czym się przede wszystkim kierujemy? I za tym pojęciem właśnie kryją się te fundamenty moralne. Ich jest w opisanych w literaturze 5, czasami jeszcze dodaje się 6, ale można je pogrupować właśnie w te indywidualizujące i wiążące. I tutaj w tych indywidualizujących jeszcze rozwijając, no to jest taka troska krzywda, czyli właśnie troszczenie się o to, żeby innym nie działa się krzywda, i troska o sprawiedliwość społeczną, żebyśmy żyli w społecznościach, które są sprawiedliwe i też mają dużo takiej wzajemności. Natomiast w wiążących znajdują się właśnie szacunek do autorytetów i też takiej hierarchiczności społecznej. Też troska o właśnie te wewnątrzgrupowe, lojalność wewnątrzgrupową. I o czystość i świętość, czyli tutaj o to, żeby te nasze wartości były takie nieskalane, żeby dbać o to, co jest naszymi na przykład symbolami, o to, żeby ta nasza grupa była taka, no właśnie, czysta. Mhm.
1: Zastanawiam się też, czy te dwa typy moralności to jest coś, co my kształtujemy w dzieciństwie, czy możemy to w jakiś sposób rozwijać, czy jakoś środowisko, społeczeństwo też oddziałuje na nas i my możemy bardziej odnaleźć się w którymś z tych typów moralności, właśnie w tej indywidualizującej albo w tej wiążącej.
2: To jest bardzo ciekawe, bo autorzy tej koncepcji pisali o tym, że to są takie mechanizmy, które są uwarunkowane nawet ewolucyjnie, czyli że to służyło nam już dawno, dawno temu w czasach, kiedy byliśmy jeszcze społecznościami zbieracko-łowieckimi albo i wcześniej, po to, żeby właśnie zmaksymalizować szanse przetrwania zarówno właśnie jednostek i dbać też o to, że na przykład jak mamy tę troskę krzywdę, no to żeby nie działa się krzywda naszemu potomstwu. Też ta sprawiedliwość i wzajemność powodowały, że byliśmy skłonni wymieniać się różnymi dobrami i też dzięki temu przetrwać. Natomiast wiążąca miała utrzymać grupy w tym, żeby one były spójne i w tym, żeby ta siła grupy też pozwalała na zwiększenie tego tak zwanego sukcesu reprodukcyjnego, tak? Czyli że nasz gatunek może przetrwać, możemy mieć potomstwo i możemy się nim opiekować i też wymieniać się różnymi przysługami. Natomiast dzisiaj, jak wychowujemy na przykład dzieci, no to bardzo dużo zależy od tego, jaki jest ten klimat chociażby w rodzinie. Czyli jakie chociażby te fundamenty moralne są cenione i w jakim stopniu przez tych najważniejszych opiekunów najpierw, no a później oczywiście im starsze jest dziecko, tym coraz większą rolę odgrywa grupa rówieśnicza i też decyzje, które podejmuje samodzielnie. Więc każdy z nas ma jakiś poziom tych fundamentów moralnych, ale on może się różnić właśnie w zależności od tej indywidualnej historii i tego, co cenimy.
1: Całości rozmowy z dr Iwoną Nowakowską możecie posłuchać w podcaście Campus Nauka. To na serwisach streamingowych oraz na naszej stronie www.radiocampus.fm. A szukajcie tej rozmowy pod nazwą Twój mózg decyduje, komu pomóc i nie zawsze jesteś tego świadomy.

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

Już tak zbliżając się do końca audycji, chciałabym was zaprosić na mistrzostwa, ale nie byle jakie mistrzostwa, bo to będą mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. To już 13 czerwca, w sobotę, na Placu Zabaw nad Wisłą o 18:00. Musicie tam być i musicie zagrać z nami w papier, kamień, nożyce. Kto był rok temu, ten wie, że było super. To są nasze mistrzostwa organizowane przez Radio Campus i Plac Zabaw. Na naszej stronie www.radiocampus.fm znajdziecie więcej informacji, tam również link do zapisów, więc zbierajcie ekipę, namawiajcie najbliższych i wpadajcie nad Wisłę, kibicujcie albo grajcie. Czym więcej nas, tym będzie weselej i zabawniej. Będziemy tam my, czyli ekipa Radia Campus. Mam nadzieję, że wy będziecie, więc zapraszam i widzimy się.

Na zegarach zbliża się 13, więc ja się żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w najbliższej przyszłości. Byłam z wami ja, czyli Marta Boroń. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa!

reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama. Akademickie Radio Campus.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

raczej nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie na żolce 5 lat później.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
2: Campus. Radio Campus.

Bemochodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: 97.1 FM.
1: The Rock FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

Pieśni o miłości. Tak się składa, że akurat znam je. Ich połowę napisałem sam. On nagle do słuchawki od prysznica, że do babci będzie dzwonił. Nie śpiewamy, już potrzebna cisza. I tak patrzę na Urwisa, jak zaczyna gadać w różnych językach, że wuja Banek, wuja Adaś i

kogo dzwonimy, pytam. On się uśmiecha i do ręki mi słuchawkę wpycha. Dziadek. Nie lada wyzwanie.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Chrome Star and N-Type, czyli nu Era Dub. To 11 po 15 w Radiu Campus i tym kawałkiem zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Bartosz Pargu z tej strony, zapraszam na 2 godziny z kulturą. Dzisiaj, jak to u mnie często bywa, pogadamy sporo o kinie, bo szykuje się bardzo fajny przegląd w jednym z warszawskich kin, ale o tym usłyszycie po 16 wcześniej. Zapowiedzi kulturalne i jeszcze parę.

0: Kultura w mieście.
1: 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom, czyli w sumie w technicznym sensie wszystkim słuchającym. No i początek miesiąca dumy, a więc wszystkim, którzy świętują z różnych powodów, z różnych literek, jak tylko się czują, też wszystkiego najlepszego. Trochę wydarzeń tematycznych, ale zaczniemy od po prostu wydarzeń kinowych, ponieważ duża rzecz już za chwilę wjeżdża do polskich kin. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, reżysera znanego oczywiście z Idy oraz Zimnej Wojny. Trylogia trzech wizualnych filmów zostaje zamknięta, ponieważ Ojczyzna to również czarno-biały, poetycki i głęboko osobisty film, chociaż tym razem nie będziemy w Polsce, a w USA i w Niemczech, ponieważ to opowieść o wracającym po emigracji wieloletniej z USA do Niemiec Tomaszu Manie, wracającym w roku 1949, więc ten tuż powojenny czas akurat, jeżeli chodzi o Pawlikowskiego, zostaje. Ojczyzna jeszcze premiery polskiej nie ma, ale prosto z Cannes przyjeżdża już do Warszawy na pokazy przedpremierowe. Jeżeli chcecie zobaczyć film polskiego laureata Oscara, no to możecie to zrobić na przykład w kinie Wisła, pokaz w sobotę o 16.15 albo w kolejny wtorek 9 czerwca o 18.15, ale jeżeli jakieś inne warszawskie kino jest wam bliższe, to widziałem też, że w Muranowie też już jakieś przedpremierowe pokazy są. Myślę, że naprawdę warto się wybrać. A jeżeli chodzi o miesiąc dumy, to tutaj polecam festiwal w Kinotece, czyli przegląd kino niejawne, queerowe kody PRL-u. Przegląd filmów polskich, jakoś właśnie o tematykę queerową zahaczających, czy to bezpośrednio, czy to jakoś pośrednio. Pierwszy to film nazywany pierwszym gejowskim filmem w polskiej kinematografii, Zygfryd Andrzeja Domalika z 1986 roku, gdzie queerowe tropy czasem pojawiają się na trzecim planie, gdzieś są poukrywane, no to w Zygfrydzie raczej wystarczy film obejrzeć, żeby załapać, o co chodzi. Film do zobaczenia już w tę środę o 20, ale polecam w ogóle przejrzeć sobie kino niejawne, bo tych filmów będzie trochę jeszcze i to nie jest, podpowiem od razu, jedyny przegląd kina queerowego w warszawskich kinach, ale o innym opowiemy więcej po 16. Jest też okazja w Warszawie w najbliższym czasie na parę imprez. Jedna z tych queerowych, no to impreza Girls and Queers to the Front w klubie Mechanik. EQ zagra razem z Bellą Ćwir. EQ to duet elektroniczny z Buenos Aires. Ta impreza już w sobotę wieczorem i w nocy. A jeżeli szukacie opcji, żeby potańczyć w Warszawie, no to fajna opcja jest też w piątek, ponieważ w Global Expo zagra Kate Ranada. Jeżeli lubicie tego producenta, laureata dwóch nagród Grammy, no to nie musicie daleko jechać. Tym razem wystarczy przejechać się do Global Expo i w piątek o 17 zaczyna się jego koncert. Mam dla was jeszcze parę wydarzeń, bo naprawdę nieźle dostarcza czerwcowa Warszawa, jeżeli chodzi o opcje kulturalne, ale najpierw z okazji tego koncertu posłuchajmy Kate Ranady, kawałek Target Joint. Ja do was wracam już za sekundę.

0: Kultura w mieście.
1: Jak powiedział, tak zrobił. Wracam, bo parę wydarzeń kulturalnych jeszcze zostało do omówienia. Jedno z nich wydarza się już dzisiaj o 19:00, więc spokojnie zdążycie skończyć robotę, zjeść coś i podjechać na Mokotów, a tam o 19:00 w Domu Kultury Kadr spektakl pod tytułem Noc. Spektakl zorganizowany w ramach Open Calla przez kolektyw Nocny, grupę, jak sami piszą, miłośników teatru, raczej niż profesjonalistów, osoby, które mają coś do pokazania na scenie. No tutaj między innymi Maria Podlacha jako reżyserka, a w obsadzie Anna Szufa, Łukasz Furman, David Rowlin, Dorota Przybysz i jeszcze parę osób. Może wszystkich nie będę wymieniał. Zobaczcie sami, spektakl nazywa się Noc, a jest na scenariuszu Michelangelo Antonioniego. To historia z lat 60. Noc, późna wiosna, pełnia i małżeństwo z 10-letnim stażem, które na nowo odkrywa miłość między sobą, którą w międzyczasie przykryło przyzwyczajenie. Bardzo fajna rzecz i wydaje mi się, że na deskach teatralnych to będzie naprawdę dobry spektakl w właśnie takim pasjonackim wydaniu. Noc, otwarta scena o 19:00 w Domu Kultury Kadry przy Rzymowskiego 32 już dziś. Mam wam jeszcze do opowiedzenia sekundę o wystawie rzeźba na meblościankę. To wystawa w Królikarni i wyjątkowo Królikarnia, nie wiem czy aż tak wyjątkowo, no, ale Królikarnia nie sięga do tych swoich ulubionych marmurów czy odlewanych rzeźb, ale przygląda się temu, co w latach 50. i później w PRL-u zdobiło polskie domy. Kaja Muszyńska przygląda się designowi polskiemu, figurom, no i samym meblościankom, rzeźbom kameralnym, które do dzisiaj wśród miłośników designu mają naprawdę drugie życie. No i jeszcze jedna propozycja koncertowa na koniec. W sobotę o 10:00 możecie wpaść na Jasna 1 Open Air, czyli imprezę jasnej, ale organizowanej na plaży Saskiej, a tam zagra Interplanetary Criminal. Jeżeli słuchacie Kampusa, to na pewno wiecie, kto to jest, ale jeżeli nie słyszeliście go jeszcze na żywo, no to macie w ten weekend, nie na Jasnej, tylko nad Wisłą, w imprezie organizowanej przez Jasną 1, posłuchać. No i macie okazję posłuchać też teraz, bo Interplanetary Criminal and Original Coffee, taki duet z numerem Slow Burner, to propozycja jeszcze przed serwisem informacyjnym.

0: Reklama.
1: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
0: Reklama.
2: Bycie akademickim radiem Campus zobowiązuje. Jak codziennie po 15.30 przyglądamy się temu, co nowego w nauce. Robi to dokładniej Marcel Schneider.
3: Serwis akademicki.
4: W pół godziny z Warszawy do Krakowa? To może okazać się możliwe już w przyszłej dekadzie dzięki projektowi Przemka Bena Pączka i jego zespołowi. Projekt Magrail znalazł się wśród finalistów European Inventor Award 2026 w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa. Opracowany przez Polaków system Magrail Booster umożliwia szybką jazdę po dużych nachyleniach, które kolej konwencjonalnej stwarzają problemy. Ciężkie składy często ślizgają się na szynach, natomiast w tym przypadku dzięki bezkontaktowemu napędowi elektromagnetycznemu zjawisko uślizgu nie występuje. A to tylko jeden z wariantów. Druga wersja systemu Magrail, której również dotyczy wyróżniony patent, to rozwiązanie, w którym tory są wyposażone w system do lewitacji magnetycznej. Odbywa się to także na istniejącym torze, ale wymaga nowych, lżejszych pojazdów. Dzięki tej technologii pojazdy będą mogły rozwijać prędkości nawet do 550 km na godzinę. Jeszcze nawet nie ostygły emocje po maturach, a już trzeba interesować się studiami. 9 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim. W ofercie rekrutacyjnej jest ponad 300 programów studiów, od nauk ścisłych aż po te bardziej humanistyczne oraz społeczne. Ale najciekawsze okazują się nowo otwarte kierunki, takie jak na przykład zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI na nomen omen Wydziale Zarządzania, andragogika, czyli trener kompetencji przyszłości na Wydziale Pedagogiki oraz nowe technologie w instytucjach kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Kierunków jest oczywiście wiele więcej. Zapisy potrwają cały miesiąc i zakończą się już 9 lipca. Wyniki rekrutacji jakiś czas później, po 22. Czy zadajecie sobie czasem pytanie, dlaczego tak się dzieje?

0: kiedy zaobserwujecie jakieś zjawisko? Jeśli tak, to tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest miejscem dla Was. Jak mówią sami organizatorzy, nauka nie zawsze rodzi się w laboratoriach. Często zaczyna się w kuchni, w ogrodzie, na spacerze czy w rozmowie dziecka z dorosłym. W tym roku tematem przewodnim pikniku są sprawy z życia wzięte. Wydarzenie już 13 czerwca na Stadionie Narodowym, więc jeśli akurat nie macie żadnych planów, a drzemie w Was niezaspokojona ciekawość rzeczami codziennymi, to chyba już macie plany.
1: Korki. Dziś przede wszystkim uwaga dla użytkowników komunikacji miejskiej w centrum, bo od tego weekendu zamknięta jest znaczna część linii tramwajowej na Alejach Jerozolimskich. Zdaje się, że między placem Starynkiewicza a mostem rondem Waszyngtona, czyli most Poniatowski cały, tramwajarze mówią, że do 1 sierpnia aż będzie trwał ten remont, ale że później tramwaje, które musiały jeździć przez most z tempem nawet 10 km na godzinę, miejscami będą mogły się porządnie rozpędzić po tym remoncie torów. Tymczasem, jeżeli jesteście w samochodzie, to postojcie najdłużej w Warszawie tak. W okolicach ronda ONZ, tutaj na prostej widzę niezłe zwolnienie i tak samo jak Świętokrzyską przez Tamkę zjeżdżacie na Powiśle, no to tam zatrzymanie koreczek jest naprawdę konkretne. Również na Wisłostradzie parę miejsc, gdzie przejedziecie raczej wolniej. Przede wszystkim w okolicy Mosta Poniatowskiego, Centrum Nauki Kopernik, czyli tam, gdzie zawsze. Stoi również most Śląsko-Dąbrowski w stronę Śródmieścia i S8 w tę samą stronę, znaczy most Grota. Niedobrze również wygląda Praga, jeżeli musicie ominąć jakoś ZO, no to tak. Jadąc w stronę Wileńskiej, lepiej jechać przez Jagiellońską. Z kolei, jeżeli kierujecie się w kierunku mostu i Starzeniaka, to tutaj lepiej wybrać wybrzeże Helskie. Tam zatrzymanie jest trochę mniejsze.
2: Pogoda.
1: Ciekawa dzisiaj pogoda. Mam wrażenie, że tak zbiera się na deszcz i faktycznie może pokropić, ale no właśnie, w Warszawie tylko pokropić. No i temperatura też raczej pozostanie sympatyczna. 15-16 stopni cały dzień. Jutro cieplej i słoneczniej, ponieważ słońce wyjdzie ze chmur już o 9 rano, a temperatura podskoczy aż do 23 stopni o 13-15.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: wszystkim fanom rapu serdecznie polecam audycję Dobre Teksty, czyli naszą nową audycję Emila Blefa, której kolejny, trzeci zdaje się, albo już czwarty, chyba trzeci odcinek właśnie wpadł w podcast Radia Campus. Posłuchacie jej, tej rozmowy na streamingach albo na naszej stronie. W międzyczasie sprawdziłem trzeci odcinek. W trzecim odcinku Emila Blefa odwiedza Gwerilla i opowiada o swoim procesie twórczym, o tym, jak pisze swoje teksty i czemu w swoich projektach kieruje się intuicją, a nie pieniężną kalkulacją. Posłuchajcie fragmentu audycji Dobre Teksty, a jeżeli was zaciekawi, to polecam cały podcast.
1: Normalnie o tej porze.
2: Moim gościem jest dzisiaj Mateusz, artysta znany jako Gwerilla. Mateusz Kochaniec, człowiek bardzo wszechstronny, ale do tego sobie spokojnie dojdziemy. Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś i możemy porozmawiać.
3: Cześć Emilu, ja również bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że sprawia mi to ogromną radość, że akurat będziemy mogli sobie porozmawiać i tę rozmowę też zarejestrować, bo rozmawialiśmy tyle razy i dużo ciekawych rzeczy z tego wynikało, a jakby świadków było mało, to teraz może ktoś jeszcze skorzysta z tej
2: będzie
3: naszej rozmowy.
2: Będzie przy świadkach, tak, te rozmowy telefoniczne z 5 minut się rozciągały do godziny, to prawda.
3: To prawda.
2: Więc zobaczymy, co z tego wyciągniemy dzisiaj. Ja mam kilka wątków oczywiście, ale na początek chciałem zrobić taki back to the old days. Chciałbym taki nakreślić kontekst. Jesteśmy w 2016 roku i wychodzi twój utwór Na Pewno. I to jest taki moment, w którym w rapie właśnie nadchodziła zmiana. Zmieniała się gwardia, zmieniało się podejście, zmieniał się trochę gatunek rapowy. Nie wszyscy tą zmianę jakoś odczuwali i nie rozumieli, jak ona będzie poważna i jak zmieni w ogóle całą scenę. I nagle pojawia się ty z utworem Na Pewno, który miażdży taką wrażliwością, czułością, melodyjnością. I chciałem cię zapytać, to będzie dosyć chyba może trudne, czy ty pamiętasz swój taki state of mind z tego momentu, jak pisałeś ten numer, co ci świtało w głowie, co miałeś wtedy w głowie?
3: Wiesz, ogólnie pamiętam, bo to jest taki ciekawy dosyć czas. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam moja świadomość umysłowa też... Są takie punkty w życiu, że czujesz jakąś taką zmianę świadomości też, nie? Że mm-hmm. są takie momenty po prostu, nie? Tam pierwsza jest w wieku 5 lat mniej więcej chyba.
2: No tak.
3: Potem coś się pojawia, wiesz, nowego i takie elementy, że coś nagle klika, nie? I przechodzisz w jakąś nową formę po prostu.
2: Mm-hmm.
3: I u mnie też podobnie było chyba z tym etapem twórczości, gdzie pojawiło się Na Pewno właśnie, czy tam 8080, czy inne takie numery z tego czasu, gdzie gdzieś tam prężnie się rozwijała ta moja działalność i właśnie muzycznie dobrze to się odbijało też tam odbiorem na YouTubie mm-hmm. chociażby, bo...
2: Czy to było undergroundowo, internetowo?
3: Tak, w ogóle mm-hmm. co ciekawe, po wyjściu Na Pewno napisał do mnie Tytus z Asfaltu, że... bo w ogóle Tytus z Taką myśleli, że ja robię bity też wtedy. Ja jeszcze wtedy nie robiłem za bardzo bitów i chcieli i Tako chciał jakiś bit ode mnie wtedy, co nie? Mówię, że no ja nie robię bitów za bardzo tam, że numer
2: Tako
3: jest, że ja
2: piszę,
3: śpiewam.
2: Ty, na etapie Marmuru już?
3: Nie pamiętam, nie,
2: już,
3: na pewno nie.
2: Już Tako był znany, już tak się rozpychał.
3: No już, znaczy, no tam w Asfalcie się mocno rozpychał. No, natomiast mniejsza o to, jakby pamiętam, bo mieszkałem w takiej kawalerce 20-metrowej na ulicy Mazowieckiej.
2: Byłem.
3: Miałem także, no właśnie, miałem także, wiesz, dwa okna i taki symetryczny pokój, nie? Z tyłu kanapa, na której spałem.
2: Właśnie to było studio z łóżkiem.
3: Studio z łóżkiem, dokładnie. I mała kuchnia i mały kibelek.
2: Tak.
3: I właśnie, wiesz, miałem to biureczko, ten stół, który tam był, laptopika na tym, mikrofon, kartę jakąś tam tanią, nie? I te dwa okna z boku i telewizor tylko jeszcze nad stołem, nad biurkiem. No i tak siedziałem sobie, usłyszałem ten beat i gdzieś tam, wiesz, on sobie tam zaczął plumkać i w ogóle był taki dosyć też nostalgiczno-pozytywny. I gdzieś tam zacząłem sobie do tego mikrofonu jakieś dźwięki wydawać, żeby nie powiedzieć wyć. I gdzieś tam pojawiło się to u mnie...
2: Czy najpierw tak była dosyć... jakaś melodia w głowie?
3: Właśnie nie, bo wiesz co, u mnie to zawsze było tak, że najlepsze rzeczy, takie najbardziej trafiające do mnie, nie wiem jak z ludźmi, to są rzeczy, które symultanicznie powstaje top line i tekst. I jakby ja się z tym od razu utożsamiam, to jest dla mnie takie organiczne, nie jestem fanem pisania top line'u i dopisywania do tego tekstu, chociaż w przypadkach gdzieś tam tworzenia dla innych wykonawców to często się zdarza.
2: Czy możesz dodefiniować top line dla osób, które nas słuchają?
3: Top line to jest melodia wokalu, tak?
2: Okej, no właśnie.
3: Tak, top line to jest melodia wokalu i gdzieś tam ja lubię po prostu naraz pisać, bo zawsze to jest najbardziej dla mnie takie
2: czyli kiedy słowa od razu dobierasz już do tego top line'u, to tak, ze sobą symultanicznie razem jakoś idzie.
3: Do rytmu, gdzieś tam właśnie do dźwięków poszczególnych, to wpływa myślę gdzieś tam na odbiór też emocjonalny tego utworu wtedy, że wszystko się lepiej ze sobą zgrywa, jest bardziej płynne, nie jest kwadratowe, tak jak teraz, nie wiem, jest dużo tych nowoczesnych jakichś silników sztucznej inteligencji, które wpisujesz treść i one ci wypluwają właśnie jakieś tam teksty z melodią i wiesz, masz dużo jakichś transakcentacji, różnych rzeczy, które brzmią mega nienaturalnie i wybijają cię gdzieś tam z takiego naturalnego flow, a spotykam się też często teraz, wyświetlają mi się jakieś takie rolki, że wiesz, że jak mówisz na social mediach, to też musisz odpowiednią melodię na przykład, co nie?
2: Gdzieś znaczy, wiesz, tam sobie wychodzę budowę. Z założenia, że dobre zdanie, tak jak w literaturze, ono ma swój rytm, ładny rytm taki i taka melodia zdania po prostu sprawia, że się lepiej pisze. A czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy ten top line powstaje razem z tekstem i on powstaje jakoś tak naturalnie, tak jak ty powiedziałeś, organicznie, to wtedy to się bardziej przekłada na nucalność numeru na przykład?
3: Myślę, że zdecydowanie ma to przełożenie, bo po prostu cały ten proces jest taki bardziej naturalny. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje naleciałości też, czy jeżeli chodzi o mowę, czy jakąś akcentację, czy coś, nawet jeżeli z różnych przecież tak naprawdę części Polski, tak? Każdy trochę inaczej melodyzuje gdzieś tam ten nasz język jest...
2: Czyli ta naturalność i to jak wychodzi to tak w sposób bardzo... No, taki właśnie pierwotny trochę, to rozumiem, że to się bardziej przekłada na
3: tak mi się
2: to,
3: wydaje.
2: Że ktoś sobie tam pod nosem to zanuci i to mu się zakoduje w głowie.
3: Tak mi się wydaje, myślę, że też kwestia właśnie odpowiedniej ilości sylab w słowach, czy samych głosek, bo wiadomo, że dużo osób narzeka gdzieś tam na język polski, że on jest trudny w tworzeniu i odbiorze, bo ma dużo tych głosek eksplozywnych, tak, jakichś sybilantów, różnych takich dźwięków, które szeleszczą i nie brzmią najlepiej po prostu.
2: No, trzeba chyba ćwiczyć dykcję, no nie?
3: To jest jedna rzecz, ale druga to myślę, że też jest kwestia tego, że jednak to ma duże przełożenie na całą dynamikę utworu i jak piszesz właśnie rzeczy, które mają być bardziej gdzieś tam płynne, to szukasz tych słów, no takich, nie wiem, ja się czasem lubię zastanawiać nad słowami, że słowie na przykład płynę, nie masz żadnych głosek szeleszczących czy eksplozywnych, nie?
2: Ciekawe bardzo.
3: A w słowie biszkopt na przykład masz dużo, co nie? Ale to jest jedno w ogóle, biszkopt to jest jedno z moich ulubionych słów polskich, bo ja czuję od razu to strukturę tego.
2: To tak, wiesz, jak ja w angielskim lubię słowo cockroaches.
3: Okej.
2: Okay. Że ono też jakoś tak, są takie słowa, że one mają jakiś taki ujmujący w sobie właśnie tą warstwę fonetyczną taką jakąś, która
3: albo,
2: taka jest
3: albo
2: ujmująca.
3: Albo w polskim jeszcze ćma na przykład jest ciekawe słowo. Ja słysząc słowo ćma słyszę, jak ona gdzieś tam tymi skrzydełkami się wzbija w powietrze. Nie?
2: No właśnie to chyba jest piękno naszego języka, że ono właśnie oddaje, od razu wrzuca cię gdzieś w to skojarzenia wokół i to właśnie słyszysz, to jest takie onomatopeiczne i jakoś tak to pomaga zilustrować sobie. Okej, bo zrobiliśmy wielką klamrę, jesteśmy przy na pewno. Top line ci powstaje razem z tekstem. I co? I utwór wychodzi i no mi robi na przykład miazgę w głowie. Ja myślę, że czas go posłuchać już po prostu i zaraz do was wrócimy. Dobry tekst, moim gościem jest Gwe. Rozmawiamy o procesie twórczym.
0: Emil Blef rozmawiał z Gwerillą w trzecim odcinku Dobrych Tekstów naszej nowej audycji na antenie Radia Campus, ale jeżeli ją ominęliście, a ten fragment was zaciekawił, to w całości posłuchacie jej w naszych podcastach na serwisach streamingowych albo naszej stronie. Tymczasem Blef i Gwerilla zapowiadali kawałek tego drugiego na pewno, no to posłuchajmy. Red.

0: Cześć.
1: Nie, nie płaczę za nami, nie nienawidzę nas. Nie uciekam, nie nienawidzę nas. Nienawidzę warstw, przez które musiałem się przebić, żebyś mogła stwierdzić, że nie chcesz mnie znać. Wszystko nie tak, wszystko nie.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Brikomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Normalnie o tej porze.
1: JWP, BC i problem kawałek przez rap. To przez sekundę, ale ja przechodzę już do rozmowy z moją pierwszą dzisiejszą gościnią, Alicja Nowacka. Cześć.
2: Cześć.
1: Kuratorka z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego o małym przeglądzie, może nie takim małym, który ty właśnie kuratorowałaś, przeglądzie Camp w Iluzjonie, w kinie Iluzjon już 6 i 7 czerwca, czyli w ten weekend. Cztery filmy queerowe i kampowe z okazji oczywiście rozpoczynającego się dziś miesiąca dumy. Zanim przejdziemy do filmów, co to jest camp i co to jest za kino w ogóle? O czym mówimy? Jakim zjawisku?
2: O camp to jest oczywiście kwestia sporna i tutaj jest bardzo wiele interpretacji campu. No taką najsłynniejszą eseistką, która zdaje się, że jako pierwsza zebrała te myśli właśnie krążące o campie, była Susan Sontag. No ale Susan Sontag była potem wręcz posądzana o to, że odbiera właśnie tę queerowość kampowi, bo ona za kampowe uważała na przykład balet czy niektóre opery, czyli sztukę właśnie nie queerową, przynajmniej nie z założenia. Mhm. A jednak, no szczególnie dzisiaj odczytujemy kamp raczej jako taką estetykę, no bo właśnie tym to jest pewien rodzaj wrażliwości, jakaś odmiana wrażliwości i estetyka, która jest przypisywana przede wszystkim tej wrażliwości właśnie queerowej, czyli która jakoś rozsadza ramy. No a przede wszystkim jest to właśnie celebracja sztuczności, podkreślenie tego, jak w sposób estetyczny, ale także jednocześnie polityczny jest nasz świat kreowany. I no właśnie to też robiła Susan Sontag, że ona jakby odbierała polityczny wymiar kampowi. No a nam zależy na tym, by jednak nie zapominać o tym połączeniu.
1: Ekstrawagancja, przesada, mhm. ale i no właśnie takie polityczne przekroczenie tego, co jest do pomyślenia w estetyce. To kojarzy mi się z Nowym Jorkiem, z latami 80. i 90., ale pierwszy film z waszego przeglądu to rzecz dużo starsza. Mhm. Salome Charlesa Bryanta z 1922 roku.
2: To jest film, który właśnie Sontag by określiła czystym kampem, bo dla niej czysty

0: kamp, to był kamp, który był nieświadomy. I Salome oczywiście była tworzona nie jako dzieło wprost queerowe, czy dzieło wprost kampowe, ale jest to niema adaptacja sztuki Oscara Wilda. No i sam Oscar Wilde już był kampowy, że dzisiaj odczytujemy go jako takiego właśnie twórcę kampowego, kogoś, kto właśnie wychwalał ten styl, gdzie całe życie tak naprawdę jego, no to była jakaś poza, jakaś kreacja. No a Salome zaliczamy tutaj, znaczy właściwie otwieramy ten nasz mini przegląd tym filmem, głównie ze względu na scenografię, na kostiumy, z których ten film słynie. Ale ja też chciałabym zwrócić uwagę na ekspresję aktorską, ponieważ Salome tutaj może się bardzo nie wyróżnia na tle innych filmów niemych, ale jest coś w tej ekspresji z bardzo wczesnego kina, która właśnie zawsze była bardzo przesadzona przez to, że aktorzy nie mieli tej możliwości wypowiadania swoich kwestii na głos i właśnie operowania głosem, to ta ich mimika musiała być bardzo taka przesadzona, żebyśmy tutaj nie mieli wątpliwości, z jaką emocją mamy do czynienia.
1: Film Salome do zobaczenia w ramach przeglądu Kamp w Iluzjonie już w ten weekend. Cztery filmy łącznie będą do zobaczenia. Dwa wieczory. Pierwszy pokaz o 18, drugi 20:30 w sobotę. Dobrze mówię? Czy w piątek?
0: To jest sobota i niedziela.
1: Tak jest.
0: Pierwszy o 18, drugi o 20, a w niedzielę 17 i też 20.
1: To wszystko. W Iluzjonie ze mną jest Alicja Nowacka, czyli kuratorka z Filmoteki Narodowej, kuratorka tego właśnie przeglądu. Do rozmowy wracamy za chwilę, a jeżeli jesteście ciekawi, jak Salome wygląda, to w międzyczasie wygooglajcie, bo ja tego wam pokazać nie mogę, a warto Salome zobaczyć, czy to w Iluzjonie, czy chociażby na ekranie telefonu.

Campus. Same sztosy.

0: o tej porze.
1: Ze mną cały czas Alicja Nowacka, a rozmawiamy o przeglądzie Camp w Iluzjonie. Już w ten weekend 4 filmy do zobaczenia w ramach Miesiąca Dumy. Zaczęliśmy od Salome, tego protokampu, tego filmu niemego z lat 20., ale pozostałe 3 filmy przenoszą nas już w rejony dużo bardziej współczesne, chociaż wszystkie są amerykańskie. O którym chciałbyś powiedzieć jako kolejnym?
2: Może tak króciutko właściwie chciałabym o wszystkich, bo ten program rzeczywiście ułożyliśmy tak, żeby pokazywał bardzo różne oblicza kampu, od tych bardziej nieoczywistych, po takie już wprost kampowe tytuły, albo tytuły, którym po czasie nadano miano kampowych. W sobotę zapraszam jeszcze na film Wiktor, Wiktoria, w którym z kolei mamy do czynienia z takimi przebierankami płciowymi, bo właśnie z tym głównie teraz kojarzony jest drag. Drag jest kojarzony z kampem, w takim mainstreamowym właśnie rozumieniu kampu i najpopularniejszym. I w Wiktor, Wiktoria mamy do czynienia z takim wielokrotnym kampem, dragowaniem i przebierankami płciowymi. Następnego dnia, czyli w niedzielę, pokazujemy film Co się zdarzyło Baby Jane. Tutaj, no właśnie to jest ten film, który raczej nie był tworzony z takim kampowym zamierzeniem, no ale główną rolę gra tam aktorka, która jest utożsamiana z kampem, czyli Bette Davis, no a towarzyszy jej druga ikona, czyli Joan Crawford. I do tego jest to film, który podejmuje jakoś taki właśnie w sposób krytyczny temat branży filmowej Hollywoodu i no właśnie też ukazuje taką sztuczność tego świata.
1: Ten glamur hollywoodzki, czerwony dywan ma też swoją podszewkę. No właśnie w tej sztuczności, ekstrawagancji, znaczy można się przebierać w ramach pokazu drag show, a można się przebierać na czerwonym dywanie. To nie są aż tak odrębne zjawiska, jak mogłoby się wydawać. Wiktor, Wiktoria to musical i remake przedwojennej farsy, tutaj w rozmachu zrealizowany przez Blake Edwards. A co się zdarzyło Baby Jane? Jaki to jest klimat filmowy?
2: No tutaj lata 60., więc taki, można powiedzieć, bardziej melodramat hollywoodzki mogłoby się wydawać. Film, który no właśnie dzisiaj odczytujemy jako pewną wrażliwość kampową. Głównie ze względu, tak jak powiedziałam, na te aktorki i ich ekspresje i przesadzone, szczególnie tutaj Bette Davis, reakcje. No tutaj zdradzam, że właśnie tą Baby Jane jest Bette Davis, która była gwiazdą jako aktorka dziecięca. No i zatrzymała się na tym etapie, więc przez cały film obserwujemy ją w takim makijażu właśnie jakby dalej była małą dziewczynką, właśnie pomalowana twarz na biało jak porcelanowa lalka, do tego kokardki we włosach. Więc jest to film absolutnie dzisiaj już też przekomiczny. No ale tak najbliższa chyba mojemu sercu tutaj z naszego przeglądu jest Cheerleaderka.
1: Czyli ostatni film przeglądu w niedzielę o 20:00 z 99 roku. Film, który z tematu wydawałoby się mógłby w zasadzie być jakimś surowym dokumentem, ale tak rozumiem nie jest.
2: Tak, tematem, tak najogólniej go ujmując, są obozy konwersyjne i ta tak zwana terapia konwersyjna, czyli terapia, która rzekomo ma nastawić czyjeś preferencje seksualne na heteroseksualność. I główną bohaterką no właśnie jest cheerleaderka, która nie sama dochodzi do tego wniosku, że może być lesbijką, ale jej rodzina i przyjaciele robią jej taką klasyczną interwencję, jaką kojarzymy z właśnie amerykańskich produkcji. I mówią, no możesz, czujemy, że możesz być lesbijką, na co ona odpowiada, że no, ale przecież jestem cheerleaderką. I nie będę mówiła Państwu, co się dalej dzieje, ale no właśnie, zapewniam, że pomimo tematu, który potencjalnie wydaje się być bardzo, bardzo trudny, ponieważ jest prawdziwy, to jest prawdziwy problem dalej w wielu państwach, też właśnie dalej w Stanach Zjednoczonych, to jest to komedia, która no właśnie najbardziej z tego naszego całego przeglądu jest wprost kampowa, ponieważ tutaj Babic, reżyserka, odwołuje się wprost do twórczości Johna Watersa, czyli takiego też króla współczesnego kampu.
1: Legendy absolutnej.
2: Tak, więc polecam szczególnie się ten film Cheerleaderka. Jeżeli ktoś z Państwa chce najpierw poznać kamp w takiej, powiedzmy, najbardziej oczywistej odsłonie. Tym filmem też inspirowała się Greta Gerwig, tworząc Barbie i właśnie ten taki sztuczny, różowo-niebieski świat. To właśnie jest prosto wyjęty z Cheerleaderki. No i poza tym w tym filmie można zobaczyć RuPaul Charlesa, czyli ikonę współczesnego dragu, czyli kojarzycie na pewno Państwo z RuPaul's Drag Race. Można tam go zobaczyć jako właśnie takiego pracownika na obozie konwersyjnym w koszulce Straight is Great, który jest oczywiście nawróconym gejem w tym filmie.
1: Ten film, czyli Cheerleaderkę i inne, zobaczycie w ramach przeglądu Camp w Iluzjonie, to już w ten weekend, sobotę i niedzielę. Polecam serdecznie i poleca też Alicja Nowacka, czyli tegoż przeglądu kuratorka z Filmoteki Narodowej. Wielkie dzięki.
2: Dzięki.

Babciu, idzie stara Sabalino, szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą, o siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

Kamil Piwot z kawałkiem Namajony Maj. Mimo tego, że mamy już czerwiec, siada ciągle dobrze, to w normalnie o tej porze. Teraz Joy Anonymous, Joy Light in the Dark.

0: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama.
1: Już w pół do piątej w normalnie o tej porze, a to znaczy, że pora na wiadomości z Polski, Warszawy i ze świata. Te przygotował i przedstawi Marcel Schneider.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Zobaczymy, co dalej z programem SAFE. Dowiemy się, jak można mieć KRS w kieszeni. Podsumujemy majowe zmagania Francuzów z temperaturami, a na koniec trochę o French Open.
2: Wiadomości.
3: Program SAFE jest inwestycją w bezpieczeństwo państwa, oceniają generałowie Wojska Polskiego. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Tak o aktualnym etapie kontraktów mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy.
4: To wszystko będzie się działo w następnych tygodniach. Teraz najważniejsze było domknięcie tej fazy zakupów pojedynczych, ale każdy kontrakt, który jest zgłoszony do mechanizmu SAFE, z definicji może być rozszerzony na zakupy wspólne. Więc właściwie jak skończymy ten tydzień podsumowań zakupów pojedynczych, ja z powrotem wracam na trasę po Europie i będziemy finalizować te wspólne zakupy z innymi partnerami. To, co kupujemy chociażby prawdopodobnie od Hiszpanii, to są te samoloty do tankowania w powietrzu, ale mamy bardzo dużo deklaracji na drony, na system SAN, na Baobab, na systemy satelitarne. To wszystko będziemy realizować w następnym tygodniu.
3: W dzisiejszej konferencji wzięli udział najważniejsi oficerowie, w tym szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Podkreślił on, że kluczowe znaczenie ma tempo realizacji projektu, w ramach którego zamówienia dla wojska mają być realizowane do 2030 roku. Już od dzisiaj, po zaktualizowaniu aplikacji mObywatel, będziemy w stanie zajrzeć w swoje powiązania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki integracji z numerem PESEL, mObywatel automatycznie wygeneruje listę podmiotów, w których figurujemy w rejestrach przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha chwali się, że to wspólny projekt jego resortu i Ministerstwa Cyfryzacji. Z aplikacji mObywatel korzysta już 11 milionów osób i jest ona stale rozwijana. We Francji szaleją rekordy temperatur. Ponad połowie Francji odnotowano co najmniej jeden miesięczny rekord gorąca w ciągu obecnego epizodu upałów, bądź to temperatur minimalnych, bądź ekstremalnych. Mówił klimatolog Météo France Mathieu Sorel. Ekstremalne temperatury stały się w ostatnim tygodniu przyczyną kilku zgonów, w tym utonięć. W departamencie Żyrondy na zachodzie Francji władze kilkunastu miejscowości zwróciły się o pomoc do innych regionów, by pomogły im sfinansować strzeżenie plaż. Podczas poprzedniego weekendu plaży nad Atlantykiem odwiedziło 130 tysięcy ludzi, tyle ile zwykle przyjeżdża tam w weekend w sierpniu. Aktualne fale upałów powinny już stopniowo ustępować.
2: Sportowy Campus.
3: Aktualnie trwa mecz Maji Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Nasza rodaczka i francuska tenisistka Dion Perry rozpoczęły mecz o awans do ćwierćfinału. 24-letnia Polka i tak już osiągnęła życiowy sukces. To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. Trzymamy kciuki za Maję, a na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
2: Korki.
1: No, Warszawa oczywiście zatkana, jak to o 16.30. Uwaga na prymasa tysiąclecia, tam wjeżdżając w S8 zatrzymanie jak zazwyczaj, ale na samym moście może być trochę gorzej. Jakiś wypadek w stronę Marymontu i wypadek też na S8 jeszcze na tej jej wolsko-bemowskiej części. Tam z kolei w stronę mostu pojedziecie trochę dłużej przez to. Zatkane również aleje jerozolimskie w rejonie skrzyżowania z tą właśnie Aleją Prymasa. Postoicie przy Alei Krakowskiej i na Łopuszańskiej. No i dalej lecąc obwodnicą, Aleja Władysława Sikorskiego w obie strony wygląda naprawdę tak sobie. Dopiero na Alei Beka jakoś ten tłok się przerzedza, chociaż nie w stronę Mostu Południowego, bo tam również, jak widzę, jakiś wypadek. W centrum najgorzej wygląda Wawelska i Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Centralnego.
2: Pogoda.
1: No, nie aż tak gorąco w Polsce jak we Francji. Na szczęście dzisiaj 20 stopni. Może trochę popadać w Warszawie za jakieś 2 godziny, a jutro bez deszczu, ale słonecznie i 20 stopni. Uwaga na deszcz w Boże Ciało. W czwartek mogą być spore opady. W piątek trochę deszczu cały czas, ale widzę, że w sobotę i niedzielę ma już być raczej pogodnie.
2: Radio Campus.

0: Wydmy i Restart, ale ja lubię tę trójmiejską ekipę. Naprawdę solidny polski drum and bass. Mógłbym tego słuchać w kółko. No ale za chwilę poleci inna muzyka. Jednak, a wcześniej słowo ode mnie o podcastach, które po weekendzie wypadły na naszą stronę i do waszych ulubionych serwisów streamingowych, bo jak zawsze w weekend sporo się działo na naszej antenie. Jeżeli to ominęliście, no to możecie nadrobić różne tematy i muzyczne, i książkowe, i także takie bardziej życiowe psie. Na przykład jak w audycji Łapy w górę Klaudii Szkaradek w ostatnim odcinku, najnowszym, Klaudia przygląda się psim nastolatkom, czyli szczeniakom w już którymś szóstym, siódmym, ósmym miesiącu życia. Psom, które przeżywają swój nastoletni bunt i które, chociaż wydawałoby się w tym szczeniackim zupełnie okresie, już były przez nas wszystkiego nauczone, nagle jakby wracają do ustawień fabrycznych. Jak poradzić sobie z tym trudnym okresem, który możecie kojarzyć, jeżeli zajmujecie się małymi psami, co pewnie części z was się zdarza. Jeżeli potrzebujecie takiej porady, Klaudia Szkaradek jak co tydzień dowozi również w podcaście. Bardzo fajna rozmowa też do posłuchania w audycji Albo Poczytam. Tutaj Ania Karczewska rozmawia z Przemysławem Kralem, czyli grafikiem i poetą, autorem swojego debiutu wierszem Historia połączeń. Rozmowę zaczynają od pytania, po co w ogóle pisać wiersze, a później Ania dorzuca do tego parę swoich argumentów, czemu warto je czytać. Rzecz nieoczywista i wydaje mi się, że także jeżeli po wiersze polskie młode najczęściej nie sięgacie, to do tego wywiadu akurat sięgnąć warto. Muzycznie fajne rzeczy w dobrych tekstach. Tutaj mówiłem już o rozmowie Emila Blefa z Gwerillą, ale również w audycji Game Rover. Tutaj w najnowszym odcinku Julia Rover poleca mocne brzmienia na festiwal Deckmantel. Jeżeli lubicie muzyczną wrażliwość Rover, no to polecam to naprawdę, naprawdę serdecznie. Albo oczywiście jak co tydzień dla was również nowe odcinki Rap Sesji, Sunday Soul Seller, czy audycji Imię Ojca i Syna, w której Tymek i Rafał Bryndal nawzajem wybierają piosenki i opowiadają, czemu jakoś się z ich ojcowsko-synowską relacją, czy ich po prostu życiami wiążą. Polecam serdecznie radiocampus.fm, zakładka podcasty, albo szukajcie nas na serwisach streamingowych dowolnych.
1: Normalnie o tej porze.

Thank you. Thank you. Thank you. Przed sekundą grzmieli Busta Rhymes i Swizz Beatz z kawałkiem New York Shit, ale teraz trochę już uspokajamy tempo ambientowym Floating Pointsem, producent z kawałkiem Anasik Modular. Na zakończenie audycji normalnie o tej porze. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, Bartosz Perguł, byłem dla Was jak co poniedziałek. Słyszymy się kolejnym razem, a teraz dla Was oczywiście Alternator już za sekundę. Pa!

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Nowością antenową rozpoczęliśmy poniedziałkowe spotkanie, a co będzie dalej, to decyzja wasza. My będziemy podpowiadali, zachęcali do głosowania na numer 1 albo 2 i tak nam zlecą najbliższe 2 godziny. Uwierzcie mi, zlecą po prostu pyk o tak.

Jason Statham i Liam Bailey i Blind Faith to numer jeden. I robimy takie ciach co kilka minut, by przedstawić numer drugi. I gdy znamy już dwa kawałki, to decydujemy, czy numer jeden, czy numer dwa. Takie są zasady alternatora. Icarus i Aurora, Home.

0: Radio Campus.
1: Telefony różne, albo SMS-y, WhatsAppy można wysyłać już od teraz pod numer 886-971-971, albo można zadzwonić. Numer, proszę bardzo, 228-2772-05. Poza tym, że już pojawiają się pierwsze głosy, na przykład Sasza w SMS-ie zagłosował na dwójkę, Royal napisał, że jedynka w ciemno, to można podsuwać propozycje, które gdzieś tam pomiędzy tymi naszymi konkursowymi starciami będziemy wrzucali na 97.1 FM jako tak zwane numery pozakonkursowe, albo po prostu życzenia, które się spełniają. A że dzisiaj jest święto w sumie każdego z nas, to możemy sobie tak życzyć, spełniać. Będzie nam miło do 19:00 przynajmniej, bo czemu i nie dłużej. Piotr Topuliński, dzień dobry. No i okej, no widzę, że nie trzeba długo czekać, by pojawiła się propozycja. Jeszcze tylko ja muszę ciach, ciach przeklikać parę rzeczy i oczywiście, że mógłbym teraz powiedzieć, kto o co poprosił, no ale lepsza będzie niespodzianka, gdy od razu usłyszycie ten banger. Hit, banger.

0: A to kto? To Seweryn i Młode Budda.
1: Obiecuję, że od rana przestanę szukać cię w tramwajach.
0: Banał to tytuł drugiego numeru. Teraz już można WhatsAppy wyjmować, wysyłać wiadomości pod numer 886-971-971. Dodać można ten numer jak numer swoich znajomych, bo jesteśmy trochę takimi znajomymi. Na przykład po urodzinowe wszystkiego najlepszego do Pauliny wędruje, bo tutaj widzę, że jest po urodzinowo. Było tak dobrze, że Paulinie się pomylił wtorek z poniedziałkiem, no to tak, ale, ustalmy, dziś jest po pierwsze poniedziałek, więc być może to nie jest najlepsza wiadomość, ale z drugiej strony dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc świętujemy wszyscy, a po trzecie, dla bardzo wielu, nie chcę powiedzieć, że dla wszystkich, ale dla bardzo wielu z nas, długi weekend na horyzoncie. Więc trochę możemy tak przeskoczyć i powiedzieć, że dzisiaj jest taka wtorko, środa, środa, czwartek i tak będziemy do czwartku, albo właściwie do środy, gdy powiemy, że to jest piątek. Wszystko jasne? Jasne jak słońce. Pozdrowienia. Jacek na przykład nam wysyła pozdro z Venlo z Holandii. To jest przy granicy z Niemcami. Chrucies. No i tak, tutaj też dostałem takie danke wel, junge. No i miłe słowa dla Radyjka. No słuchajcie, to radio. Rany, przecież... Zapowietrzyłem się autentycznie. Dziś są urodziny Radia Campus. Napisał Jacek, że kocha nasze radio. No to my kochamy was. No przecież bez was by nie było nas. No po prostu by sobie tutaj jakieś fale szumiały, trzeszczały albo byłoby tak. No nic by nie było, no bez sensu. Wszystkiego najlepszego dla was, dla słuchaczy Campusa, najlepszego radia we wszechświecie. Oczko. Tylko tyle powiem, ile Radyjko skończyło, żeby nie było, że tutaj jakoś mówimy, że turbo wiele dziejów, tutaj pamiętamy jeszcze pierwszą dekadę XXI wieku. No tak było. Nie no, wzruszenie odbiera mi w tym momencie mowę, dlatego zanim powiem kilka kolejnych słów i będę tutaj wasze życzenia jakoś tam przyjmował, to po prostu powiem, że 16 minut mamy teraz po 17, decydujemy albo ZPN i Seweryn i Młody Budda, takie różne kombinacje po polsku, nowoczesne, granko, nawijanko, elektronika, tak jak zawsze od 20 ponad lat w Campusie, albo... No, będziemy grali, co tam chcecie. Tak, no i proszę, mamy zwycięzcę parę sprzed kilku chwil.

0: call back, tryna save face. Two times I write back. Nah, nah, baby, what's that? I shouldn't wanna ride off me.
1: No, niech jeszcze chwilę ponawijają. Ja powiem, że 228 277 205 to numer, dzięki któremu się dodzwonić tu można.

0: Aisha, Give Me More. Tu też mamy nawijanko w nieco innym stylu. No i które bardziej wam siedzi? To najważniejsze pytanie na świecie w tym momencie. 228-277-205. Są też SMS-y i WhatsAppy 886-971-971.
1: Radio Campus.
0: No i pyk, pojawiają się różne treści tutaj w wiadomościach, między innymi życzenia dla Radyjka. Nie no, jeszcze raz, wielkie serce i to mówię w imieniu całego tutaj zespołu. Zespół Radio Campus to jest, no myślę, że tak około 100 osób, czego być może nie słychać, bo są to i prowadzący audycji, i reporterzy, i realizatorzy dźwięku, dzięki którym tutaj wiele słychać. Są też osoby od techniki, są reporterzy, którzy być może się na antenie też na co dzień nie pojawiają, ale współtworzą ten program. Wydawcy, kogo by tu jeszcze wymienić? No, na przykład jest też osoba, dzięki której tutaj jakoś to wszystko wygląda. I światła działają, i w ogóle wszystko brzmi. No więc serio. W dniu urodzin Radia Campus i w dniu dziecka wzruszony jestem jak dziecko waszym tutaj odzewem. Pojawiło się również pytanie, czy z okazji urodzin będzie jakiś special, jakieś święto. Będzie! Mogę tak powiedzieć o nadchodzących zawodach. Przed nami drugie już w naszym wykonaniu Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Będzie można się zetrzeć dosłownie, pokazać na przykład sobie dwa kamienie, albo kamień, papier, albo coś tam. Będzie można zostać mistrzem już 13 czerwca. To jest sobota nie ta teraz, tylko ta jeszcze za tydzień. A to znaczy, że jeszcze mamy sporo czasu, by się zapisać. Wstęp jest oczywiście wolny. Robimy to wszystko też trochę dla jaj. No, umówmy się, nie napinamy się aż tak bardzo, żeby organizować tu jakieś wielkie mistrzostwa ziemi. Nie zamykamy niczego w centrum, niczego nie przenosimy. Nie, to nie my. Plac Zabaw nad Wisłą to jest tuż przy Syrence, przy stacji Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy. Rezerwujcie czas już teraz, 13 czerwca, sobota, ale najlepiej się już teraz zapisać. Po prostu zapisać sobie też datę w kalendarzach. www.radiocampus.fm, / mistrzostwa. Tam wszystkie szczegóły. Okej, rozgadałem się, a tu już Marcel Schneider wjechał za chwilę wiadomości Radio Campus.

0: 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: MediaMarkt.
2: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1000.

0: technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brickomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brickomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brickomana. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: 17.30, Marcel Schneider.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Sejf pozostaje kontrowersyjny. Od dzisiaj nie kupicie piwa w Warszawie po 22. Trochę o relacjach litewsko-ukraińskich i szybki powrót na korty w Paryżu.
6: Wiadomości.
5: Decyzja rządu w sprawie Sejf pozostaje kontrowersyjna dla opozycji. Padają m.in. oskarżenia o zdradę oraz branie nieodpowiednich chwilówek.
7: No może pan minister Błaszczak chce zakrzyczeć to, co sam robił. Tylko my od początku mówimy, dokonywał zakupów w dobrej wierze. Tylko wtedy nikt nie dyskutował ani o procentowaniu, ani o warunkach, a o tym, że w ogóle taka pożyczka jest zaciągnięta, dowiedzieliśmy się z koreańskich mediów. Teraz opozycja miała przedstawiany i Pałac Prezydencki każdy etap tego procesu. Po co była ustawa w Sejmie? Żeby wszyscy byli częścią tego procesu, żebyśmy rozmawiali o wszystkich warunkach. Na końcu to Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i pan prezydent wypisali się z tego obozu, który działał na rzecz bezpiecznej Polski, bo to, co my dzisiaj robimy programem SAFE, to polskie zakupy, produkty z polskich firm, które trafiają na potrzeby polskiego wojska.
5: Tak na zarzuty odpowiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy.
6: Wiadomości.
5: Już od dzisiaj na terenie całego miasta stołecznego Warszawy obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz obejmuje sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu w godzinach od 22 do 6 rano. Do nowych przepisów muszą dostosować się sklepy, kioski, stacje benzynowe oraz lokale gastronomiczne, które oferowały trunki alkoholowe na wynos. Przepisy obowiązywały dotychczas w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ i są elementem szerszego programu poprawy bezpieczeństwa nocą. Zakaz oczywiście nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu oraz wolnego obszaru celnego lotniska na Okęciu. Kijów i Wilno zawarły porozumienie w sprawie długoterminowych dostaw skroplonego gazu na Ukrainę przez terminal w litewskiej Kłajpedzie. Ukraińska premier poinformowała, że jej kraj został zmuszony do zwiększenia importu gazu, odkąd Rosja nasiliła ataki na infrastrukturę gazową pod koniec ubiegłego roku. Podkreśla również, jak ważne jest porozumienie w tej sprawie. Z kolei litewska premier zapewnia, że wsparcie Litwy dla Ukrainy pozostanie niezachwiane, a postawa Ukraińców w wojnie z Rosją przyczynia się do bezpieczeństwa Litwy i całej Europy. Dodała też, że Wilno deklaruje niezmienną determinację w zakresie wspierania ukraińskich zdolności obronnych, rozminowywania, odbudowy i projektów odpornościowych.
6: Sportowy kampus.
5: Paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Polka pokonała francuską tenisistkę Dion Paris 6-3 i 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Kolejnym wyzwaniem będzie mecz z Anną Kalińską z Rosji. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz.
2: No zrób, tym bardziej, że jesteś numerem jeden.
1: W końcu nie ma żadnej spiny.
2: Nie, poza tym, że jest to muzyczna spina, alternator.
1: Dobra. Wciśnij rekord.
3: No to lecimy, start, popcorn i sztab. Rozbity bank, stoję ze w drzwiach, patrzę sobie na land.
2: To Ostry wcisnął start. Ja za chwilę też wcisnę start, dzięki czemu wystartuje numer 2. No ale posłuchajmy jeszcze numeru 1, teraz we fragmencie. Jeśli chcecie usłyszeć ten numer w całości, a nie numer 2, to głosujcie na 1.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Lordofon z historią dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią jakieś takie pracowe spotkania.
0: Ja wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim. Jakiś
1: koleś mnie pyta 228 27 7205.
0: Pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback. Może go wsadzić sobie.
2: Co mówiłeś?
0: Nie, nic, poróbmy razem muzykę, bo ty brzmisz jak Webo na fide.
1: Poróbmy razem muzykę, to znaczy wybierzmy kawałek, który w tym momencie powinien pojawić się na antenie Radia Campus. SMS-y i WhatsAppy ślecie cały czas 886 971 971 na końcu. To jeszcze w poprzedniej parze, na przykład Czarek do nas pisał: siemanko Czarku, tutaj zagłosowane. Tutaj mamy głos od Ewy, w tym momencie na WhatsAppie od Piotrka wpadł. Pyk. I tutaj jeszcze jedna wiadomość, pozdrowienia od Daniela. Siemanko Danielu i głos na dwójkę. Ja za chwilę będę liczył, ale zanim to z kufra jeszcze wyjmę propozycję od was. Dzisiaj jest tego sporo z racji Dnia Dziecka, chęci spełniania życzeń, marzeń, no i z racji tego, że po prostu możemy, bo taka jest rola alternatora, by grać to, co sobie zapragniecie. To czego, a nie to co. Tak po chamsku. Nie. To, czego sobie życzycie.

to teraz będziemy bzyczeli, tylko w taki głośny sposób. Metric i Synchronize.

Hanja Schneider, DJ Minx. Aż Marcela spytam, czy to może jakaś siostra? Albo kuzynka daleka. Dirty Hands, tak nazywa się ten numer. Dzieci, umyjcie rączki, jak mawiał klasyk, a potem głosujcie.

Trudne się wylosowało. Jak mawiają inni, niektórzy, ale już też widzę, że 886-971-971, ten numer SMS-owo-WhatsAppowy, a i telefoniczny, why not, można spróbować zadzwonić i do nas. O tak, 886-971-971, wspaniale, myślę, będziemy odbierali za chwilę sterty głosów. Już widzę, że na przykład ktoś napisał, że ponownie dwójka, ktoś dodał tytuł, że chodzi o numer Synchronize, a niektórzy sugerują, że 2-2-2-2-2-2. 2-2. Okej. Okay. Będzie liczenie za moment. Już za chwilę będę uruchamiał swoje procesy myślowe i kalkulatory i inteligencję sztuczną i tylko tę półsztuczną i tę półprawdziwą, żeby zliczyć wszystkie głosy. Zachęcam na razie do wysyłania SMS-ów, do głosowania tu i tam. Tak jest. I to ktoś jeszcze zapytał, jakie mistrzostwa zajawiałem przed 30 minutami. Chodzi o Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. www.radiocampus.fm, tam wszystkie szczegóły, tam też formularz zgłoszeniowy. 13 czerwca widzimy się nad Wisłą na Placu Zabaw, czyli tuż przy pomniku Syrenki. Zachęcam. Za 8 minut będzie 18. Pora rozwiązać parę sprzed kilku chwil. Mieliśmy tam do wyboru nawijki. Nawijki polskie i nawijki zwracające uwagę na różne sytuacje towarzyskie. Rzekłbym, to tutaj łączymy sytuacje towarzyskie z biznesowymi.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie...
4: Co mówiłeś?
3: Nie.

0: co się przyda w przyszłości. Więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo.

Nie chcę powiedzieć, że jest to numer stary jak, ale jest to numer doświadczony, niemal tak jak Radio Campus, MGMT i Kids. Na waszą prośbę ten numer dzisiaj myślę, że musiał

Radio Campus. Swoją drogą polecam pogrzebać w sieci, bo da się znaleźć demówkową wersję tego numeru MGMT Kids. To takie te trąbeczki najbardziej charakterystyczne są, ale ta warstwa wokoło, gitarowo różna, różni się od tego, co znamy i pamiętamy. 2 minuty po 18:00.

0: albo inaczej Apteko Hemingway.
1: Zakochałem się pod apteką, gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się. Mówi tak, cześć, kupiłam ci solpadę i net.
0: Teraz we fragmencie, za chwilę w całości, jeśli będziecie głosowali na numer 1. 886 971 971, dzwonimy, SMS-ujemy.

Numer 1 czy numer 2? 886-971-971. Zachęcam do dzwonienia i pisania. SMS-y również pod ten numer wysyłać można. Już za chwilę sprawdzam i jak zdecydujecie, tak zagramy. O! Jesteś nikim. Bardzo nie gramy tak, jak nam będziecie rozkazywali. Twoje skizy rzucacie mnie na głośniki. Do 19 to wy decydujecie, co na 97.1 FM. No to alternator. Sen, VIP-y, niki, miasto, stres, mili. Pyk, mamy 4 minuty po 18, to znaczy, że jeszcze przez 56 minut antena jest w waszych rękach, później będzie w naszych, ale nieważne, będzie równie dobrze. Rytmy, nie algorytmy, to jest hasło, które nam przyświeca. Po 19 w magazynie muzycznym Algorytmy będzie pokonywała rytmami swymi ekipa magazynu muzycznego, a teraz wyboru dokonujecie wy. Dzielicie się również opiniami, co się podoba bardziej, co się podoba mniej. Ja wszystko czytam, dzięki za wszystkie wasze głosy i opinie. Cieszę się, że jesteście. No dobra, no to w takim razie zróbmy tak.

0: trzeba.
1: Teraz będą ładne głosy. Nie, żeby wcześniej ich nie było, ale teraz będą, no...
0: się zatrzymam.
1: Takie, że można się zatrzymać i zasłuchać.
0: Pożyczyłem auto, dziwne, że mi wolno. Głupio było przyznać, że się muszę cofnąć. Dała mi cukier.
1: Barek, przestań. Plaster to numer jeden.
0: Zlecę to.

0: też coś dla tych, którzy na przykład poznawali przygody pilota Pirksa kiedyś. Albo i dzisiaj.
1: Swoją drogą, w razie Niemca, nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył...
0: Dzwońcie pod numer 886-971-971 przez WhatsApp lub SMS-ami 886-971-971 takoż.
2: Campus 97,1 FM.
0: No a skoro takoż, no to chyba takoż.

0: twoja muza. SMS 886 971 971.
1: Czas na klasyki. Przed momentem Bushwaka, Push the Rope. A to Gangsta, Mass Appeal.

What's up? 886-971-971, audio i tekst, to chętnie przyjmiemy. Wcześniej słuchaliśmy Wonky One, teraz Patrycja pisze, że głosuje na numer one. To any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. I myślę, że to pora dobra, by coś rozdać. Wiecie, co lubię rozdawać, po prostu rzucam ceramiką w poniedziałki w alternatorze. Za chwilę będzie do odebrania, do wygrania kubek Radio Campus. Zachęcam do odpalenia i rozgrzewania swoich Instagramów, bo na Instagrama trzeba będzie wysłać poprawną odpowiedź. Radio Campus, tak się tam nazywamy, jak chyba na wszystkich jakichś portalach, na których można nas znaleźć. Śmiało, w prywatnej wiadomości wysłanej do nas trzeba będzie wskazać wykonawcę i tytuł numeru, który zaraz usłyszycie. I do tego, żeby nie było tak łatwo, trzeba będzie znaleźć słowa, które zostały wykradzione z tekstu. Trudne? Trudne się wylosowało. No ale wiem, że sobie dacie radę błyskawicznie. Okej, okay. Wydaje mi się, że będzie o tyle proste, że wykonawca i tytuł będzie się pokrywało z tym, co tutaj zostało zjedzone przez stado owiec. Wykonawca, tytuł, no i ja. Będziemy mieli Instagram Radio Campus.

jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat.

za 99,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: Lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Reklama.
4: 18.30, Marcel Schneider.
5: Akademicki Radio Campus.
4: W związku z Dniem Dziecka porozmawiamy o in vitro, opowiemy o banie na alkohol w Warszawie i dowiemy się, czy faktycznie jest taki bezwzględny. Na koniec pogoda dla Warszawy, a zaczniemy od przybliżenia sobie sytuacji wyborczej w Armenii.
5: Wiadomości.
4: Armeński premier Nikol Paszynian odrzucił apel przywódcy Rosji Władimira Putina o referendum w sprawie członkostwa Armenii w Unii Europejskiej. Między tymi państwami narasta napięcie przed niedzielnymi wyborami w Armenii, w których utrzymujący kurs na zachód Paszynian zmierzy się z prorosyjską opozycją. Paszynian tłumaczy, że wybór pomiędzy blokiem prorosyjskim a europejskim jest do uniknięcia. Premier Armenii podkreśla również, że jego rząd prowadzi wyważoną politykę zagraniczną. Parlament w Erywaniu przyjął w zeszłym roku ustawę o rozpoczęciu procesu akcesji do Unii Europejskiej, ale nie złożono jeszcze formalnego wniosku o członkostwo. Ministerstwo Zdrowia zwiększa finansowanie programu in vitro do 600 milionów złotych rocznie. Rząd ogłosił również, że do tej pory dzięki procedurze urodziło się 15 tysięcy dzieci. Całe przedsięwzięcie jest szansą na chociaż minimalne wpłynięcie na kryzys demograficzny.
6: Również te pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro.
4: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia. Cierpiące na niepłodność pary od 2 lat mogą korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Program refundacji przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub tych, które zadeklarują, że są we wspólnym pożyciu. Warunkiem jest, że w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono u nich niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona. Zgodnie z nowymi przepisami macie już tylko 3,5 godziny na kupno alkoholu. Od 22 na terenie całego miasta stołecznego Warszawy obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz obejmuje sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu w godzinach od 22 do 6 rano. Więc piwa nie kupicie w sklepach, kioskach, stacjach benzynowych oraz lokalach gastronomicznych, które oferowały trunki alkoholowe na wynos. Przepisy obowiązywały dotychczas w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ. Napijecie się za to w lokalach gastronomicznych, w których można spożywać alkohol na miejscu oraz na lotnisku Chopina. Dodam tylko, że z Pola Mokotowskiego na Okęcie jest raczej daleko.
5: Pogoda.
4: We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i wtedy miejscami możliwe przelotne opady deszczu lub nawet burza. Temperatura maksymalna około 24 stopnie Celsjusza. Wiatr ogólnie słaby, zmienny, jedynie w czasie ewentualnej burzy możliwe porywy do około 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna około 14 stopni, a wiatr słaby. W środę w stolicy zachmurzenie małe i momentami będzie rosnąć do dużego. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna około 21 stopni, czyli aura bardzo podobna do tego, co mamy dzisiaj.
5: Campus. Same sztosy.

Ale to ładne. Bad Tuner, Let Them Rock. Teraz gramy fragment, za chwilę drugi fragment i już teraz decydować można, czy fragment pierwszy, czy fragment drugi. Posłuchajmy.

0: drugi Poli House is getting raw. No to będzie house'owo. Za chwilę na koniec alternatora w poniedziałek. House is getting raw. Pluto nas pozdrawia z trasy Budapeszt-Warszawa. Wow! Piękne zdjęcie swoją drogą.
1: Same sztosy.
0: Trasa może nie za szeroka, ale jak pięknie ozdobiona drzewami. Jest to jakiś taki górzysty teren. No pięknie, życzę dobrej trasy. No i mam nadzieję, że za chwilę numery, które tutaj będziemy dogrywali, po prostu będą wam uprzyjemniały podróż. Co do podróżowania, tak jest. Tame Impala Lost in Yesterday. O ten numer nam chodziło w konkursie kilka chwil temu. No i bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie tutaj wiadomości. Tak, już mi coś na tym Instagramie zaczyna śpiewać. Zajrzyjcie na nasze Insta, bo tam dzisiaj wrzuciliśmy zapowiedź tego, co już możecie zobaczyć nad Wisłą. Bulwary Wiślane zapraszają na Paste Up Warsaw. Kolejna odsłona tego festiwalu plakatu na wysokości Dworca Wodnego. To jest tuż przy Stadionie Syrenki. Wiele rzeczy się dzieje tuż przy Stadionie Syrenki. Mówiłem wcześniej o mistrzostwach w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca. Wstęp wolny. Zapiszcie się. Info na naszej stronie Radio Campus FM. Koniec nawiasu. To w dodatku właśnie w tej okolicy można podziwiać plakat kilkudziesięciu twórców, którzy potrafią myśli swe na format mniejszy lub większy przelać, przesypać, przerysować. Wspaniałe są to prace. No i pyk, wybraliśmy się tam z telefonem i taka krótka zapowiedź tego właśnie na naszym Instagramie wisi. A na WhatsAppie przyjmujemy różne tutaj od was prośby, skargi, zażalenia. Między innymi Maćka pozdrawiamy, jest z nami Włodek. Proszę pozdrowić Tadzia, jest smutny, bo nie może grać na kompie. Tadziu, wszystkiego dobrego i na teraz, i na później. Komp kiedyś jeszcze będzie, a teraz można spędzać czas inaczej. Na przykład tańcząc i myśląc sobie, co będziemy robić, gdy urośniemy.

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię weszę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i

0: Ale to było dobre. Priman i z całą ekipą na 97.1 FM. I cała ekipa pojawia się w wiadomościach, które tutaj wysyłacie już od przeszło 2 godzin. Pozdrowienia dla wszystkich dzieciaków, dla nas samych, różnych słodziaków. Mama Paulina na przykład tak napisała: wszystkie słodziaki ze szkoły podstawowej numer 195 w Marsinie Wawerskim. Pozdro, pozdro. No i jest przede wszystkim, ta wiadomość zaczęła od tego, że wszystkiego najlepszego dla syna. Z okazji Dnia Dziecka. Shane, pamiętaj, że jesteś moim słońcem i księżycem. Wow! No przecudowne słowa i po prostu dołączam do tych takich słów radości i miłości wszelkiej. To tak, Paulina napisała. Pozdro, pozdro. Mamy, widzę, mocniejszą ekipę słuchaczy z Holandii. Miki na przykład nas pozdrowił, bo skoro inni to i on. Miki, jeszcze raz, chrucies. Dobrego wieczoru wszystkim wam życzę. Wchodzimy w kolejny rok istnienia kampusa, w kolejny rok bycia tutaj razem na 97.1 FM. Bardzo się cieszę, że tworzymy wspólnie najfajniejsze radio w eterze. Dobra, za 6 minut będzie 19, żeby już skończyć to takie słodzenie, zakończymy aspektem house'owym, a po 19 zrobi się funkowo i nie tylko, bo przejmie stery magazynu muzycznego dzisiaj Kuba Łukowski w zastępstwie za Kasię Wojtasik. No i Kuba zazwyczaj gra funk, ale dzisiaj może niekoniecznie. Zostańcie z nami i po prostu przekonajcie się na własne uszy. Po 20 najsmaczniejsza audycja w eterze. Dzisiaj będzie o pizzy, ale niekoniecznie tworzonej w Warszawie. I niekoniecznie tworzonej też we Włoszech. Tak tylko zostawiam 3 kropki, bo zostawiam taką szczyptę ciekawości. Marcin Kuc wszystko wyjaśni razem ze swoim gościem, znanym z internetu poniekąd. No ale o tym wszystkim po 20. Tu 19, tu 20, tam 21, 2, 97.1 FM i Radio Campus FM. Polecamy się również z podcastami, bo ja rozumiem, są różne plany na wieczór. Nie trzeba słuchać radia wiecznie, ale od czego są nasze podcasty? Na stronie Radia Campus będzie można nadrabiać później zaległości. Piotr Topuliński, dzięki za ostatnie 2 godziny i te wszystkie lata. Do usłyszenia, pa!
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radio Campus.
0: I Bad Tuner na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Do usłyszenia, pa, pa, pa, pa.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu, zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji

Witam Was w magazynie muzycznym. Ja mam na imię Kuba i zwyczajowo usłyszycie mnie w kampusie w piątki o godzinie 20 w mojej audycji What's Funk. W niej rządzi przede wszystkim groove i połamane rytmy i dużo funkowej muzyki. Dlatego kiedy Kasia Wojtasik daje mi możliwość poprowadzenia magazynu, to chętnie korzystam, bo mam całą playlistę świetnej muzyki, która nie pasuje do mojej audycji. Dlatego też spodziewajcie się dzisiaj brzmień soulowo-jazzowych, trochę do tego R&B i raczej po tej wolniejszej stronie. Co nie zmienia faktu, że wszystko to jest wypełnione groove'em, bo jak dla mnie nie ma bez niego dobrej muzyki. Utwór, którym otworzyliśmy dzisiaj, to kanadyjscy artyści Jordan i Lane Hall, którzy w kolaboracji wydają single już od początku tego roku. Kolejny utwór to też kolaboracja, ale już amerykańska i zdecydowanie z wyższej półki. Producent Camper, który odpowiada za nagrania takich artystów jak Jay-Z, Mary J. Blige, Nicki Minaj czy Hair, wydaje teraz swoją własną muzykę i w jednym z utworów zaprosił Stevie'ego Wondera, który gościnnie zagrał na harmonijce. Ten utwór to Love Me.

Za nami utwór kolejnego już duetu. Tym razem Sein Sato, japońsko-amerykański multiinstrumentalista oraz angielski jazzman Reuben James w utworze Clouds. Za to za sprawą kolejnego utworu odwiedzimy jazzowo-gruwującą scenę australijską. Naszym przewodnikiem będzie pochodzący z Melbourne Jane Bo i kawałek Dogs.

A to była już kolejna dzisiaj artystka pochodzenia japońskiego, która wychowała się w USA. Nao Yoshioka. Już razem ze mną witała w magazynie muzycznym, więc znacie ją trochę lepiej, ale tym razem w towarzystwie dobrze nam znanego Bilala. Artysty, który będzie, co ciekawe, w Warszawie 9 lipca na koncercie w klubie Jasmine. Ten konkretny utwór nazywał się Shadow. Tymczasem przenieśmy się do Anglii, bo stamtąd pochodzi Krakazat. 15 maja ukazała się jego najnowsza płyta Sun, gdzie dużo usłyszymy taneczno-soulowej elektroniki. Posłuchajcie utworu Nothing But Love, gdzie za wokal odpowiada amerykański wokalista Oliver Sound Lewis.

Tym utworem po raz drugi zawitaliśmy do Australii i tym razem za sprawą utworu Chase Your Tail, którego autorem jest Boy Soda. To jest jego najnowszy singiel zapowiadający płytę Soul Star. Również nowym singlem uraczył nas za to kalifornijski producent Jay Mesa. Ale tutaj łatwo zapamiętać, bo brzmi on po prostu Untitled.

Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama. Campus 97,1 FM.

0: put your roads back on.
1: Algorytm jednej z platform streamingowych, dobrze wam znanej, uparcie próbuje mi wmówić, że powinienem lubić BJ The Chicago Kida. Mimo to ja uparcie próbuję mu powiedzieć, że nie. Ale trzeba przyznać, że raz na jakiś czas nawet jemu trafi się coś fajnego, a zwłaszcza jak jest tylko gościem u innego artysty. I ten utwór, który przed chwilą leciał, jest dokładnie taką sytuacją. Głównym artystą jest tutaj Durant Bernard, a ten kawałek ma tytuł Ayo, tak jak początek tekstu. Teraz za to udajmy się w klimaty bardziej soulowe z wokalistą Charlie Berrellem i jego nowym singlem When You're Around.

Historia tego rodzinnego tria wokalnego to prawdziwe drzewo genealogiczne muzyki soul. The Womack Sisters, bo tak się nazywają, to córki jednego z braci Womacków. To jest zespół, który w latach 60. zaczynał jako zespół śpiewający gospel, a potem przeniósł się do muzyki soul. A potem jeden z tych braci został wielką gwiazdą jako solowy artysta, bo był to wielki Bobby Womack, którego utwory na pewno kojarzycie, nawet jeżeli teraz nie mówię wam nic jego nazwisko. A konkretnie te trzy wokalistki, które przed chwilą usłyszeliśmy, są córkami brata Bobby'ego Womacka i co ważne, jednocześnie są córki Sama Cooke'a, czyli jednego w ogóle z największych wokalistów w dziejach muzyki soul. Więc trzeba przyznać, że z takim rodowodem nie ma się co dziwić, że zainteresowało się tym triem wydawnictwo Dubtown. I już za miesiąc usłyszymy w końcu ich całą debiutancką płytę. No i pozostając w klimacie muzyki soul i to tej klasycznej, następny utwór jest coverem największego hitu Otisa Reddinga, czyli Dog of a Bay, który wykonują w tym wypadku muzycy związani z już niestety nieistniejącym programem Stephena Colberta, trębacz John Lampley i gitarzysta Louis Cole, a towarzyszy im rodzeństwo Lawrence.

No i docieramy tak do końca magazynu muzycznego i mam nadzieję, że takie klimaty R&B, soul i jazz przypadły Wam do gustu. Zapraszam Was oczywiście do mojej cotygodniowej audycji What's Funk w każdy piątek o godzinie 20 tutaj na antenie Radia Campus, jeżeli kręcą Was zdecydowanie bardziej taneczne klimaty. Ten utwór za nami to była francuska artystka pochodząca z Gabonu Anaïs Cardon. A na koniec zostawiam Was z ekipą Mother Favorite Child i remiksem ich utworu Brooklyn Baby. Ja mam na imię Kuba, moi drodzy, i pewnie usłyszymy się tutaj ponownie za parę miesięcy. No i przede wszystkim życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Radio Campus.
4: Wait, someone pass me the aux. Fuck the radio, I'll get bored. Been this since I was born.

0: Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, która od prawie 10 lat przepytuje ludzi z gastronomii różnej, przede wszystkim gastronomii warszawskiej, jak to jest gotować, karmić, prowadzić biznes gastronomiczny, robić do tego szum w internecie, czy warto współpracować z influencerami, czy raczej lepiej pójść po stare, sprawdzone historie pod tytułem PR i pojawić się w magazynie Zwierciadło albo zaprosić Macieja Nowaka. O tym wszystkim rozmawiamy i pytamy naszych gości. Ale świat się zmienia i goście się zmieniają, dorastają nowe pokolenia i też trzeba zaglądać na to, co się dzieje poza Warszawą. Widzieliśmy w zeszłym tygodniu, co się stało poza Warszawą, w jakiejś dziwnej sali w Krakowie.

0: Wyjeżdżamy na południe, południowy wschód, w okolice miejscowości Mielec. Tam są Podleszany i tam jest Daniel Budzik i on robi pizzę. Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że udało ci się pojawić. Tak w zasadzie jak się zapraszałem, nie zastanowiłem się nad tym, czy ty będziesz musiał zamknąć swój biznes, żeby przyjechać tutaj.
1: Wiesz co, no w poniedziałki, wtorki teoretycznie praktycznie mamy wolne, także okay. Nie było z tym problemu, żeby dzisiaj się zjawić.
0: Właśnie dlatego audycja dla gastronomii i o gastronomii jest w poniedziałki.
1: No, najlepszy chyba to jest.
0: Ale kiedyś była w soboty i nie działało to.
1: Nie, to może
0: kompletnie nikt
1: temat.
0: Nie mógł przyjść. No.
1: Tak, ciężki temat, jeśli chodzi o weekendy w gastronomii, bo wtedy nie ma nic innego, tylko swój świat.
0: No i dobrze, powiedz mi na początek, w którym roku założyłeś tę pizzerię?
1: Wiesz co, no to już teraz będzie leciał dla mnie trzeci rok tego, odkąd to zacząłem. Mhm. Więc no myślę, że już mogę coś na ten temat powiedzieć, co jest działaniem swojego biznesu. A w gastronomii to siedzę już od 15 roku życia, no.
0: Czyli co, od 3 lat?
1: No nie, w gastronomii siedzę długo, ale na swoim siedzę jeszcze ci rok.
0: Okej, okay, słuchaj, no to jest w ogóle całkiem zabawne, że ty jesteś jedną z tych osób, które opowiadają o prowadzeniu gastronomii w social mediach, bo to jest też bardzo fajny segment tego typu filmów, żeby pokazywać ludziom, którzy nie mają o tym pojęcia, że to nie jest tak, że jak ktoś fajnie pomiesza fix do gyrosa z kurczakiem i rzuci to na ryż, to już powinien otwierać grecką knajpę.
1: Nie, totalnie nie. To jest... Powiem ci, że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje z boku. Mhm. Fajnie w to wejść, w te buty, zobaczyć to, poczuć to, czy to jest dla ciebie w ogóle. Mhm. Bo jak to nie jest dla ciebie, nie rób tego.
0: No, pewnie, że tak. I dla wszystkich, którzy potrzebują literatury, jest taka książka Gastrobanda, która ma już blisko 10 lat i cały czas jest aktualna. Naprawdę, jeżeli masz skup palet i twoja żona się nudzi, to nie otwieraj jej restauracji. Butik z torebkami, nie wiem, kurczę, sklep internetowy z Labubu, bo już można stoki Labubu kupić, gdzieś to opierdzielić, nie wiem, na wschodzie, ale nie wchodźcie, moi drodzy, w gastronomię, bo to jest dla szaleńców. Jesteś szaleńcem?
1: Znaczy, no to jest dla ludzi po prostu kreatywnych, ciekawych. Ja takich nazywam.
0: Ładnie to zabrzmiało. To jest pomieszanie niepoczytalności z ADHD i odrobiną szczęścia, jeśli pójdzie.
1: Tak, no i kreatywność przede wszystkim mi się wydaje. Kreatywność to jest taką podstawą w gastronomii, jeśli chcesz troszkę takiego.
0: Bardzo mi się podobało, jak cię zapytałem, jak masz na nazwisko, czy masz na nazwisko Budzik i nazwałeś swoją pizzerię Budzik Pizza i pięknie to wytłumaczyłeś, że wszyscy robią Verona, Trattoria, coś.
1: Wszyscy lecą, wiesz, w miarę te same klimaty, tak. A ja taki, no wiesz, no nie jestem troszkę normalny za bardzo, czasami jestem spoza ram tak zwanych i stwierdziłem, że a no co, no dam sobie Budzik Pizza, no nie, czemu nie, kto mi zabroni, nazwać możesz firmę jak chcesz.
0: Dokładnie. Ja też kiedyś nazwałem firmę w specyficzny sposób, z wykrzyknikiem, i potem się zaczęło. Moi drodzy, będziemy dzisiaj grali muzykę z lat 90., bo ja wtedy jako nastolatek tej muzyki słuchałem i ona świetnie oddaje to, że spadł deszcz w Warszawie. Czyli warszawski deszcz w utworze warszawski.
2: Jaja w kuchni.

0: pada warszawski deszcz.
1: Ciągle pada.
2: Piękna jest sprawa.
3: Jaja w kuchni.
2: Piękna sprawa jest taka. Ja się nie słyszę. Dzisiaj Marcel uczy się realizować i ja nie wiem. Ja się nie słyszę. Nie wiem, czy jestem na antenie, czy nie jestem na antenie. Jestem na antenie? No to świetnie, moi drodzy. Jestem na antenie, więc powiem wam, że ta płyta wyszła w roku 99. Byłem wtedy z kuzynem, tatą i wujkiem na nartach w Czechach i jedliśmy smażony ser i słuchaliśmy warszawskiego deszczu. Piękne wspomnienie. A teraz TD obchodzi 50. urodziny i będą się odbywały w Ciechocinku. Piękna sprawa. Daniel Budzik jest ze mną w studiu. Człowiek, który stworzył Budzik Pizza. No i teraz tak, jesteś człowiekiem, który do mnie trafił przez twoje filmiki na Instagramie. Masz te filmiki też na TikToku. Mówisz o tym, jak robisz te pizze, ale widać, że to jest też troszeczkę content humorystyczny.
4: Znaczy, no tak, no ja lubię poświrować troszkę przed kamerą. Lubię być takim, no sobą, no bo mi się wydaje, że wiesz, bycie sobą i bycie naturalnym przed kamerą jest rzeczą wręcz normalną, którą ludzie chcą oglądać, a nie udawanie kogoś, kim się nie jest. Wiesz, będziesz miał hejterów, będziesz miał też swoich ulubieńców, będą cię lubić, nie będą cię lubić.
2: Pierwsze hejty, jakie widziałem u ciebie, dotyczyły twojej fryzury.
4: Tak, grzyba, no. Znaczy ja tę fryzurę bardzo lubię, nie wiem, co ludzie mają do niej, no nie?
2: No właśnie, ale to jest w ogóle, to jest najdurniejsza rzecz, jaką można zrobić, żeby się przyczepić do tego, jak ktoś ma włosy, no.
4: No nie wiem, to, no. To jest... tak jakbym tobie teraz powiedział, że mi się nie podoba, że masz włosy do góry, weź je w bok.
2: W bok? Nie, bo głupio bym wyglądał.
4: No ale ja mam, wiesz, no ja mam grzyba na głowie i jest bardzo w porządku. Ja się w tym bardzo komfortowo czuję nawet wręcz.
2: Widzisz, ale teraz jak masz słuchawki, to nie widać, że to grzyb.
4: Ale powiem ci, że wiesz, jaka ta fryzura jest wygodna, jeśli chodzi o pielęgnację. Bo ty się tylko myjesz, czeszesz włosy, idziesz spać. Mhm. Nie musisz, wiesz, żel, spray, wiesz, męczy cię z tym. Po prostu układasz się po ręczniku, czeszesz, idziesz do spania i tyle.
2: No i tak.
4: Nic więcej.
2: I to jest odpowiedź dla wszystkich, którzy cię hejtują. Oprócz tego, czy dostajesz hejty o to, że na przykład masz sold out?
4: Tak, bardzo, bardzo. No,
2: to bo ludzie jest... przyjeżdżają pewnie z daleka nawet, nie?
4: Tak, zgadza się. No niestety jest to taka troszkę moja bolączka, znaczy przepraszam, była. Bo teraz już w miarę to udało mi się zniwelować do poziomu jak najmniejszego tego sold outu.
2: A jaki to był sold out? Na jakich ilościach?
4: Dużych.
2: To znaczy?
4: No, potrafiło nawet i ponad 300 pizz wychodzić w 8 godzin z tej mojej
2: To bytki. Jest naprawdę sporo, jeśli chodzi o gastro, żeby tyle robić pojedynczych pizz dziennie. Teraz robisz ile? 500?
4: Nie, no 500 może nie. Teraz tam się kręci w okolicach 200-250. Różnie, zależy od dnia.
2: Mhm. Okay.
4: W tygodniu mniej, weekendami więcej. Też no zależy pewnie. Dużo od pogody, bo ja nie wiesz, nie mam sali, mam po prostu budkę i ogródek, jak sobie rozłożę tam 7 stolików, to wszystko zależy od tego, jak to szybko wychodzi, też jak ludzie siedzą, czy nie siedzą.
2: No zjedliśmy tutaj taką pizzę na slajsy, która no, jest obok. Może tak trzeba to...
4: Było okej. Okay. Było okej, okay, no.
2: Znaczy odbija mi się.
4: Więc wiesz, jak chrupało ci pod zębem, to było chyba dobre,
2: no,
4: co?
2: No chrupało, tak. Było bardzo... Znaczy, no... No, znaczy, wiesz co, no, no tak w promieniu kilometra jest pewnie 7 lepszych miejsc na pizzę, ale chodzi o to, że ja mam w ogóle takie powiedzenie, że każda pizza to dobra pizza.
4: Tak, każda pizza ma swoich odbiorców, tak jak wszystko.
2: Pewnie, praktycznie. Że tak. I wiesz co, i nie hejtuję pizzy z Lubaszki, hejtuję Lubaszkę, bo nie przyjęli zaproszenia do tej audycji, haha, przyjdzie Putka.
4: Nie, dobra Lubaszko, nie.
2: Ale wiesz, nie hejtuję pizzy z Żabki tej mrożonej. Stary, jak masz pizzę, to ona jest dobra, no po prostu, każda jedna. Oczywiście można zjeść naprawdę świetną pizzę, ale pizza jest dobra. Nawet jak jest najgorsza, to jest okej. Tylko, tak, tylko chodzi ja o to, żeby jeść przede wszystkim tę naprawdę dobrą. W jakim stylu jest twoja pizza?
4: Moja pizza jest dosyć taka... Ani to pod klasyka, ani to pod napoletane, bo wiesz, no, jedni wolą napoletane miękką, jedni powiedzą, że to już nie jest pizza, jak coś chrupie, jedni wolą rzymską, chrupką, taką, wiesz, tak. Co chodzi, no nie tak jak to było to, tylko troszkę...
2: Nie przestań się pastwić, no. No, dopiero coś otworzyli, jeszcze się nauczą.
4: A, no tak, no to jak coś, to zapraszam ten. Będzie okej. Okay. Moja pizza jest dosyć taka bardzo hybrydowa, wiesz, bo zarazem masz mokry środek jakby, ale moje ciasto jest chrupkie i jest sztywne nawet.
2: Czyli nie opada, jest sztywne, czy kanotto jest duże i przypalone, czy nie ma kanotto? Jest rancik po prostu, jest, który jest, się macza w sosie czosnkowym.
4: Jest troszkę kanotto.
2: A sos takie... czosnkowy jest?
4: Nie, nie.
2: Nie masz sosu czosnkowego?
4: Nie.
2: Co ty tu robisz w tej audycji?
4: Piję wodę.
2: A masz hawajską?
4: No, nie wiem, zaraz pójdę, ta ananasa chyba kupimy i może zrobimy. Nie, nie, nie, to takich rzeczy nie.
2: Nie masz hawajskiej i nie masz sosu czosnkowego. A co jeszcze?
4: O parówki i frytki zapytaj.
2: Parówki i frytki? No to to jest...
4: We Włoszech się tak je, ale
2: Łukasz Dobosz wykonał taką pizzę i ułożył to pięknie. Albo to był talerz, nie pamiętam już. W każdym razie, powiem ci, ja w pandemii z lokalem, którego właścicieli serdecznie pozdrawiam i już zapomnieliśmy o tej fakturze, której nie zapłaciliśmy, nie zapłaciliście, kochani, bo się wykpiliście z tematu. Zrobiliśmy pizzę ze schabowymi ziemniakami. I to było z restauracją schabowy. Owszem, była też we Wrocławiu i była też później gdzieś na wschodzie, więc nie jest to sposób na pizzę ani jakiś super genialny, ani jakiś super oryginalny. Po prostu parę osób zrobiło to i stwierdziłem, że jeżeli idziemy tak, zrobiliśmy to ze schabowym w pandemii, więc po prostu łączyliśmy wszystkie restauracje. Później zrobiliśmy z restauracją The Cooker, która ma K-Friesy, czyli frytki z wołowiną, bulgogi, kimchi i grana padano.
4: Tak,
2: a na koniec z Vegan Ramen Shopem zrobiliśmy już w ogóle z esencją ramenu i to już był odjazd po całości.
4: Także
2: odlot jest. Ty się nie bawisz w takie historie. Dla ciebie nawet hawajska to jest za duży odpał.
4: Może nie, ale mi to nie smakuje. Ja tego nie lubię ananasa, pizza, naprawdę. U mnie na przykład nie znajdziesz karczochów też w menu.
2: Mhm.
4: Gdzie karczochy w kuchni włoskiej występują.
2: No pewnie, że tak.
4: No, a u mnie tego nie znajdziesz.
2: Znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę niewolnikami stereotypów na temat różnych krajów i ich kuchni, a potem jedziesz w te miejsca i okazuje się, że wiesz, Włochy to jest kraj regionów, ale tak naprawdę wszędzie dostaniesz świetne antipasti, wiesz, dobry chleb, fajne oliwki, oliwę, super wędliny, a potem nagle przychodzi secondi piatti i masz przepieczone na maksa mięso, albo na północy, albo gdzieś nie do końca fajnie zrobione makarony. No na południu dostaniesz surowe krewetki, które po prostu są na miejscu i są świetne, nie? Wystarczy je skropić oliwą, sokiem z cytryny i to jest najgenialniejsze jedzenie tak naprawdę. Ale myślę, że w ogóle postrzeganie krajów przez pryzmat stereotypów też pokazuje, że może być to odbierane różnie. Jak ty w ogóle, który region Włoch jest dla ciebie najciekawszy?
4: Najciekawszy ten, w którym będę pierwszy raz.
2: Czyli nie byłeś jeszcze
4: we
2: Włoszech.
4: Nie byłem.
2: Piękna historia. To jest trochę pięknego. Podejrzewałem, że to jest taki temat.
4: Naprawdę.
2: Bo w Polsce jest jedzenie z całego świata. Większość ludzi nie była w tych miejscach.
4: Ja nie byłem we Włoszech w ogóle.
2: No.
4: Naprawdę.
2: I robisz, znaczy wierzę wszystkim tym ludziom, którzy kupują te pizze, bo nie przywiozłeś.
4: No nie przywiozłem, no wiem, dałem...
2: Dałeś ciała, ale no i teraz ja będę musiał przyjechać do ciebie. Moi drodzy, tak się pięknie rozmawia o miejscu, które nazywa się Budzik Pizza. Jeżeli chcecie linka, to znajdziecie to na stories Jaja w Kuchni. Zresztą znajdziecie tam też fantastyczną minisesję, którą zrobiliśmy. Powstała ona na przestrzeni 16 sekund, bo ten człowiek pozuje jak nikt inny, a były tu różnego rodzaju celebrytki, aktorki i nikt nie walnął takiej sesji tak szybko. Wracamy do roku 98. Bardzo lubię tę płytę, gdyż kasetę WYP33 dostałem od taty w dniu 1 czerwca 98, kiedy złamałem nogę na rowerze. Inny sposób na przetrwanie. Wzgórze ja patrzę.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Ach, to wspomnienie z dnia dziecka, kiedy miałem lat 14 w roku 98 i dostałem od taty na pocieszenie kasetę Wzgórze Ja Patrzę 3. Wróciło do mnie niczym parówki popite ciepłą wódką. Tymczasem warto wspomnieć, że 1 czerwca 21 lat temu zaczęło nadawać Radio Campus i jesteśmy już legalni do kupowania alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Możemy pojechać do Teksasu. Już 3 lata temu w Stanach kupilibyśmy karabin AK-47 w spożywczaku, ale teraz możemy się napić Tennessee Whiskey na przykład. Daniel Budzik prosto z miejscowości Podleszany. Gdzie to jest w ogóle dla tych, którzy z geografii mieli trójkę?
2: Wiesz co, jest to taka miejscowość blisko Rzeszowa, oddalona około 40 minut autem, a od Krakowa 1,5 godzinki, Tarnów 40 minut tak samo.
1: Okay,
2: czyli... I Tarnobrzeg dosłownie 0,5 godzinki max też.
1: Okej, okay, czyli można uciekać za granicę bardzo szybko, pojechać w Bieszczady, zostawić wszystko i pojechać w Bieszczady, a jedzie się z Warszawy jak długo? 2 godziny?
2: Wiesz co, nie, aż tak to nie, ale tak z 3,5 godzinki spokojnie.
1: 3,5 godzinki, 220 kilometrów, to gdzie są drogi?
2: Wiesz co, ja jechałem 3 godzinki 20 około, bo ja jechałem sobie spokojnie, wiesz, drogie paliwo. Wiesz o co chodzi?
1: Wiem o co chodzi, dokładnie. Dokładnie, polecam ci stację wokół hipermarketów, tam można już poniżej 6 trafić 95.
2: Tak?
1: A jak? Proszę pana, założyłeś pizzerię jakieś 3 lata temu i powiedz mi, miałeś inwestora, który wyłożył pół bańki, czy... Jak to wyglądało w ogóle? No bo to jest historia taka, jest bardzo dużo lokali, zwłaszcza w Warszawie, robionych przez młodych ludzi, które są zasponsorowane przez rodziców, którzy wywalają, wiesz, dwie bomby, jest, tak, ciach, ciach, ciach, po prostu robią przelew, są najdroższe piece, są najdroższe stoły, nie zatrudniają szefa kuchni z prawdziwego zdarzenia, bo kolega dobrze machnął karbonarę kiedyś.
2: Tak.
1: No, zawalają wszystko, ale ważne, że na Instagramie są prześwietlone zdjęcia i influencerka, koleżanka przyszła się polansować. Jak to było u ciebie?
2: Szczerze? Nie wiem, jak mi się udało to otworzyć.
1: Mhm.
2: Powiem ci tak, że robiłem amatorsko pizzę w piekarniku, dałem spróbować moim znajomym i powiedzieli, otwórz w Mielcu. A ja mówię, no dobra, ale z czego? Gdzie ja, stary, wiesz, etat, młody chłopak.
1: I też szukałem pizzerii, tak?
2: Szukałem tych drobnych, wiesz, po kieszeniach jeszcze w tym wieku, w tamtym okresie swojego życia.
1: I miałeś wtedy 22 lata, tak?
2: 22, no.
1: No.
2: Pół roku remontowałem lokal i to, wiesz, to było tak, że wiesz, dobra, to na paliwo, to na życie, to tutaj trzeba na lokal z lewej strony, bo trzeba wyremontować. No i tak się na raty robiło wszystko, wiesz.
1: No.
2: No i przyszedł moment, gdzie już trzeba było, no dobra, no trzeba coś...
1: Trzeba kupić piec przede wszystkim, żeby zrobić pizzerię, trzeba kupić piec.
2: No i tak patrzę, te ceny tych pieców, myślę, no drogo, no trochę, co nie? Wiesz, trochę dużo. Tak 100 tysięcy, 60 tysięcy, ale że ja jestem taki uparty i stwierdziłem, że no dobra, poszukam trochę w internecie. No i znalazłem. Dzwonię do gościa, mówię, proszę pana, chcę piec. A ten mówi, a jaki? A ja mówię, no taki, co będzie robił pizzę, no nie? No i znalazłem taki piec, dosyć tanio i w miarę szybko, bo ja lubię mieć wszystko na już. No i powiedziałem temu panu, proszę pana, no a tam mi pan jakiś rabat. Rabat to jest stolica Maroko, kochany. A ja tak, no ja wiem, no proszę pana, ale udało się tam troszkę zbić ceny, także bardzo dziękuję panie Witku.
1: Pozdrawiamy serdecznie pana Witka. Pan po prostu jest częścią wielkiej historii polskiej gastronomii teraz.
2: Dokładnie.
1: I co, to był nowy piec?
2: Nowa sztuka. Znaczy to jest piec chlebowy do pizzy też, wiesz?
1: Okej.
2: Okay. To jest taki piec, no ciekawy temat ogólnie.
1: I cały czas działasz na tym samym?
2: Tak.
1: I jak to jest opalane?
2: Drewnem.
1: Drewno.
2: Do spodu.
1: Najlepiej.
2: No to jest, wiesz, to jest praca z żywiołem, to musisz wiedzieć, co się dzieje. Oczy dookoła głowy.
1: I pewnie różna historia w związku z porami roku, prawda?
2: Tak, to ciepło, zimno, dokładnie, zgadza się. Różnie to bywa. No w zimę, wiesz, na przykład ciężko się pali, bo jest ciężkie powietrze. Musi to się fajnie rozgrzać, komin, piec, żeby to był tak zwany cuk, mocno ciągnęło. A w lecie, no to jest ciepło.
1: I się po prostu pali.
2: I się po prostu pali i z nas płynie wszystko woda, wiesz. Czasami jest potrafił dogrzać w tej mojej budce, no bo to jest budka, no nie?
1: No.
2: No to jest ciekawe, no. Ale wracając do tematu tego, skąd wziąłem finanse na to, dalej nie wiem. Choć się domyślam. Pierwsze, ja pożyczyłem, słuchaj, nie śmiej się, słuchaj, ja pożyczyłem 6 tysięcy albo 8 tysięcy, pożyczył mi bardzo dobry znajomy, który produkuje mi do dnia dzisiejszego, jestem wobec niego lojalny i będę lojalny. Pożyczył
1: pudełka,
2: mi,
1: tak?
2: Tak. Mhm. Wojtek i Wojciech i Łukasz, pozdrawiam was, pożyczyli mi chyba 6 albo 8 tysięcy, nie pamiętam, na ten piec. No i tak wiesz, kupiłem ten piec, no i przyjechał ten piec i dobra, jeszcze komin, kurwa, komin też drogi, no nie? No i nie wiem, skąd ja pieniądze wezmę na komin, no to wiesz, no to się tam coś, dobra, masz to za 200, to masz tam, to posprzedawałem trochę, komin jest, dobra, mogę robić. Kupiłem jakąś chłodnię też, w ogóle 1/3 ceny zapłaciłem, też gość taki, wiesz, masz chłopak, kup se, rób, no nie? I potem przyjadłem na pizzę, jak już się tak rozbujało też, no i jakoś to otworzyłem, no nie? Kupić kasę tak samo 2000, to myślę, kurde. Skąd ja na to wezmę, no nie?
1: Mogłeś zrobić jak ta dziewczyna z wędlinami.
2: A nie.
1: Kupiła wędliny... pierwszą kasę.
2: Tak.
1: Z tyłu maszyny po 100 koła każda.
2: Tak, cała fabryka, kasa. No nie.
1: Nie, nie, aż tak to nie.
2: No i udało się, no wiesz. I potem zacząłem to skalować, bo kupiłem, wiesz, pierwsze blaty robiłem tak, żeby tylko był odbiór sanepidu i tych wszystkich innych papierologii. To też w ogóle papierologia. Tyle papierów to ja nigdy na oczy nie widziałem, jak to ogarniałem. Porobiłem te odbiory. Wszystko porejestrowałem, wiesz, księgowa też. Trzeba było ogarnąć księgową. No co, ona ma ci tego pilnować? No nie, no zacząłem to pilnować wszystkiego sam. Otworzyłem to. No i co? No i robię, no. Co ci będę mówił? No jakoś zaczęło to się skalować, że wiesz, przyszła pora, lepszy, więcej zarobiłem. Kupiłem lepszą lodówkę, dokupiłem drugą lodówkę, trzecią lodówkę. Lady się zaczęły psuć, bo już trochę się wysłużyły.
1: Wziąłeś X5 w leasing?
2: Nie.
1: Jeszcze
2: nie mam, nie jeżdżę BMW.
1: Czyli wziąłeś G-klasę.
2: Nie, mam Forda.
1: Bardzo dobrze.
2: Pamiętaj, Porsche od Forda gorsze.
1: Pewnie, że tak.
2: Nie.
1: Ja mam, wiesz, ja mam Volkswagena, więc to...
2: A to nie, to wiesz, to...
1: To tak.
2: Passerati?
1: Pewnie, że tak.
2: No nie, no Passerati się nie psuje, no nie.
1: Od razu wyglądam na Passerati.
2: Nie, ja tego nie oceniam po wyglądzie, nie ocenia się, wiesz, ludzi tak.
1: Piękna jest ta historia, słuchaj, w ogóle bardzo inspirująca, bo to też jest prawda taka, że no to jest truizm troszeczkę, ale tak naprawdę jak chcesz, to tak. Się jakimś cudem to się,
2: da się.
1: Ułoży, nie?
2: Tak,
1: to jest tak, że... Ale widzisz, ty trafiłeś na sympatycznych ludzi, którzy ci pomogli, którzy w ciebie uwierzyli tak naprawdę,
2: tak,
1: nie?
2: Tak,
1: pan Witek na przykład, nie?
2: Tak, Witek, Łukasz, Wojtek... Da się, naprawdę da się, tylko wiesz, musi być ten młoteczek z tyłu głowy, żeby ci stukał, że musisz to robić i wierzyć w to, no nie? Ja ile razy było tak, że myślałem, a nie, dobra, już mam dość. No ale rano się budzisz, no nie, no nie masz co robić, no to idziesz do budy. No i tyle.
1: I kręcisz.
2: I nagrywasz sobie TikToka, bo masz pomysł. Jeden, drugi, trzeci i to jest często tak, że wiesz, jeden pomysł napędza drugi pomysł. Tylko potem analizujesz, czy ten pomysł jest dobry, czy jest zły. No i tak nagrywałem.
1: Szybko ci zażarło to?
2: 4 miesiące.
1: Okay,
2: czyli do pół roku, coś takiego pamiętam, że ja zacząłem robić live'y na TikToku, zaczęło się zbierać, wiesz, po 600, 1000 ludzi, 1500 ludzi, w piku miałem chyba nawet 3000 ludzi.
1: Co, robiłeś pizzę na live'ie?
2: Nie, po prostu piłem kawę i kulowałem ciasto i gadałem, że otwieram dzisiaj budę, będę robił pizzę w budzie. Naprawdę, no i potem, wiesz, zaczęli mnie oglądać jacyś więksi twórcy, pierwszy chyba dołączył wujek Krycha, Mr. Krycha.
1: Tak,
2: on ogląda te
1: super
2: moje
1: gość, super tak, gość. No. Pozdrawiamy serdecznie, on w ogóle jest, on jest dobrym duszkiem
2: gastronomii. Znaczy, powiem ci tak, on jest bardzo prawdziwym człowiekiem.
1: Tak, to prawda. No.
2: Tak, on jest bardzo prawdziwym człowiekiem i...
1: I też jeździ Fordem.
2: Też jeździ Fordem, tak. Pumą, zieloną.
1: Ta zielono.
2: Tak, on tak. Na to mówi, czekaj, jak on na to... Żaba!
1: Żaba, parę lat temu nas odwiedzili tutaj. Tak. Państwo Krycha, bardzo, bardzo sympatyczni ludzie.
2: Tak, tak.
1: A potem fajnie. Jedliśmy na tym markecie...
2: Parówki?
1: Bycze jądra i się krypi.
2: Jest okej. No i potem wujek Paolo, wiesz, przyjechał po Krysce. No i nagrali jeden, drugi film. Ja mówię, chłopaki, no to chodźcie do fartucha, bo ja... Ja już, nie, jak wiedziałem, że idę do budy, to ja godzinę przed otwarciem już miałem full parking, wiesz.
1: Okej.
2: I zaczęły się już parkowanie na chodniku i tam był szereg aut po 10, 15, 20 aut.
1: Super.
2: Sąsiedzi dziwię się, że tak długo wytrzymali.
1: No.
2: Ale pękło, że też już, wiesz, mają dość mnie tam niektórzy. Chociaż ja do nich nic nie mam. Tłumaczę im, że przepraszam was, ale to nie moja wina, jak ludzie parkują na chodniku, czy zostawiają
1: Słuchaj,
2: gwiazdy.
1: Taka sama historia dzieje się w bardzo wielu miejscach, na przykład na północ od Warszawy, wytwórnia chleba, też mają tak, ale to jest kwestia tego, że No masz dobrze działającą gastronomię, no i to tak wygląda. No są miejsca, które mają sztucznie utrzymywane kolejki.
2: Tak.
1: A fajnie jest mieć, wiesz, coś takiego. No chyba, że ci, wiesz, parkują ludzie na twoim podjeździe, no to już jest lipa.
2: No tak, to się zgodzi. My często z Kasperki mamy tak, że obsłużymy tak zwaną pierwszą falę. Wiesz, telefon dzwoni. To dzwoni cały czas, na weekendzie to wiesz, to... Jak potrafi fala telefonów wpaść, zobaczymy, że ludzie wchodzi kolejka 7 osób, my patrzymy z Kacperkiem na siebie i no co, no okej. Okay. I ogień. Nie ma, że boli, no nie? Kasperek 3 kuwety. Ja 5 kuwet. I my potrafimy, wiesz co, czasami w godzinę zrobić 50 placków. Yeah. I potem mówimy, nie, no jest elegancko, możemy iść na kawę, no nie?
1: I telefon dzwoni.
2: I telefon dzwoni, a my wiesz, a my wychodzimy na kawę, na przykład wypić 3 łyki, wychodzimy przed tą budę, patrzymy, wiesz, chłopie, no... Outmultum, ludzie pełno, ale wszyscy mają na stolikach, my mamy 3 łyki kawy, chłopie, i ogień znowu na blat. No i tak się robi, no co? To jest, wiem, nie do ogarnięcia, ale przyjedźcie kiedyś, zobaczycie, no to
1: o
2: jest
1: Jezu,
2: coś pięknego.
1: To jest w ogóle coś, co trzeba pokazać wszystkim tym restauratorom, którzy kombinują, myślą, zatrudniają cwaniaka od menedżera, cwaniaczkę od social mediów, tutaj tego, kombinują, jakieś obrazy na ścianie.
2: Albo teraz to AI robią.
1: Albo, no ci, co robią AI, to w ogóle dla nich mam osobne miejsce w serduszku, ale słuchajcie, 3 łyki kawy i ogień.
2: Tak, i to i tyle. Jest to. Naprawdę, bo wiesz, według mnie, pokazałem się w internecie, wiesz, udało się, bo produkt jest naprawdę dobry, ja nie muszę być w internecie, zauważyłem, że im się bardziej skupiam na tej budce, to tym lepiej to wszystko prosperuje. Jak masz dobry produkt, poczta pantoflowa to jest najlepsza poczta.
1: No pewnie.
2: Nie potrzebujesz
1: tak.
2: Wydawać setki tysięcy czy tam dziesiątki tysięcy na marketing. Nie potrzebujesz.
1: Znaczy, wiesz, to są tacy, którzy dobrze gotują, a nie mają w ogóle pojęcia, nie mają drygu do sociali. Są też tacy ludzie,
2: tak,
1: wiesz.
2: To się zgadza.
1: No ale na przykład, wiesz, Mateusz Karkoszka, który był tutaj parę tygodni temu, zapytałem go o to, jak robi frytki. I wiesz, no nihilnowi, chłopak robi frytki przez 2 dni, no wiesz. Heston Blumenthal i tak dalej. No i to jest o tyle ciekawy temat, że on gdzieś przeszedł bez echa w audycji, przeszedł bez echa w podcaście, ale zrobiłem z tego rolkę, no i okazało się, że to wiesz, gdzieś tam dzisiaj w biurze siedziałem i Ola, która robi projekty graficzne, przychodzi i mówi, widziałem cię w Lekko Stronniczym, nie? U Paciorka i Włodka. I zajrzałem i faktycznie jest, bo to jest coś dla ludzi związanych z gotowaniem w jakiś sposób. No jasne jest to, że zrobienie frytek to nie jest tylko pokrojenie i usmażenie, bo można to doprowadzić do naprawdę perfekcji. One są fantastyczne i oddają, tylko tak naprawdę no, w realiach restauracyjnych to jest masakra. O tym, jak się robi pizzę, za chwilę porozmawiamy. Fuman to jest człowiek, który robi blendy i zrobił blend TEP 200 / 1 Problem i Will Smith. Gramy na antenie Radia Campus.

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Jeśli interesuje was więcej tego typu blendów, to pan nazywa się DJ Fuman. Jest też otagowany na storiskach Jaja w kuchni, tak, to był problem, i Will Smith. Jest tam bardzo dużo, bardzo różnych, bardzo ciekawych historii, ale my tutaj rozmawiamy o jedzeniu. Daniel Budzik z Budzik Pizza przyjechał specjalnie do nas, żeby opowiedzieć o tym, że bierze 3 łyki kawy i ogień. No dobra, jak się robi pizzę? Jak to wygląda w twoich realiach? W ilu wy tam pracujecie? Masz już 10 pracowników, czy
2: nie,
1: jednego?
2: Nie, 10 nie potrzeba.
1: No?
2: Nie, my pracujemy z Kacperkiem i dziewczyny na zmianę na kasie. Mhm. I naprawdę jest bardzo w porządku. Ja bywały takie momenty, że byłem sam.
1: No.
2: I sprawdzałem się jako 3 osoby. Da się. Naprawdę na...
1: I jeszcze 4 od sociali.
2: A, to jeszcze, to już na zapleczu całkiem ja byłem z tyłu głowy. To zawsze było tak, że no musisz coś dodać, tak. Musisz coś ciekawego zrobić, żeby
1: i odpisać na wiadomości, czy możesz, czy ktoś może zrobić rezerwację dla 12 osób.
2: Czy rezerwuję stoliki? No, ja mówię, wie pani co, no mam aż 2.
1: A rezerwujesz?
2: Nie.
1: No.
2: Nie. Ja tłumaczę ludziom, 10 minut się czeka, 15.
1: No tak, no pewnie, no to jest pizza, to jest prawda.
2: Były momenty, że czekało się nawet i 1,5 godziny. Było.
1: Ale czekali.
2: Czekali i dziękuję, że czekali. Naprawdę.
1: No i to jest piękne, bo jeżeli warto czekać, to faktycznie warto czekać. To kolejny truizm, ale tak naprawdę to jest taka praca u podstaw. To jest taka gastronomia, która ma sens. Oczywiście nie można negować restauracji budowanych po to, żeby zdobywać gwiazdkę Michelin i robić, wiesz, parę milionów obrotu, bo to też jest biznes i to też jest gastronomia. I to też jest piękne patrzeć, nie wiem, jak Adrian Bęben robi pyzy razem z całą swoją załogą i wszyscy po prostu, i to wygląda jak w laboratorium, albo jak Andrea Camastra wychodzi przed nutę na szluga w portalionowej kurtce, nie? I wiesz, można, nie? Można, a w środku wszystko jest po prostu przepiękne i fantastyczne. Gastronomia ma bardzo wiele różnych odłamów, ale myślę, że my się zachłysnęliśmy nie wiadomo jakim gonieniem za nie wiadomo czym, a tak naprawdę no, trzeba przypominać, że to chodzi o tę pasję.
3: Tak.
1: Tylko dlaczego nie ma hawajskiej? Dlaczego?
3: Nie, po prostu nie.
2: Nie.
1: No dobra, to jaka pizza jest twoją ulubioną? Czy odpowiesz Margarita, czy...
2: Nie, moją pizzą ulubioną jest, zależy na co mam smak tak naprawdę, wiesz, bo ja potrafię sobie w głowie stworzyć taki smak, który chcę dzisiaj zjeść.
1: Mhm.
2: I jednego dnia to jest pizza jakaś na przykład czosnkowa, z oliwą czosnkową zapieczoną w piecu, wiesz, z crudo, z gorgonzolą, pieprz, pecorino, a drugiego dnia to może być mascarpone, miód, picante, salami, do tego jeszcze enduja i taka cebulka karamelizowana, no i to... No to zależy od dnia tak naprawdę. No,
1: no dobrze, czyli robisz tak naprawdę nowoczesną kuchnię włoską opartą na klasycznych smakach.
2: Tak, po prostu smaki są dobre smaki.
1: No dobrze, i teraz tak, pytanie.
2: No?
1: Na jakich produktach pracujesz? Czy pracujesz na włoskiej mące, czy robisz to na polskiej mące?
2: Tak, na włoskiej, no. Pracuję na włoskiej. Na polskiej też da się zrobić, lecz jakoś no ci Włosi to w tą mąkę umią.
1: Umią. No umiem. Jak nie, jak tak?
2: Umiem.
1: No dobrze, ale co? Jest... no bo tak, mówisz, że we Włoszech nie byłeś, ale myślę, że następny temat to jest po prostu otwieranie większej liczby lokali. Za chwilę ta hurtownia będzie chciała za dużo hajsu. Będziesz musiał busem jeździć
2: do Włoch
1: i przywozić towar.
2: Nie, myślę, że nie. Z hurtownią jest bardzo w porządku.
1: Dobrze robią, pozdrawiam.
2: Dobrze, Albert, robisz. Okej.
1: Okay. Czyli ty po prostu, ale ja widzę, że ty masz po prostu dobre relacje z ludźmi. Jak się pierwszy raz w życiu zobaczyliśmy, to przybiłeś mi taką grabę, że cieszyłem się, że utrzymałem, ale po prostu taki... Mało kto w ogóle jest tak otwarty, no. To jest naprawdę, naprawdę fajne, no.
2: No co ci powiem, no, co będę się bał życia? No. Idzie gość, no to cześć, no nie?
1: No to cześć, no, ale no. To widzę, ale to się bardzo fajnie przekłada na to, że te relacje powodują, że na koniec na tym jednym z 2 stolików po prostu ląduje coś smacznego i na koniec dnia ludzie są szczęśliwi.
2: Tak, ja na koniec dnia, wiesz co lubię, ja lubię sobie, wiesz, wrócić do domu, już jak wszystko przygotuję, zrobię ciasto, to tamto, siamto, wracam do domu i biorę prysznic, wychodzę spod prysznica i tak... Siadam chwilę w salonie, wchodzę na swoje opinie na Google i ja patrzę, czy każdy był zadowolony z tym, co rozmawiałem z klientem.
1: Mm-hmm.
2: Bo czasami zdarza się tak, że klient powie, że wszystko smakowało, a nagle dostajesz dwie gwiazdki, albo trzy gwiazdki, albo w ogóle gwiazdkę.
4: O Jezu, muszę poczytać negatywne opinie o ciebie.
2: No to będziesz czytał, że mam grzyba na głowie. Albo że jest sold out o 18.
4: Poważnie, no, ludzie piszą na Google tak, odnośnie twojej fryzury.
2: Tak, na, no, no.
4: I pod swoim nazwiskiem.
2: Tak, no.
4: Wraz z narzeczoną postanowiliśmy wybrać się to na pizzę z okazji Dnia Kobiet.
2: Czytaj.
4: Początkowo lokal miał być otwarty od godziny 14. Na miejsce przyjechaliśmy koło godziny 15.30. Niestety okazało się, że lokal jest jeszcze zamknięty, ale z relacji właściciela na Instagramie dowiedzieliśmy się, że wyjątkowo będzie czynny od 16. Informacja była podana kilka godzin wcześniej, więc na ten moment nie mieliśmy żadnych pretensji. Postanowiliśmy poczekać do tej godziny.
1: Czytaj, czytaj, czytaj.
4: W międzyczasie na parkingu ustawiła się kolejka aut z ludźmi czekającymi na otwarcie. Minęła godzina 16, a właściciela dalej nie było. Postanowiliśmy zaczekać max do 16.30, ponieważ bardzo nam zależało na spróbowaniu pizzy o tej właśnie godzinie. Przyjechał właściciel ubrany w garnitur.
1: Czytaj, czytaj.
4: Wszedł do lokalu. Myśleliśmy, że w celu jego otwarcia, ale niestety nie. W międzyczasie z aut zaczęli wysiadać ludzie i ustawiać się w kolejkę, co również zrobiliśmy. Po kilku minutach wyszedł właściciel i powiedział, że lokal zostanie otwarty co najmniej za godzinę czasu, gdyż przedłużyły mu się chrzciny i odjechał. Nie usłyszeliśmy żadnych przeprosin.
2: Tak, no.
4: Rozumiem, że w życiu zdarzają się różne wypadki, ale taką postawę uważam jako kompletny brak szacunku wobec klientów. Oczywiście chrzciny są bardzo ważną uroczystością, ale domyślam się, że nie są ogłaszane z dnia na dzień. Być może w takim wypadku lepiej by było odpuścić sobie otwieranie lokalu w ogóle.
2: Wiesz co najlepsze?
4: No?
2: Że ja otworzyłem pół godziny później. Bo się tylko przebrałem, przyjechałem.
4: W garniturze trzeba było.
2: Nie, no tak, w sumie racja.
4: Panie Arturze, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Pięknie jest to napisane, w międzyczasie tylko pisze się razem, ale generalnie wszystko jest
2: nie,
4: pięknie.
2: No jest okej. Okay,
4: historia
2: no.
4: Jest, no jest okej. Okay. Jest okej.
2: Okay. A dla tych cierpliwych klientów wiesz co było?
4: No.
2: Były napoje w gratisie, pizza przez pół ceny. Widzisz?
4: Ty, ale najlepsze jest to, że pani Sylwia dodała dokładnie ten sam tekst.
2: No to, ale to tak musieli, wiesz, bo ich było dwójka.
4: O.
2: Ich była dwójka, to musieli z dwóch kont.
4: Z dwóch kont. Ja mam dwa konta i daję dwie piątki znajomym. Czekaj, patrz, zrobimy, patrz.
2: Nie rób sztucznych tam opinii, proszę.
4: Nie robię sztucznych.
2: Nie, ja nie lubię tak.
4: Kurczę, jaki gość, naprawdę.
2: Nie.
4: Czekaj, no ciężko znaleźć, ja nigdy nie umiem tego sortować, więc jak trafię coś. Cztery, pizza poprawna, ale ciasto spalone. Szymon. Bujaj się.
2: Jest okej.
4: Okay, jest okej. Okay.
2: No i dobra.
4: Ja jestem bardzo zero-jedynkowy, albo 5, albo 1.
2: Ale ogólnie pizza jest zero-jedynkowa, bo albo jest dobra, albo jest niedobra.
4: Każda jest dobra.
2: No tak.
4: Ty, ale patrzę na te zdjęcia, co ludzie wrzucają, no. I to naprawdę, kurde, wygląda dobrze, nie? Bo to wiesz, jest tak, że... No ja robię zdjęcia od ponad 26 lat robię zdjęcia.
2: To jest troszkę starszy jesteś.
4: Większość, no 42 lata. Za chwilę skończę, także jeszcze mam 41. Tak jak Filip Heiser się tłumaczył, że jest 19-latką, ma 41, to jeszcze może. Ale wiesz, wiem jak się robi zdjęcia, jak się przygotowuje do zdjęć, jedzenie, ale tutaj są po prostu robione kartoflem zdjęcia tego, co goście dostali. To naprawdę wygląda świetnie, no.
2: Jest okej.
4: Okay. Piękna sprawa w ogóle i piękna historia. A miałeś jakiegoś takiego... o tym, czy miałeś jakiś taki super przypał, no bo jednak 3 lata prowadzenia własnego lokalu, to pewnie różne rzeczy się wydarzyły. O tym porozmawiamy za chwilę, a teraz powracamy do roku 98, bo jakoś tak wyszło. Molesta. Featuring Wilku i Pelson, czyli obecny skład Molesty, ale wtedy tak zrobili Się Żyje z legendarnego utworu, z legendarnego albumu Skandal. Ten singiel ma 5 minut. Tak się kiedyś robiło muzykę.

0: BOA z chłopakami nas podegło w tygodniu. Ostra, nieskazana, wiesz co się liczy, to marihuana, alkohol, szybki seks, kokaina, całe życie na melanżu, choć to nie nowina. Hip-hop non stop i niech nikt nie zapomina. Chem skład od początku zaczynam, się żyję, jaram, bo potrzebę czuję. Styl warszawskich ulic reprezentuję. Budka Klik, to miejsce gdzie zipuję do 16, bo później po mieście się snuję, kolażuję. Emoka, śródmieściu, synów. Pytasz co u mnie, odpowiadam ci synu, żyję. Żyję,
1: gdzie pali się, pije się, żyje.
2: Jaja w kuchni w Radio Campus.
3: Patrz komu ufasz.
4: Potem na tej płycie było. Tak to bywa. Moi drodzy, Molesta za nami i przed nami koniec, końcówka rozmowy z Danielem Budzikiem, twórcą Budzik Pizza. Ostatnie pytanie o takie największe przypały szybko, które ci przychodzą do głowy, które się wydarzyły podczas 3 lat prowadzenia tej pizzerii.
5: Ale pytasz takie przypały, które nie uniemożliwiły na przykład otwarcie, czy przypały ogólnie w trakcie dnia, wydawki, czego?
4: Jakieś, co ci przychodzi do głowy tak naprawdę? Nie wiem, schaby przyjechały i powiedziały, że musisz płacić.
5: Ja nic nie muszę.
4: Racja.
5: Faktura i ogień.
4: Faktura i ogień. Okej, okay, ale co? Wydarzyły się jakieś takie historie, nie wiem. Urzędnicy próbowali cię zamknąć. Gliniarze przyjeżdżali i mówili, żebyś zaprzestał procederu wrzucania TikToków, bo jest za dużo ludzi.
5: Znaczy, no były takie akcje, że nawet prawo jazdy straciłem.
4: Bo tak. Przez pizzerię, tak, no tak, rozumiem.
5: No, policja lubiła jeździć za mną po prostu, no nie? Parę nawet godzin straciłem przez nich w trakcie dnia, bo potrafili mnie tak trzymać długo, ale to jest, wiesz...
4: Ale za co? Za pizzę?
5: Nie, po prostu musieli swoje czynności wykonać wobec mojej osoby.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Tak. Ale ogólnie no było tak, nieraz, że wiesz, że potrafiło mi ciasto przerosnąć, nieraz wyłączyłem przypadkiem podczas mycia podłogi, wiesz, lodówkę, włącznik od odchłodni.
4: Tak.
5: Ja przychodzę rano, a wiesz, a tam ciasto żyje swoim życiem w środku. Wchodzę i wiesz... Jakby w ogóle było zasypane śniegiem, wiesz, lodówka swoje życie to miała w środku.
4: No tak.
5: No i wiesz, sprzątaj to potem. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz.
4: No nic nie zrobisz.
5: Musisz to posprzątać i sorry, zamknięte. A jak zamknięte? Jak może być zamknięte? No i gadaj z lodówką.
4: I gadaj z gośćmi potem jeszcze, no, żeby ich udobruchać, bo przyjedzie jakiś z Rzeszowa i będzie zadymę robił.
5: Że musi czekać 40 minut, bo przyjechał z Rzeszowa, no.
4: Mógł zadzwonić, że jedzie, to by nie czekał.
5: Tu akurat, wiesz, jestem po jego stronie, bo nie dało się dodzwonić.
4: No dobra, w ogóle nie wiem, rozumiem, że po Podleszanach nie jeździ Uber Eats.
5: Nie.
4: Robicie dostawy?
5: Wiesz co robiłem do momentu...
4: Aż nie straciłeś prawka.
5: Nie, aż tak to nie. Nie, robiliśmy dostawy, ale w pewnym momencie jeszcze już nie dało tych dostaw robić.
4: Mhm.
5: Bo po prostu moce przerobowe tej budki nie były na tyle... No nie dało się.
4: Okej. Okay.
5: Bo ci ludzie na miejscu wtedy czekali, bo było 40 dowozów za dzień.
4: No dobrze, to jakie jest rozwiązanie tak naprawdę? No bo myślę, że hype będzie trwał.
5: Nie wiem.
4: No nikt nie wie, czy hype będzie trwał, ale co tak naprawdę? Drugi piec, dobudówka, drugi lokal.
5: Nie ma szans, musiałbyś takiego drugiego Budzika człowieku znaleźć. Ja znalazłem Kacperka i Kacperek, pozdrawiam cię.
4: Mhm.
5: Jest gość tak samo odklejony jak ja.
4: Może jakiegoś trzeciego gdzieś znajdziecie.
5: I no? My się śmiejemy, że jak będą tak, bo już teraz sezon się rozpędza powoli.
4: Mm-hmm.
5: Jak są teraz takie liczby, co dopiero będzie w sezonie, szczycie sezonu, to mówimy, nie, to sobie my kupujemy drugą budę, obok stawiamy drugi piec, hopi i ogień.
4: No
5: i każdy, wiesz, zakładamy sobie walkie-talkie i ogień. Naprawdę, bo no, robię co mogę, staram się jakoś to, wiesz, w miarę logistycznie fajnie zrobić, żeby każdy był obsłużony, ale nie da się każdego obsłużyć, no nie da się. Staram się, ale nie da się. No, udało mi się zejść do czasu oczekiwania pół godziny na weekendzie.
4: Okej, okay, no to jest
5: to
4: super.
5: To jest nic.
4: To jest super, naprawdę.
5: Przy takich liczbach to jest nic. Co my tam potrafimy wykręcić z Kacperkiem? No nie,
4: wiesz co, zawsze można zrobić tak, że zrobicie coffee rave'a. Tak, ludzie będą tańczyć do techniawy i czas minie.
5: Na 400 metrach kwadratowych?
4: No tak.
5: Nie.
4: Janusz Palikot twierdzi, że mieszka na 45 metrach i że żyje w Kosmopolitanie, w jednym z najdroższych adresów w Polsce, 50 pięter nad ziemią, ale biedny daje radę, no.
5: No kurde, nie wiem, jak on to robi. Naprawdę, ja też nie wiem.
4: Panie Januszu, jest dla nas pan inspiracją.
5: Tak, bardzo, naprawdę nie wiem, muszę się do pana chyba zgłosić.
4: Daniel Budzik z Budzik Pizza był moim państwa gościem. Realizowali nas Tomek i Marcel, najlepsza ekipa na świecie. Wyciszyli, Tomek wyciszył brzydkie wyrazy w piosenkach, które na dzisiaj wymyśliłem, ale dostałem informację, żeby puścić piękną piosenkę zespołu Massive Tune, Neon Z, o pięknej miłości do kobiety życia swojego, więc mimo tego, że to jest po niemiecku, to pamiętajcie, że to jest piękne. Dziękuję bardzo, że pan przyjechał.
5: Dziękuję bardzo, również jadę do Budy, no i tyle.
4: No i elegancko.
5: Kawka rano i potem ogień.
4: Za tydzień również będziemy rozmawiali o gastronomii spoza Warszawy. Ze Zduńskiej Woli przyjeżdżają panowie prowadzący Flakes. Ja się nazywam Marcin Kusty, był ja w kuchni. Słyszymy się za tydzień, a wszystko będziecie mogli posłuchać jako podcastu. Pa, pa!

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama.
2: Kampus.

Gambia, yeah.

Seamless, eh? We go.

Академический

samochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama.

Dobry wieczór. 22.05 równiutko na zegarach. Ja nazywam się Robert Gajewski, za konsultacją zasiada Kamil Mrozkowik. To jest Kamil Mrozkowiak. Jejku, przepraszam cię, Kamilu, po raz pierwszy chyba przekręcił twoje nazwisko. Skąd to się wziął? Nie wiem. To jest audycja Dark Side, a realizują oczywiście Kamil Mrozkowiak. Kamil Mrozkowiak po północy poprowadzi audycję Melodii Mgieł Nocnych. Nasze spotkanie pod szyldem Dark Side potrwa do godziny 23. Dzisiaj jest 1 czerwca. 1 czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Wszyscy świętujemy, wszyscy czujemy się dziećmi. Każdy ma swoje jakieś poukładane różnego rodzaju emocje, ale pierwsze, kim jesteśmy, to jesteśmy dziećmi na samym początku. Kochanymi, mniej kochanymi, chcianymi, mniej chcianymi, z przypadku, nie z przypadku, z wyboru. Wykochane, mniej wykochane, różne bardzo, ale piękne. Tak zakładam. To też tak w przenośni, to radio, ta audycja jest moim dzieckiem, jest naszym wspólnym dzieckiem. Każdy utwór, każda piosenka, każda chwila jest w jakimś takim metaforycznym sensie czymś, co tworzymy, co przeżywamy. Ale 1 czerwca to też rocznica powstania radia. Mamy rok 2026, więc Radio Campus powstało w roku 2005. 21. rocznica istnienia tego radia. Druga siedziba, bo najpierw mieszkaliśmy na ulicy Bednarskiej 2/4, teraz mieszkamy na ulicy Dobrej 55. Super. Sobie, wam, wszystkim, którzy te 20... już jeden lat przeżyli, to już jest taka nawet pełnoletność w USA-u, przeżyli wspólnie z kampusem albo do kampusa dołączyli w przeciągu tych 21 lat. Serdecznie raz jeszcze witam. Ja miałem przyjemność być pierwszym głosem tego radia właśnie 21 lat temu, o 6 rano. Strasznie dawno temu. Nic się nie zmieniło, a wiele się zmieniło tak naprawdę. Audycja trwa, radio trwa, wy trwacie, muzyka wciąż jest nagrywana, lepsza, gorsza, ale zawsze z serca zakładam. Przynajmniej chciałbym w to mocno wierzyć. To tyle tytułem wstępu. Dzisiaj będą goście zapowiadani. Dwóch Marcinów dzisiaj mnie odwiedziło w formacjach Hipnozauru. Nie pierwsza to wizyta i tych dwóch Marcinów, a jednego zwłaszcza. O tym też możemy sobie w dalszej części spotkania pogadać. A to, co w tym tygodniu będzie

mieć miejsce w Gdańsku, to święto absolutne muzyki metalowe, więc od tego zaczniemy. Mystic Festival, środa, czwartek, piątek i sobota w Gdańsku, więc zacznijmy od jednej z kapel, która na tegorocznym Mystic Festivalu wystąpi. Zaczynam od Mastodona.

0: 22.10 na zegarach, to jest audycja Dark Side. Car of the Burl, znakomita rzecz, zresztą to przekładam te płyty z płyty The Hunter Mastodona. Oni pojawią się trzeciego dnia festiwalu, a w zasadzie czwartego. Mamy trzy dni oficjalne festiwalu i tak zwany warm-up day, rozpoczynający się we środę 3 czerwca, a potem czwartek, piątek i sobota to już pełnoprawny festiwal i czynne wszystkie sceny. Ostatniego dnia Behemoth między innymi, Mastodon, Saxon, Septic Flesh, cała masa innych jeszcze kapel. W piątek, 5 czerwca Black Label Society, Down, Corrosion of Conformity, Eyedhead God, Rotting Christ i tak dalej, i tak dalej. Pierwszego dnia Megadeth, Anthrax, Overkill, Sepultura czy Cavalera grająca album, czy bracia Cavalera grający album Chaos City, Decapitated, Marduk, Tides from Nebula między innymi. A Warm Up Day przedstawia się następująco, między innymi 6 Feet Under, Grave, Frontside, Unleashed i Damnation. To wszystko w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej w okolicy klubu B90. Kolejna edycja Mystic Festivalu. Bardzo gorąco Was zachęcam. To już jest oficjalne. To ostatni rok, ostatnia edycja dziejąca się w tej lokalizacji. Od roku 2027 Mystic Festival będzie w Gdańsku oczywiście, ale już nie będzie w tak uroczym miejscu jak okolice właśnie Stoczni Gdańskiej i klubu B90, więc jeśli chcecie poczuć taki klimat tego industrialnego czy postindustrialnego miejsca, to zachęcam wybrać się jeszcze w tym roku. Pewnie jeszcze na koniec audycji o tym Wam przypomnę, a jest mi niezwykle miło przywitać gości. Marcin, jeden ma nazwisko Jastrzębski, drugi Szustakowski. Jeden ma nieco mniej cenzuralną ksywkę, drugi też, bo jakby tak, jeden ma ksywkę Farfa, drugi Siusiak. Straszne rzeczy, panowie, dobry wieczór.
1: No się witamy.
0: Jak, no, jak farfoce. Straszne rzeczy przychodzą mi do głowy. Dzisiaj mój humor będzie wisielczy, więc uważajcie na mnie. Tak czy inaczej, już całkiem poważnie, bardzo miło mi was dzisiaj gościć w Darkside. Z Hipnozaurem kolejna wizyta, kolejny album, więc cudownie, że wpadliście.
2: Jak zwykle. Musisz się przygotować, że co będziemy coś wydawać, to będziemy przychodzić.
0: Ja zapraszam, w ogóle to jest tak, dzisiaj jadąc też do radia, w zasadzie dopiero dzisiaj przypomniałem sobie o tym, że to jest właśnie dzisiaj ta rocznica radiowa. Dzisiaj byłem skupiony przez cały dzień na troszkę innych rzeczach i przez te 20 lat, 21 w zasadzie już, naprawdę przez to studio przewinęło się mnóstwo muzyków, artystów. I to jest piękne w zasadzie, że wracacie i że wam się chce wracać do kampusa.
1: No, gdzie indziej przyjść.
0: To jest inne, tak no, poważnie, że rzeczywiście tych rozgłośni grających tego typu muzykę wcale nie ma tak wiele. Co się zmieniło? Bo początki zespołu Hipnozaur to rok 2017, mamy rok 2026, za chwilkę dziesięciolecie, to jakoś tak no mignęło, tak, a dla mnie jesteś takim wciąż młodym.
2: Młodym, obiecującym.
0: Ale młodym, obiecującym zespołem.
2: Nadzieja roku.
0: No właśnie, jak się czujecie z tą taką właśnie sytuacją, to jest zaraz 10 lat.
2: Czujemy się, że umiemy więcej wreszcie robić tych rzeczy i ja myślę, że jeszcze ze dwie płyty i będziemy wiedzieli na przykład, jak się
1: jak
2: dobrze
1: się
2: wydaje.
1: Robi muzykę, no.
2: Nie, przede wszystkim od tej strony organizacyjno-wydawniczej to myślę, że mamy skok jakby naprzód, a jeszcze z dwa albumy i będzie już tak naprawdę na tip-top.
1: W tej trasie chyba się polubiliśmy w międzyczasie, tak. Udało nam się polubić.
0: Ale wiecie, to tutaj skromny, bo to Marcin, bardzo skromni, ale od pierwszego wydawnictwa w zasadzie dbacie o wizerunek, dbacie o wydawnictwa. Każdy z waszych, czy dużych wydawnictw, czy mniejszych ma, chyba każde, swoją wersję winylową. Macie super merch, piękne okładki płyt, cały koncept, który idzie za Hipnozaurem, bardzo mi się podoba. W sensie od logo po okładki, bo wszystko jest tak naprawdę dopieszczone pięknie, więc tutaj bez fałszywej skromności
2: też właśnie. Jakby to nie my rysujemy, tylko Rafał Wechterowicz, który jest gościem, który rysuje dla Behemota, Anthraxu, Ghosta, Mastodona, którego przed chwilą puściłeś, Oziego, Slipknota i tak dalej, więc myślę, że wie, co robi.
0: Ale wiecie, że zatrudni się takiego gościa do współpracy, wiesz.
1: Ale to są znajomości, sami rozmawialiśmy o Elvisie przed wejściem na scenę. No i to przecież Farf poznał Rafała przez, jak robił koszulki dla Elvisa.
0: Tak, nie Elvisa Presleya, tylko
1: Elvis Deluxe, oczywiście już prosto. Ja
0: jasne.
2: Tak. Natomiast też to co jest super.
0: Wiesz, jakby tak naprawdę Elvis żyje, to wszyscy wiedzą, więc być może Farf jest jedną z tych osób, które Elvisa znają.
2: Słuchaj, nie mogę powiedzieć nic więcej.
0: Tak czy nie, nie możesz powiedzieć.
2: Nie mogę. Natomiast nie, generalnie też super jest to, że Rafał powiedział już na koniec, że to jest jego ulubiona okładka, którą sam narysował i to jest dla mnie chyba najfajniejsze.
0: Ale mówisz o tej,
2: tak, o tej, tak, no, tej nowej. Znaczy przy poprzedniej epce też powiedział, że to jest jego ulubiona okładka, ale
0: no, teraz już, starsza, teraz jest ulubieńsza.
2: Ale teraz jest ulubieńsza i powiedział i powtórzył to nawet na swoim Facebooku, Instagramie i tak dalej, więc myślę, że to już jest oficjalne, bo porobiłem screeny nawet tak, na wszelki wypadek.
0: No wiesz, a nie robisz tak, że każdemu artyście albo zespołowi, któremu robię okładkę, słuchajcie, to jest moja ulubiona.
1: No nie, bo reszta ale... to są czaszki, co nie? A tutaj wreszcie może się wierzyć i on tak, sam tak mówi, że te dinozaury tego jarają i jest spoko.
0: No. W ogóle na przykład myślę sobie teraz, nie, możecie wygooglać sobie, jeżeli słuchacie Darek, wygooglacie sobie nazwę Hipnozaur i okładkę do Afterlife i tak naprawdę myślę sobie na przykład puzzle. Wyobrażacie sobie zrobienie puzli z tego, z tej okładki.
2: Wiesz co, to jest jakiś pomysł. Nie myślałem o tym, ale jest. Tak.
0: Ale to teraz jaka trudność tam, typu wiesz, level 10 przynajmniej. Nie.
1: No, to jest akurat spoko pomysł, o tym w ogóle nie pomyśleliśmy. No.
2: Nie, bo tak naprawdę to są też takie puzzle, możemy powiedzieć, dla słuchaczy, bo na tej okładce są pozaszywane różne takie, powiedzmy, rzeczy.
0: Rebusy.
1: No, każda piosenka ma wizualizację.
2: To raz, ale dwa, że są też odniesienia do poprzednich płyt i do innych rzeczy, różnych takich związanych z nami, że tak powiem, więc jakby...
0: Jeżeli... To zróbmy taką rzecz, bo ja się nie przyglądałem temu, tak? Teraz mam w takiej większej
2: To może weź winyla, będzie ci wygodniej.
0: To jeszcze będzie wygodniej. To zróbmy taką rzecz, zagrajmy jeden utwór z tejże płyty. Hipnozaur, Afterlife, utwór jako pierwszy wybraliśmy wspólnie, bo to będziemy wspólnie wybierać. Nosi tytuł Danger. Ja idę na drugą stronę studia i biorę winyla, będę miał większą perspektywę, lepszą perspektywę. Słuchamy.

0: O, nie, po angielsku mówiliśmy, przepraszam bardzo. Żarty są, ale to jest tak, jak wpadają starzy znajomi albo po prostu osoby, z którymi się czasami rozumie bez słów. Hipnozaur, Marcin Jastrzębski, Marcin Szustakowski to są moi goście. Drugi pełen album, Afterlife, od maja, czyli tak naprawdę bardzo świeża sprawa. Ja dzisiaj dopiero otrzymałem od chłopaków wersje niecyfrowe tego albumu, bo do tej pory słuchałem tylko cyfry. Wrócę do domu, posłucham niecyfrowych wersji, jak będę miał tylko chwilkę. Natomiast teraz, jak trzymam w ręku winyl, czyli duży format, i ta okładka absolutnie robi wrażenie. Wspomnieliście, tego nie wiedziałem, że każdy utwór ma gdzieś tam w tej okładce jakąś taką swoje miejsce, tak?
1: Tak, tak. Tu jest jakby no, każda piosenka w jakiś sposób przedstawiona, plus mówię, jeszcze są odniesienia do poprzednich płyt, do innych rzeczy, powiedzmy, z nami związanych, ale nie chcemy tego zdradzać, nie chcemy o tym mówić, niech sobie ludzie sami poszukają. Bo to jest dla mnie straszna frajda, szczerze mówiąc, jak jakiś zespół też to robi, to mi się to podoba, że mam jakąś taką zabawę i taki rodzaj jakiegoś takiego rybusu właśnie, czy takiego szukania jakichś śladów. I tak samo z teledyskami zrobiliśmy coś takiego też, że te teledyski z pozoru jakby trochę się jakby różnią od siebie, ale są rzeczy wspólne i to jest jakieś takie uniwersum, i też nie tylko jakby cała historia jest, powiedzmy, osadzona w tym wszystkim, w jednym takim, powiedzmy, uniwersum, czy multiversum, jakby ktoś chciał, jak to się teraz ładnie mówi, ale też są przedmioty, które już tak totalnie dla ludzi, powiedzmy, mniej, że tak powiem, kombinujących, są po prostu łącznikami między klipami, nawet ze starymi klipami, które kręciliśmy wcześniej.
0: A to mieliście taką historię, że się słuchaj, mamy taki pomysł, że chcielibyśmy rzeczywiście zamknąć na okładce różne takie podpowiedzi, czy to była już absolutnie decyzja, czy jakaś taka twórcza inicjatywa rysownika?
2: Ja w ogóle nie, no, to był pomysł, bo my siedzieliśmy po koncercie w Zagrzebiu i sobie siedzieliśmy i gadaliśmy o tym, że mamy już zręby piosenek i że jakąś koncepcję taką większą, ja to w ogóle nie chciałem tryptyku, tylko tryptyk, że piekło, niebo i czyściec, a do tego jeszcze dla tych, co nie wierzą w nic, to mam nic. I chcieliśmy wydać w ogóle dwa winyle.
0: Słuchaj, narysuj taka jedna sprawa, narysuj nam nic.
2: No właśnie. No, tak, nicość. No, myśleliśmy o tym, ale koniec końców z tej całej rozmowy doszliśmy do tego miejsca.
0: No proszę.
1: Ale też nie, jeżeli chodzi o samo jakby znajdowanie tych rzeczy na płycie, to tak naprawdę mieliśmy taką sesję po prostu na Teamsach chyba nawet, czyli jak w Korpo, z Rafałem, gdzie po prostu przegadaliśmy, co byśmy chcieli tam.
0: A gdzie on mieszka na co dzień?
1: W Poznaniu.
0: W Poznaniu, okej.
1: Tak, tak, tak. I generalnie to jest też śmieszne, że my go zobaczyliśmy na żywo pierwszy raz, jak graliśmy w Poznaniu chyba 2 lata temu, po tym jak już zrobiliśmy razem 3 okładki. Dopiero się pierwszy raz spotkaliśmy, ale... Jakby...
0: No to są plusy, minusy życia w wielkim wszechświecie internetu.
1: Dokładnie,
0: że można piosenki nagrywać z ludźmi, których się w życiu nie widziało na oczy, z kompletnie innego miejsca świata. Ale to też poza anteną szepnęliśmy słówko sobie, że super, że w dobie naprawdę wszechogarniającego AI-a i takich rzeczy, gdzie ludzie już ze sobą rozmawiają pewnie, wrzucając tam, wiesz, hasła do tego, napisz mi do list miłosny do dziewczyny w 3 zdaniach, że wciąż są ludzie, artyści, którzy rzeczywiście rysują, nagrywają, śpiewają, piszą teksty, a nie ktoś za nich to robi.
1: Znaczy, wiesz co, niektórzy w ogóle teraz się żenią z AI, nawet słyszałem. I jeszcze jakaś pani podobno miała pretensję, że uaktualnili ten model i on już nie jest taki czuły.
0: Dla niej,
1: tak. Bo zmienili mu jakiś tam... Tak, widziałem ostatnio taki artykuł. Natomiast nie, no my jesteśmy dość przeciwni AI tak ogólnie w sferze takiej kulturowo jakby...
2: No nie dla sztuki. Tak, no, nie.
1: Więc jakby... I też ja nie jestem takim gigantycznym fanem używania tego nawet w pracy, bo w pracy często to po prostu halucynuję i myślę jakieś bzdury, które i tak trzeba później sprawdzić. Więc jeżeli, powiedzmy, używa się tego jako, nie wiem, lepszego słownika, który ci szybciej tłumaczy tekst z jednego języka na drugi, nawet na taki, który nie znasz, jest to, powiedzmy, okej, ale już jeżeli ma znaleźć jakieś konkretne informacje, to często po prostu trzeba to 2 razy sprawdzić.
0: Trzeba uważać, jasne. Ale wróćmy do was. Hipnozaur to jest drugi pełen album. Jakie macie wnioski, albo jakie wyciągnęliście wnioski po nagraniu pierwszego w stosunku do drugiego? Jak, z waszego punktu widzenia oczywiście, artystów, którzy za tym stoją.
2: I żeby zrobić lepiej, bardziej i więcej. I chyba jest to, no nie wiem,
0: trochę
2: widać
0: się udało.
2: To, no.
0: Trochę się udało. Drugi Marcin, bo to ciężko, bo Marcin, więc drugi Marcin.
1: No wiesz, możesz używać ksywek, pamiętaj.
0: No! Na szczęście po 22 można... Nie,
1: no. Tak, w każdym razie nie, tak naprawdę, no, tu się zmieniła jedna rzecz, też trzeba powiedzieć, którą wcześniej mieliśmy jakby też ułożoną, że wszystkie nagrania robiliśmy z Klimą, Marcinem Klimczakiem, u niego w studiu. Haldor to miksował i masterował. Teraz Klima się wyprowadził z Warszawy i to dość daleko i w związku z tym tak naprawdę sam się rozwiązał trochę temat, że raczej nie będziemy nagrywać u niego, a w międzyczasie Haldor zaczął pracować w Sound of Records i jakby osiadł w jednym miejscu, a nie był takim gościem, który z doskoku w różnych studiach operuje. No i w związku z tym nagraliśmy wszystko u Haldora i myślę, że to też zmieniło trochę cały proces, że jakby od początku do końca zajmowała się tym jedna osoba i jakby on też wiedział, jaki chce osiągnąć efekt, już rozkładając mikrofony po prostu, nie? Więc to myślę, że był, jeżeli chodzi o na przykład brzmienie i tego typu rzeczy, to już taki też inaczej to było zrobione niż poprzednio i mi się wydaje, że wyszło to na dobre, że nie było tak, że jedna osoba robiła jakby po swojemu, a druga wchodziła na...
0: Szkoły są różne w ogóle. Czasami jest tak, że lepiej, żeby nagrać w jednym miejscu, czy w dwóch, jakkolwiek, ale żeby miksować u innej osoby, żeby taka świeżość ucha była i ktoś, kto...
1: No właśnie, a u nas było odwrotnie i teraz tak wyszło, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Mi się wydaje...
0: Ale to jest nagranie. Ale tak. Myślę, mam na myśli też pisanie piosenek, komponowanie, ten taki proces, który stoi tuż przed rejestracją.
1: Wiesz co, to ja myślę, że nie jest tak, że jesteśmy... Że robimy cokolwiek inaczej. Tak naprawdę mi się wydaje, że robimy wszystko tak, jak robiliśmy, tylko po prostu chyba trochę lepiej gramy, trochę lepiej, nie wiem, jesteśmy w stanie nagrać też te rzeczy.
2: Się lepiej, może się dogadujemy też. Po prostu nauczyliśmy się ze sobą pracować, no i też ten proces jest też taki, tutaj też trzeba Bartka pochwalić, że on zawsze jest za mało dobre i zawsze jeszcze zastanowić się, popracować nad tym motywem, nad jakimś przejściem, nad czymś, no i no koniec końców, no to przychodzi.
0: Ja powiem tak, no. o ile pierwsza płyta mnie zaskoczyła w ogóle, bo zawsze pierwsza jest największe zaskoczenie, bo jest taka, wiecie, no pierwsza, nie wiadomo czego się po nowym tworze spodziewać. O tyle druga jest nieco bardziej przewidywalna, w sensie, bo już jest spójna z pierwszym albumem, tu jakby nie ma rewolucji, jest progres, tak bym to określił, ale pięknie się słucha tej płyty, może dzięki temu, że te utwory nie są za długie, zwarte, piosenkowe, nieco więcej dla mnie tutaj jest teraz takiego... Nie wiem, to moje odczucia. Nieco mniej Ghosta, a więcej Queens of the Stone Age momentalnie.
1: No proszę, to jest ciekawe, bo mamy taki... Bo ostatnio bardzo dużo jakichś artykułów czy wpisów na Facebooku widzieliśmy, że Ghost tak. W ogóle na
0: maksa. Bo to najbliżej.
1: A dla mnie, ja na przykład tego Ghosta, szczerze mówiąc, słyszałem w jednej piosence na pierwszej płycie, a później za bardzo go nie słyszę, szczerze
0: powiedziawszy. Ale to myślę o takiej rzeczy, że jeżeli próbujesz napisać recenzję albo jakoś to odnieść się, no to bierzesz do czegoś, co już znasz i coś, co jest najbliżej twoim zdaniem tego, tak. Z czym masz do czynienia. I teraz uważam, że porównanie do Ghosta, super, bo to jest blisko. Czyli jest trochę rock, jest trochę heavy metalu, jest dużo piosenkowości w ogóle. Te piosenki są takimi dobrymi popowymi piosenkami zagranymi
1: na przed
0: na
1: Ghosta idąc, to jeden gość taki z Holandii, on jest, ma taki profil Stoner Hive, on napisał ostatnio, że dla niego to jest jakby Blue Oyster Cult z Abbu zmieszać, czyli taki jakby de facto korzeń, z którego Ghost wyrósł.
0: No proszę.
2: Taki dobry pop. No.
0: Dobry gitarowy pop, rzeczywiście. Natomiast no, Ghost... Pewnie też dzięki temu, że ta sfera wizerunkowa, kostiumowa jest bardzo wyraźna i radykalna. Może dzięki temu też jest to wyżej. Bo u was jedyna rzecz, która trochę jest w moim przekonaniu taka, która mnie troszkę tak ustawia w takim trochę, jak to nazwać, żeby nie was nie obrazić w ogóle.
1: Że takie obraża jest.
0: Taka kostiumograficzna przegineczka, taka trochę dla mnie mniej akceptowalna, bo już od razu sugeruje jakąś taką trochę pastisz, trochę taką rzecz, która właśnie na tym przesterza, tej przegince powoduje, że na dzień dobry patrzę jako na taki trochę żart na ten wizerunek. Mówię o zdjęciach, o tych rzeczach, które się dzieją, nie okładki, bo okładki są doskonałe. To tylko taka rzecz, która powoduje, że na dzień dobry patrzę, mówię, dobra, chłopaki żartują sobie. A tak naprawdę nie żartujecie, bo to są naprawdę bardzo dobre rock'n'rollowe piosenki, super napisane, super zaśpiewane. Takie, że w zasadzie to dziwię się, dlaczego inne rozgłośnie takie, nie mówię o Kampusie, ale takie, które grają muzykę gitarową, nie rzuciły się na was tak mocno.
1: Wiesz co, bo nie śpiewamy po polsku. To jest ich główny argument.
2: Albo, że właśnie robimy to z jajem, bo dla nas, jeśli my się nie będziemy przy tym śmiać, no to nie ma w ogóle sensu tego robić w ogóle.
0: Nie, ale można się śmiać, ale niekoniecznie się przebierać. Mówię o takich wieczorach.
1: Znaczy, wiesz co, przebieranki do teledysków wynikają też z naszego jakby takiego trzonu właściwie wizualnego, którym jest kolega Kamil Kwieciński, który nam robi już 5 teledysków nam zrobił. I my z nim mamy też taki przelot, że chcemy robić rzeczy, które są właśnie w jakimś stopniu inspirowane bardzo filmami klasy B, trochę grami komputerowymi, trochę tego typu.
2: Tarantino, co, no, ale jeszcze niżej.
1: Ale nie, ale generalnie, bo no. też wychodzimy z założenia, że jakby mając budżet na minusie, tak jak my tak naprawdę jako zespół bez wytwórni, bez żadnego wsparcia i robiący to po prostu samodzielnie i finansujący wszystko samodzielnie, no nie jesteśmy w stanie jeszcze zrobić sobie tyle dysku za, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy i w związku z tym wolimy grać takimi rzeczami typu efekty właśnie praktyczne, jakieś takie, no, śmieszne rozwiązania momentami.
2: Tektura i plastik.
1: Tektura, plastik, tak, dużo pianki EVA, to jest moje nowe, tutaj, nowa moja pasja od jakiegoś czasu, z tutoriali na YouTubie się nauczyłem robić cosplayowe rzeczy, jak wyszło, tak wyszło, więc generalnie tego typu rzeczy, bo uważamy, że to się dużo będzie lepiej starzeć niż jakieś takie rzeczy, które siłą się na bycie superprodukcją, a wyglądają dziadowsko na koniec.
0: Tu się zgadzam. Wracamy do muzyki w takim razie i do rozmowy dosłownie za kilka chwil. Płyta nosi tytuł Afterlife, koniecznie wygooglajcie. Zresztą dwa egzemplarze tej płyty, jeżeli macie ochotę, są do wzięcia, bo winyla nie oddam, chyba że koledzy już mamy 400 do rozdania, ale nie chcemy rozdawać za dużo. Dwie płyty CD, jeżeli jeszcze słuchacie CD-ków, super wydane. Można dzwonić w trakcie trwania audycji 827-7205, 827-7205. A my słuchamy kolejnego fragmentu płyty Look at the Balls, taki nosi tytuł ta piosenka.

0: Marcin Jastrzębski i Marcin Szustakowski, muzycy z formacji Hypnozaur. Słucham albumu Afterlife. Nówka, sztuka pięknie wydana. Naprawdę sobie postawiłem tak tutaj obok ekranu komputera.
1: To prawda, postawił sobie tak.
0: Tak, i patrzę sobie na te różne symbole. Czaszki, jaja, psy, roboty, rakietę, znowu jakieś czaszki, perkusja, jajo, głowy, dinozaury, gitary, wszystko tu jest.
1: W ogóle, czego, tu nie ma. Uwaga,
0: czego tu nie ma? Czego tu nie ma po prostu na tej okładce. Ale rzeczywiście kolorowa, rzucająca się w oczy okładka. Wspominałeś o tym uniwersum w ogóle i to jest tak, że jak rozmawialiśmy po raz pierwszy przy waszej wizycie w Darkseid, opowiadałeś, że macie pomysł od początku do końca, gdzieś tam w głowie wam siedzi ta układanka. Rozumiem, że trzymacie się tych pomysłów. To się sprawdza? W waszych głowach macie taką, jak się spotykacie, słuchajcie, robimy płytę, ta płyta będzie o tym, ta piosenka będzie o tym,
1: tekstowo to nie są koncept albumy.
2: Później to się złącza, że jakby dodajemy sobie te wszystkie elementy układanki i na tym budujemy tą jakby ogólne, no to te puzzle, jak sam zasugerowałeś, że wiesz, że my od elementów do obrazka jedziemy.
1: Tak, tak, także teksty jakby nie są stricte ze sobą powiązane, to nie jest tak, że to jest takie też jakieś wynikające jedno z drugich, jakaś historia, powiedzmy. Natomiast to wszystko dookoła już bardziej jest, czyli właśnie elementy graficzne na okładkach się ze sobą łączą, różne elementy w teledyskach się ze sobą łączą, jakieś tam rzeczy związane z, powiedzmy, promocją też częściowo są na tym oparte.
0: A to jest jakby w głowie jednego z was to się dzieje, czy raczej się dacie kolektywnie o tym pracujecie?
2: To trwa miesiące i to wynika z tego, że po prostu sobie ze sobą gadamy i ej, a może zrobimy tak, a może zrobimy tak, jest takiej burzy mózgów, która naprawdę to trwała parę miesięcy.
1: To nie akurat, to była
2: No tak, no mieliśmy to wcześniej jakby przygotowane przez to, że tak dużo to graliśmy, no ale to po prostu...
0: Jasne. No. To takie pytanie w ogóle zupełnie. Czy coś byście zmienili w tej drodze waszej właśnie decyzji? Bo zespół istnieje 9 lat, za chwilkę będzie 10, to jest taki moment na krótkie podsumowanie. Są dwie epki, kilka singli, dwa pełne albumy. Zupełnie, bo to... Jest jakiś taki moment refleksji, że tu zrobiliśmy błąd, to było fajne, a to byśmy zmienili. Czy jest takie coś w waszych
1: dzisiaj chyba albo wczoraj wypełniałem jakiś wywiad zagraniczny pisemnie i też było dokładnie to samo pytanie.
0: No proszę, nie czytałem go
1: tak.
0: jeszcze.
1: Nie, bo jeszcze dzisiaj go dopiero odesłałem, ale było dokładnie to samo pytanie i ja odpowiem chyba tak samo, to znaczy ja nie mam żadnych jakby, nie wiem,
0: rzeczy. Myślałem, że jestem taki oryginalny, żebym się takie pytanie w ogóle, a tu nic.
2: Dla mnie to jest bardzo oryginalne pytanie i ja też bym nic nie zmienił.
1: Nie. Ja niczego nie żałuję na pewno i na pewno się nie chcę cofać jakby do rzeczy, które były, bo nagraliśmy je wtedy tak, jak najlepiej umieliśmy. Mieliśmy taki na to pomysł, tak te numery wyglądały i ja wolę iść do przodu, niż się zastanawiać i nagrywać na przykład jeszcze raz kawałki sprzed, nie wiem, 8 lat. To dla mnie kompletnie nie ma sensu.
2: A jeśli na przykład gramy na koncertach, to nie mamy z tym problemu, żeby zagrać je w nowy sposób, że nie wiem, coś wymyśliliśmy.
0: A zmieniacie właśnie?
2: Tak,
1: jakieś drobne rzeczy. To nie jest tak, że cały numer się zmienia, czy tam, nie wiem, robimy nową zwrotkę albo coś, ale jakieś tam...
2: co do litery, jak na płycie tak. Zupełnie się tego nie trzymamy i po prostu bawimy się tą muzyką cały czas.
0: No to jest jakiś fajny moment, takie, nie wiem, ulubiony albo najfajniejszy waszym zdaniem koncert i w Polsce, i za granicą, bo przecież macie ze sobą...
2: Budapeszt, przepraszam, Bukareszt. To jest żart do młodego, bo on się pomylił na największym naszym koncercie w życiu w Bukareszcie. Powiedział, że cześć Budapeszt. No.
1: Ale nawet jest to na YouTubie, jak ktoś by chciał zobaczyć, więc może...
0: Jak zareagowali ci? Byliście w Bukareszcie, czy
1: byliśmy w Bukareszcie, tak.
0: Czyli jeździ w Rumunii,
1: a on przywitał Węgrów.
0: No.
1: Ale nie, jakby na luzie. W ogóle super publiczność. Jakbym miał wymienić zagraniczne koncerty, to w ogóle wszystkie koncerty w Rumunii były właściwie
2: i Braszów też.
1: Najciekawsze.
2: To, nie, wszystkie w Rumunii.
1: Wszystkie były najciekawsze, a dwa z nich były najlepsze, bo generalnie na jednym trafiliśmy do klubu, gdzie było, na przykład się okazało, siedlisko Hells Angels, o czym nam nikt nie powiedział wcześniej. Tak. I tacy łysi, grubi panowie pili whisky z gwinta i później rzucali butelkami. Więc to też było przeżycie, jakby, którego normalnie człowiek nie ma w CV, jakby tak, więc pod tym kątem to było też ciekawe, nie było super, ale było ciekawie na to na pewno, ale ogólnie cała trasa zeszłoroczna była super przygodą i też mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu pogramy za granicą, bo w tym roku mamy pomysł na Polskę, a w przyszłym roku będę próbował, żeby coś tam się udało gdzieś jeszcze poza Polską pojeździć.
0: A w Polsce jakiś taki tak. koncert czy wydarzenie, które wam najbardziej utkwiło w pamięci?
1: Wiesz co, teraz,
2: no, szykujemy się.
1: Teraz w piątek było super, mieliśmy release party z okazji tej płyty w Chmurach. i mieliśmy chyba najlepszy nasz koncert w Warszawie, albo od bardzo dawna, albo ogólnie w tym zespole, mam wrażenie. Było naprawdę dużo ludzi, było prawie pełno, mieliśmy super support, dzieciaki z Red Reaper, który jest takim glamowym zespołem, bardzo młodym, bardzo fajnym, i później tak naprawdę jak zagraliśmy, to cały klub był zajarany, bawił się, było super, więc pod tym kątem nie mogę narzekać, że właściwie i to jest taka na świeżo rzecz, która mi się bardzo podobała.
0: No dobrze, to pytania kolejne. Ulubiona piosenka z ostatniej płyty Marcina Szustakowskiego i Marcina Jastrzębskiego, którą...
2: Ciężko. Ale to chyba Look jakaś... at the Balls, tak naprawdę, linia melodyczna młodego i dobrostałość, ale z drugiej strony, no ja naprawdę, no i może World of Insanity, ze względu na samą sobie energię i po prostu, no, że szaleństwo jest od początku do końca. No.
0: To mamy wybory, a twoje?
1: Wiesz co, ja... Mi się to zmienia też cały czas, ale przez bardzo długo Danger było moje ulubione. Bardzo lubię Afterlife tytułowe, to jest jeszcze jeden z moich ulubionych numerów ogólnie chyba. Lubię drugą połowę i refreny i drugą połowę Into the Sun, czyli ostatniego numeru.
2: Szkoła rocka, no.
1: Tak. No Alone też lubię, które jest zupełnie inne i właściwie takiego numeru jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc to też jest fajny numer.
2: No właśnie, i który jest tak naprawdę pomysłem tutaj tego tutaj siedzącego Marcina. No.
0: Ale wiecie, bo to akurat Alone, on się wybija z tej płyty. Jest taki nostalgiczny, tak. Metalowy trochę, druga część, bardzo metalowa, bardzo dobra kompozycja. No dobrze, to wracamy do muzyki, bo ja chciałbym dzisiaj... jak najwięcej zagrać. Mam takie czasami w głowie sobie układam, że dobra, dużo gadamy, albo na przykład dużo gramy. Na szczęście macie, to jest to szczęście, że macie krótkie, zwarte utwory i to jest cudowna sytuacja dla radiowca, bo nie trzeba się zastanawiać, czy tam, wiesz, ciąć, nie ciąć i gadamy i potem gramy tylko dwa numery, a dzisiaj możemy odrobinkę więcej. Płyta nosi tytuł Afterlife, formacja nazywa się Hypnozaur. Słucham utworu o pięknie brzmiącym tytule Reality 149.
1: One.
2: One.
0: One. Nine. One.

0: Hipnozaur, Afterlife. Teraz będzie takie losowanie, bo Kamil będzie wybierać utwór, który najbardziej mu się na płycie podoba, albo ten, który uważa, że powinien być zagrany. Więc da nam znać na migi, który to utwór będzie. Wracamy, Marcin i Marcin. W zasadzie dowiedziałem się wielu rzeczy, o które chciałem zapytać. Jedyna rzecz, która mnie jeszcze nurtuje, to teksty i przekaz, czy to... Jest duży dystans z waszej strony, czy to jest rzecz, która jest dla was mocno ważna, czy mniej ważna? Bo ja akurat przywiązuję dużą wagę do
1: słowa. To jest dość ważna.
2: Jest tu ważna. Jest różnica. I dla Bartka też to jest ważne.
1: Tak, tu jest różnica w stosunku też do pierwszej płyty, że Bartek właśnie młody napisał wszystkie teksty na tą płytę, bo na poprzedniej mieliśmy właściwie podział, że tak we trzech on, ja i Siedlec, czyli gitarzysta, mieliśmy właściwie swoje piosenki. Tutaj wszystkie napisał on. Natomiast też jakby no jesteśmy zdania, że nie chcemy tłumaczyć ludziom tekstów, tylko niech sobie sami zinterpretują
0: po prostu. To jest jasne. Natomiast dążę też do tego, że gracie za granicą jest super, to, że jesteście z Polski też super, to, że jest to rock and roll też super, tylko, że wiemy, że żeby zbudować tak zwaną mini karierę w ogóle, żeby dotrzeć do tych ludzi, choćby do rozgłośni radiowych, ale też do ludzi, którzy chętnie słuchają w heavy metalu czy w rock and rollu, to jest mniej ważne, ale mimo wszystko okazuje się, że chyba jest jednak. Czy to jest taki tak rzecz, której będziecie się trzymać, że to będzie tylko język angielski, czy raczej rozważacie, nie wiem, zrobienie eksperymentu i na przykład, nie wiem, jednego singla zrobić w języku polskim?
1: To już zrobiliśmy. Zrobiliśmy Inwazję z Plutona, czyli cover, ale po polsku i tak naprawdę niewiele to zmieniło, poza tym, że my się dobrze bawiliśmy i mamy fajny teledysk dzięki temu. Natomiast ogólnie naszych własnych piosenek po polsku raczej w tym momencie nie przewidujemy, bo już mieliśmy też rozmowy o tym i nie siedzi nam to za bardzo po prostu. No tak jak użycie niektórych instrumentów nam nie siedzi, no nie wiem, akordeonu nie planujemy raczej w tym zespole, tak samo piosenek po polsku.
2: No z drugiej strony my słuchamy głównie muzyki angielskiej,
0: tak zwanej zagranicznej.
2: No, zagranicznej,
0: tak.
2: No i też mamy bardzo różne gusta, no i to właśnie po prostu no, to jest jakby ten kompromis między nami.
0: Jasne. A czy wciąż, bo to rozmawialiśmy o tym, że z Rafałem spotkaliście się raz w życiu, tak? Mówimy o Rafale, rysowniku waszych okładek. Czy wy pracujecie w takim systemie oldschoolowym, czyli macie salę prób, spotykacie się, jest riff, ktoś dorzuca kolejny pomysł i tak dalej, czy raczej domowe studia, wymiana plikami?
1: Zupełnie oldschoolowo. Jeżeli ktoś nawet przynosi piosenkę, która jest w jakimś tam stopniu gotowa, to też nie jest tak, że on ją rozsyła, nie wiem, w MIDI, niech się każdy nauczy i odeśle swoje pliki.
2: Potrafimy sobie z godzinę grać
1: tylko
2: jakiś
1: po prostu
2: motyw,
1: gramy na próbie, nawet jeżeli ktoś przynosi piosenkę, to mówi, co on gra i reszta się tam zaczyna dogrywać do tego, albo jeżeli ma pomysł na jakiś inny instrument, to mówi, żeby tam, nie wiem, bas grał to, albo gitara tamto, załóżmy. I po prostu jakby robimy to wszystko na próbie, na bieżąco, też jakby patrząc, czy to wszystkim się podoba, czy ma to sens, czy może ktoś ma lepszy pomysł, żeby coś zmienić.
2: Nagrywamy to sobie, siedzimy w domu, czasem sobie to przesłuchamy i właśnie każdy coś tam sobie do rozkminia.
1: Także tak naprawdę na tej płycie mi się wydaje, że no, są jakieś dosłownie dwa może numery, które są tak stricte przez jedną osobę napisane, ale tak to właściwie, może jeden nawet, a tak to właściwie w każdym jest czyjś chyba inny wkład, tak naprawdę, więc nie ma takich kawałków, które są przyniesione od A do Z, łącznie z, nie wiem, ścieżką perkusji tam wyklikaną na komputerze.
2: Ja tego zasadzie... nikt mi nie powie, co mam robić. To nie ma...
1: Także tutaj my...
0: No wszystko... Tak ci powie, byłoby dobrze, to na złość zrobić tak, że zrobić nasze po swojej.
2: Oczywiście,
0: tak. Słusznie.
1: To akurat jest prawda.
0: Powiedz, jakie plany Hipnozaur, bo to jest drugi album, on jest świeżutki, bo dopiero od miesiąca. Macie
1: nie,
0: ze sobą...
1: nie od miesiąca, od niecałego tygodnia.
0: Nawet tego przerwa.
1: On we wtorek
2: przecież jest...
1: Tak, on wyszedł we wtorek, więc mamy tygodnicę jutro.
0: Jakie plany? I promocyjne, i koncertowe, bo zakładam, że nic się nie zmieniło, że żeby tego typu muzykę pokazać ludziom, trzeba po prostu przejechać i kraj wszerz i wzdłuż, i wszystkie ościenne, sąsiednie przynajmniej kraje, żeby z tą muzyką dotrzeć do ludzi, którzy mają ją poczuć, bo zakładam, że wam dużą przyjemność sprawia i bycie razem koncertowanie.
1: Koncert to też jest, już pomijając sam koncert, to cała wycieczka po prostu jest przygodą i jest czymś fajnym. I jak pojechaliśmy w trasę, to tak naprawdę był to taki też urlop dla nas, tylko że urlop połączony z koncertami tak naprawdę, więc to było super. Wiadomo, że to było męczące momentami, jak mieliśmy jakieś, nie wiem, długie przejazdy i tego typu rzeczy, noszenie gratów.
2: 700 kilometrów.
1: Natomiast z drugiej strony jakby ogólnie myślę, że wszyscy wrócili raczej wyłącznie zadowoleni i właściwie się nawet chyba nie dość, że zgraliśmy dobrze, to jeszcze lepiej zakolegowaliśmy, więc to w ogóle było wręcz... rzadko się to zdarza chyba.
0: Mało realne.
1: Tak, tak dokładnie, mówię, rzadko się to zdarza. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o plany, to no teraz jesteśmy świeżo po premierze, czyli mieliśmy release party właśnie w piątek. Jesteśmy w takim szale tym wywiadowo-promocyjnym. Też pozdrawiamy kolegę Sarniaka oczywiście.
0: Naszego Filip. Pana... No, oczywiście. Nie wiem, czy wy, a tu teraz, bo teraz jeszcze będzie znowu nawiązanie do początku audycji, bo przez wiele lat, może wiele to za dużo powiedziane, ale w początkach kampusa w tym radiu pracował brat Eryk. Filipa Eryk.
2: A, oczywiście. Okay.
1: Eryk grał w zespołach, a Filip zawsze był tym szarą eminencją. Szarą eminencją zawsze był i tak zostało.
0: Tak. Pozdrawiam bardzo Filipa, bo dostarcza również mi, ale też Kamilowi dużo fajnych pomysłów. Nie wszystkie możemy zrealizować, bo audycja jest raz w tygodniu, a chciałoby się więcej, ale z drugiej strony lepiej porozmawiać dłużej niż tak krócej.
1: No, dokładnie. Także wracając do naszych planów, teraz jesteśmy w szale promocyjnym. Jutro na przykład jedziemy w ogóle na same wywiady do Lublina chociażby. I właściwie praktycznie codziennie w najbliższych dniach mamy jakieś wywiady, oprócz tych jeszcze pisemnych i tak dalej. I to pewnie potrwa parę tygodni, ale na jesień już mamy właściwie prawie pewną, znaczy mamy pewną trasę i to jest akurat super wiadomość też dla nas, że uda nam się zagrać no ponad 10 koncertów.
2: Myślę, mini tak... weekendowe trasy, że nie.
0: Ale Polska czy...
1: Polska, tak. Więc pojedziemy w Polskę i zjedziemy ją jakby wzdłuż i wszerz, bo będziemy od Tarnowa do Szczecina i od Wrocławia do prawdopodobnie Trójmiasta, więc możemy sobie taki X narysować nawet na mapie i zagramy to tak między 10 a 13 koncertów. Jeszcze to jest nie do końca klepnięte wszystko, ale już większość tak. Z zespołem, który jest trochę większy od nas, jeżeli chodzi o zasięgi te nieszczęsne w internecie, więc to też jest myślę, że fajne, że będziemy...
0: Możemy o tym powiedzieć, czy jeszcze...
1: O zespole
0: jeszcze?
1: Niestety dobra, jeszcze nie możemy. Ale tak czy siak to będzie myślę, że fajne, a w przyszłym roku ja bym bardzo chciał pograć jeszcze raz za granicą, więc taki jest mój plan. Plus, jeżeli by się udało na jakieś festiwale dostać, to też jest bardzo, bardzo mile widziane. Więc w tym roku trasa klubowa, w przyszłym zagranica i ewentualnie festiwale. Tak by było idealnie.
0: To bym trzymał kciuki, żeby to wszystko się udało.
2: I korci nas już nowe piosenki robić.
0: Już?
1: Tak, znaczy...
0: A kiedy kończyliście pisanie materiału?
1: Wiesz co?
2: Ostatnie
1: rzeczy rok temu robiliśmy.
0: Ale piszecie już nowe rzeczy? Czy
1: zaczynamy
0: razie?
1: Coś tam kombinować. Nie. Jakichś pomysłów nagranych gdzieś tam na telefon, jakichś melodyjek i tak dalej, to mamy pewnie dziesiątki albo i setki. To jest kwestia czasu tak naprawdę, bo ja myślę, że jakby sobie takie roboczo godziny policzyć, ile żeśmy spędzili czasu nad płytą, to wcale nie było tak dużo, ale to było rozbite na półtora roku, no bo po prostu mamy, nie wiem, dwie, trzy godziny próby w tygodniu, a poza tym jakieś inne aktywności. A jeszcze jak jechaliśmy w trasę, no to też nie graliśmy prób z nowymi piosenkami, tylko raczej ćwiczyliśmy seta. Więc siłą rzeczy, no myślę, że jakbyśmy się zamknęli, nie wiem, w jakimś bunkrze na miesiąc, to byśmy mieli spokojnie nową płytę, natomiast w normalnych warunkach to jest rozbite na rok, półtora, dwa albo i dłużej.
2: Ale też lepiej działa, jak to masz czas na przemyśleć to później.
0: Zobacz dystans, pewnie. Tak. Poza tym to taki czas operacyjny, półtora roku, dwa no, z albumy, tak, to wcale
1: tego
0: nie jest
1: byśmy się chcieli trzymać, szczerze ci powiem, też na przyszłość, żeby właśnie nie wydawać rzadziej, no bo w tych czasach myślę, że jak ktoś wydaje rzadziej, to już znika z radaru też.
0: I to też jest świadectwo czasów, nie?
1: Że, no niestety.
0: Zwłaszcza jeżeli się początkującym zespołem, że jeszcze nie zbudowało się takiego grona ludzi, którzy czekają, wyczekują, przychodzą na koncerty i wybaczą jakąś tam rok czy dwa przerwę. Okej, okay. Hipnozaur, Afterlife, Kamil wygrał dwójeczkę tak zwaną z płyty, czyli Life Lover.

0: Hipnozaur, płyta Afterlife. Moimi gośćmi dzisiaj byli Marcin Jastrzębski i Martin Szustakowski. Bardzo prosili panowie, żeby przedstawić ich z ksywek, bo być może w rodzinie ktoś by pomyli, który Marcin to który Marcin. Jeden to Farw, czy Jastrzębski, a drugi to Siusiak, czyli Szustakowski. Bardzo wam dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję.
0: Gratuluję płyty. Naprawdę życzę powodzenia i żeby to się tam roznosiło po świecie i żeby ta trasa jak najlepiej się wam frekwencyjnie, że tak powiem, sprzedała i żeby ludzie chcieli słuchać waszej muzyki.
2: Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć.
1: I 100 lat dla Radia Campus.
0: I 100 lat dla Radia Campus, właśnie. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Robert Gajewski, audycję realizował Kamil Moskowiak. Bardzo dziękujemy za te 21 lat. Strasznie dużo czasu, a wciąż czujemy się jak debiutanci. To jest takie piękne, że się przychodzi do radia i za każdym razem się odkrywa nową rzecz. Zaprasza się nowych gości, mimo że starzy albo ci sami, to z nowymi pomysłami, z nowym repertuarem, z nowymi płytami i nowymi myślami w głowach. Bardzo wam dziękuję. Słyszymy się za tydzień, za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że jeszcze długo. Do usłyszenia. Cześć.

Radio Campus.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. Przywitałem się z wami w takim, można powiedzieć, rock'n'rollowym stylu. To utwór Rebellion formacji Voconis. Bardzo przyjemnie odkurzyłem sobie ich album Odyssey, który ukazał się w 2021 roku. To zespół, który w swojej twórczości miesza trochę stonera, trochę progresywnych elementów. No i to jest zespół, który już nie istnieje. Zespół zakończył działalność w ubiegłym roku. Ich ostatnim wydawnictwem jest album Transitions, który ukazał się w 2024 roku. No i tak słuchając sobie tej płyty, postanowiłem sięgnąć po coś innego, ale w podobnym stylu, w podobnym klimacie przeszedłem do formacji Spirit Adrift, czyli do zespołu, który też już nie istnieje. Ten zespół zakończył działalność w tym roku. Ich ostatni występ na żywo miał miejsce 28 maja tego roku. No i tak się składa, że w tym roku ukazał się także ich ostatni album, czyli Infinite Illumination. Spirit Adrift to zespół, który też można powiedzieć taki progresywno-metalowo, heavy metalowo, doom metalowy, takie różne elementy się przewijają w twórczości tego zespołu. Zdecydowanie taki element rock'n'rollowy także można wyłapać. I sądzę, dobrym przykładem jest kawałek Born in a Bad Way z ich ostatniej płyty. Ten utwór teraz przed wami.

Rock'n'rollowa energia od formacji Spirit Adrift, no a teraz będzie ciężej. Będą takie bardziej duszne klimaty, które zaserwuje formacja Neurosis. Po raz kolejny w audycji Trasa 66 sięgam po płytę An Undying Love for a Burning World. A to wszystko za sprawą dania głównego dzisiejszej audycji, czyli plebiscytu na najlepszą płytę, która okazała się na wiosnę. Już za moment zaprezentuję moje propozycje. Tradycyjnie poproszę Was o zagłosowanie na stronie trasa66.pl. No i po jakichś dwóch tygodniach zaprezentuję Wasze wyniki. Tak to będzie wyglądało. Rzeczy, które już wcześniej prezentowałem, nie będzie, sądzę, niespodzianek. Dla mnie to też taka okazja, by troszeczkę odpocząć od tego takiego, nazwijmy to, wyścigu, żeby szukać cały czas nowych płyt, powrócić do tego, co już słuchałem wcześniej i pograć też w audycji te rzeczy, które wypadałoby pograć więcej nawet, bo czasami tak się sięga tylko po te single, to dobry moment, by powrócić do rzeczy zacnych, wydanych na wiosnę. Tak więc zaczniemy sobie od formacji Neurosis, kawałek Mirror Deep, album zacny, album, który, dzięki któremu formacja powróciła na scenę po 10 latach przerwy. Przypomnę, An Undying Love for a Burning World, propozycja numer 1.

klimatyczny Neurosis za nami, no a teraz będzie więcej groove'u zdecydowanie. Na początek coś z Portugalii od formacji Guerrilla, która w tym roku, dokładnie 20 marca, wydała album zatytułowany Los, album, który troszeczkę zamieszał, ponieważ panowie gdzieś mniej postawili nacisk na te elementy black metalowe, a bardziej na groove, kojarzony nawet z takim współczesnym korowym graniem tu i ówdzie, za sprawą takiej produkcji na przykład. Następnie zagram coś ze Stanów Zjednoczonych, będzie to Lamb of God, który to zespół wydał 12 studyjny album Into Oblivion, też w marcu, dokładnie 13 marca, a na zupełne zamknięcie będzie coś ze Szwecji. Nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej, w której prezentowałem dwa nagrania z albumu The Ghost of a Future Dead formacji At the Gates. Album ósmy w ich dyskografii, ukazał się 24 kwietnia. Tak jak wspominałem, album istotny, ponieważ to ostatni album, na którym słyszymy Tomasa Lindberga. Tak więc teraz trzy konkretne strzały w takim groove metalowym nurcie, około groove metalowym nurcie, bo każdy można troszeczkę inaczej zaszufladkować oczywiście, ale no nie bądźmy już tacy szczegółowi.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus, a to co przed chwilą to konkretne około groove metalowe strzały. No i pozwoliłem sobie zmienić kolejność, bo przed wypuszczeniem tych utworów wspomniałem, że będzie Guerrilla, Lamb of God oraz At the Gates, ale stwierdziłem, że szwedzki zespół swoim klimatem lepiej pasuje do tego portugalskiego zespołu, stąd też przed chwilą Lamb of God, wcześniej At the Gates i Guerrilla na początek tego zestawu. A te utwory to są propozycje, jeżeli chodzi o najlepszą płytę, która ukazała się na wiosnę. Już wkrótce będziecie mogli głosować na te wszystkie propozycje, które gram dzisiaj na stronie trasa66.pl. O tym też będę informować na Facebooku. Potrzebuję chwili, by zaktualizować stronę, tak więc bądźcie czujni, będzie już wkrótce można głosować na te wszystkie propozycje. A my jedziemy dalej. No i podkręcam tempo zdecydowanie dla tych wszystkich, którym no nie do końca pasuje taki groove, że to za mało. Będzie teraz coś z Kanady od formacji Arch Spire, która 10 kwietnia wydała 5. studyjny album zatytułowany Too Fast to Die. Pierwszy album, na którym słyszymy nowego bębniarza, czyli Spencera Moore'a. No i jest groove, ale jest też ten szalony techniczny death metal, jak to panowie mają w zwyczaju. Bardzo solidny materiał, tak więc teraz kolejna propozycja, kolejny świetny strzał od Arch Spire Carrion Ladder. Bardzo proszę.

Szalony strzał od formacji Arch Spire z albumu Too Fast to Die. No, jedyne rozczarowanie, jeżeli chodzi o ten zespół, to to, że panowie nie zawitają do naszego kraju na koncert. Na razie nie ma żadnej daty w Polsce. Trasa koncertowa po Europie rusza 23 października, kończy się 21 listopada. Zaczyna się w Niemczech, kończy w Finlandii, no i niestety w trakcie tej ich podróży panowie nie zahaczają o Polskę. Szkoda, no ale może coś jeszcze dojdzie, kto wie. Trzymam kciuki, bo chciałbym ich zobaczyć zdecydowanie. No a teraz zmieniamy klimat i tak jak wcześniej była taka potężna paczka około groove metalowa, teraz troszkę też groove, ale jednak więcej progresywno-metalowych elementów tutaj usłyszymy, też djent jak najbardziej. Przed wami Periphery, Karman Yakach oraz Pliny. Trzy płyty z tego nurtu progresywno-metalowego. Na początek typowy taki dżentowy Periphery z albumu A Pale White Dot. Następnie Karman Yakach, czyli nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej. Grałem dwa utwory z ich najnowszej płyty, czyli Diamond Morning. Teraz kolejna odsłona. No i na zamknięcie Pliny, album An Unnameable Desire, album, do którego po czasie się przekonałem, też za sprawą koncertu, na którym miałem przyjemność być. Także teraz w takim nurcie progresywno-metalowym Periphery, Karman Yakach oraz Pliny. Bardzo proszę.

progresywny metal z Australii, wcześniej propozycja ze Szwecji, a na samym początku coś ze Stanów Zjednoczonych. To były trzy ostatnie propozycje w tym plebiscycie na najlepszą płytę, która okazała się na wiosnę. Już za moment będziecie mogli głosować na te wszystkie propozycje na stronie trasa66.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. A na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 wjeżdżamy w rejony korowe. Na początek coś z Australii od formacji Sank Loto. Zespół, który którym kiedyś bardzo mocno się jarałem, bo to były czasy, kiedy ogólnie muzyka nu metalowo, metalcore'owa była takim moim głównym pożywieniem i wtedy mocno zasłuchiwałem się płytą Between Birth and Death. To był album wydany w 2003 roku. I naprawdę świetna płyta, do tej pory lubię wracać do tego krążka, który nie był ani typowo nu metalowym materiałem, ani metalcore'owym, coś pomiędzy, łącząc też taki może post-hardcore nawet, bardzo fajna taka eklektyczna płyta w tym nurcie alternatywno-metalowym, no ale zespół niestety rozpadł się w 2007 roku, by powrócić w 2022. Panowie zaczęli grać parę koncertów, nagrali jednego singla, później wypuścili drugiego. No i tak się składa, że teraz mamy trzeciego singla zatytułowanego Dead Shadows. Najnowsza propozycja, która ukazała się 8 maja. Nadal nie wiadomo, czy będzie to zapowiedź jakiegokolwiek wydawnictwa. Na razie panowie tak single co roku, można powiedzieć, wydają. 2023, 2024, no i teraz 2026 z przerwą, tak? Małą przerwą. Tak więc, trzymam kciuki, bo obiecujący jest to kawałek. Mam nadzieję, że panowie coś sfinalizują. A na zupełne zamknięcie programu przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do formacji 156 Silence. Do końca nie wiem, czy to jest 156, czy 156 Silence. Zespół, który teraz wydał nowego singla. Ten kawałek nosi tytuł No Arms i jest to zapowiedź albumu From a Distance, który ukaże się 4 września. A to była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Pergebetner. Trzymajcie się. Dobranoc.

pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum korowodem. W dali dał na smutek

pasó.

0: pound. End of final message.
1: Trzy lata temu tu w Melodiach Adam Białoń, wokalista garażu w Leeds, Nowego Horyzontu i także Düsseldorfu, który przed momentem oficjalnie zamknął muzyczny rozdział w swoim życiu. Wówczas to ukazywało się ostatnie z serii wszystkich tych wznowień wspomnianych zespołów, w tym przypadku właśnie Nowego Horyzontu. A naszą rozmowę Rzeczony Muzyk zakończył słowami i to do niego należały ostatnie słowa w tych Melodiach Mgieł Nocnych. Zakończył słowami bez odbioru. I mimo, że to już jest koniec pod jakimś względem, to oczywiście nie znaczy, że raz na jakiś czas melodie nie będą sięgały po te wszystkie archiwalne nagrania. Tak czynią właśnie dzisiejszej nocy, bo warto przypominać ten kawałek takiej zimnej i industrialnej historii rodzimej sceny, który dość dogłębnie był z Adamem omawiany. Wszystko znajdziecie w archiwalnych zapisach Melodii Mgieł Nocnych.

utopionych w zasobach globalnej sieci. A inna rzecz, że to swoiste post-scriptum względem początku naszego ubiegłego tygodniowego spotkania, gdzie właśnie te kopalnie Huty i Stal pojawiły się w kontekście trasy koncertowej katowickiej Furii w przypadku serii koncertów Furia gra kino. Jeśli nadstawialiście tydzień temu ucha, to wiecie, co melodie mają. Co melodie mają na myśli. A Düsseldorf, który przed momentem, on wciąż istnieje, ale to już jest inny skład, to już jest inna muzyka, industrialna, ale jakby z innym podejściem, tam żywe bębny są chociażby. No i jest, no i też nie ma Adama Białonia od dłuższego czasu w tym zespole. Ale wciąż to muzyka, która ma coś do zaoferowania. Düsseldorf, który swego czasu, i to jest taka ciekawa anegdota, był przedstawiony gdzieś tam w jakimś, przed jakimś występem, był zapowiedziany jako katowicki. Chyba Dortmund, jeżeli dobrze melodię pamiętają. W każdym razie zespół, który warto wspomnieć. Były katowickie archiwa, teraz czas na te warszawskie.

Zespół, po którym pozostało zaledwie jedno oficjalne studyjne nagranie, no ale za to jakie nagranie. Zespół, w którego składzie byli m.in. Piotr Falkowski, czyli popularny Fala. On nagrywał z Kultem, z Hołkiem, z Deuterem, także z Falarek Bandem. Był także Rafał Kwaśniewski w składzie, lider PRL oczywiście. Mniej osób pamięta, ale to jeden ze współzałożycieli elektrycznych gitar, który przewinął się także przez składy Homo Twist i Desertera. Rzadko już dziś pamiętany zespół, na pewno, ale to w związku z tym, że tylko jedno nagranie, które słyszeliście przed momentem, takie studyjne, oficjalne się zachowało. Warszawski Styl. Styl pisane przez podwójne S w takim mocno poetyckim, mocnym właśnie też tekście, czyli efekcie, a efekt trafił na wydaną w 1985 roku winylową kompilację Jeszcze Młodsza Generacja, która jest raz na jakiś czas przypominana przez melodię. Warto też dodać, że w 2009 roku ukazała się wersja kompaktowa. Ona była dość mocno poszerzona o inne zespoły, ale w tym 1985 roku było to bardzo ważne wydawnictwo, bo na nim znalazły się nagrania Kultu, Madame, Made in Poland, Dom Mody i także Nowomowy, a w 2023 roku. I dlatego w ogóle melodie przypominają całą tę kompilację Jeszcze Młodsza Generacja. W 2023 roku ukazała się jej, można by powiedzieć, nieformalna siostra. Taka nieformalna kontynuacja, czy przyrodnia siostra, i to właśnie melodie mają na myśli, którą możecie pamiętać z naszych spotkań.

Warszawska Huta Plastiku, której poczynania obserwujemy no w zasadzie od początku jej wydawniczej działalności, czyli gdzieś tak od roku 2015, gdy ukazała się epka zatytułowana po prostu Huta Plastiku, zaś Las, który przed momentem trafił na dwupłytową kompilację Najmłodsza Generacja, prezentującą współczesną, taką szeroko rozumianą, rodzimą postpunkową scenę i jej okolice, o której melodie też swego czasu wam opowiadały, i to jest właśnie ta przyrodnia siostra, można by powiedzieć, tej kompilacji z 1985 roku zatytułowanej Jeszcze Młodsza Generacja. A ta najmłodsza generacja teraz doczeka się, i to jest całkiem świeża informacja, doczeka się w tym jeszcze miesiącu kontynuacji. Wiemy, że będzie to podwójne wydawnictwo również, a na nią trafią między innymi nagrania tej oto grupy, którą możecie pamiętać z naszych spotkań.

Gdy melodie zobaczyły tych młodych muzyków po raz pierwszy, a było to w ubiegłym roku w maleńkich warszawskich Chmurach, no to wiedziały, że tak prędzej czy później zespół na pewno zwróci na siebie uwagę jakiegoś alternatywnego wydawcy. I tak też właśnie się stało. 20 czerwca na podwójnym winylu i także podwójnym kompakcie ukaże się najmłodsza generacja 2, czyli druga część wspomnianej dziś kompilacji, a oprócz grupy Koń, która przed momentem, przy czym tutaj zamiast Eni, no jest Eni, ale nie N z kreską, tylko N z tyldą, co warto podkreślić, znajdą się tam także utwory Tortugi, jest jeszcze Dorian Streaming Shadow, Perla 6, Natures Mortes, Hate Story, co bardzo cieszy, After the Sin, Lura, Cieplarnia, Balsam, Far Away, więc naprawdę dużo zespołów i dużo zespołów, które doskonale znacie od bardzo dawna z naszych spotkań. Chociaż gdyby melodie układały ten zestaw, na pewno wzięłyby pod uwagę jeszcze ten oto podkarpacki zespół.

Te nagrania powinny trafić na fizyczny nośnik, powinny zachować się przynajmniej na kompakcie, ale wszystko wskazuje na to, że przynajmniej na tę chwilę, że tak się niestety nie stanie. Szkoda by było, gdyby to jedynie pozostało w sferze cyfrowej, gdyż podkarpacka Nocturia wzbudziła sympatię wielu osób, w tym także Melodii. Więc jeśli szukacie czegoś innego trochę w ramach rodzimego postpunka tej współczesnej fali, to zajrzyjcie na stronę Nocturia, pisane przez k.bandcamp.com. Tam znajdziecie odsłuch studyjnego debiutu oraz zapisu także nagrań koncertowych. Nocturia, bandcamp.com. Ciekawa rzecz, może uda się ją ocalić od zapomnienia. Może ktoś to wyda. Wracamy do stolicy. Jest już nowa płyta Far Away.

Wszyscy badacze obserwujący rozwój wypadków w warszawskim undergroundzie, uczestniczący chociażby w seriach koncertów pod szyldem Old School, no, znają ten zespół od samego początku, znają go doskonale. To po prostu jest naprawdę przyjemne. To już tak z perspektywy boomera melodie trochę mogą powiedzieć, jak obecna młodzież znajduje swoje spojrzenie na polską muzykę lat 80., na te alternatywy, na tę nową falę ówczesną i jej okolice. Wspólnie słuchaliśmy Far Away, gdy muzycy nie mieli jeszcze debiutanckiej płyty, a potem słuchaliśmy debiutu, a dziś słuchamy jego drugiej płyty. Far Away z krążka Radio Orient, płyty, która... A może inaczej, płyty, którą ci młodzi muzycy będą ogrywali na pewno na licznych alternatywnych festiwalach w tym kraju. To już jest bardziej niż pewne. To ciekawe wydawnictwo, bardzo dobrze osadzone we wspomnianej epoce muzycznej tej naszej rodzimej. Jest to ciekawa taka reinterpretacja tych minionych, bardzo ważnych, inspirujących wciąż czasów. Album, jak i Far Away, samo w sobie, no... Właśnie, jest mocno inspirowane rodzimymi legendami naszej sceny, a jedną z tych legend jest niewątpliwie ten zespół.

Tydzień temu skończyłby 65 lat i z tej okazji z pewnością odbyłby się jakiś wyjątkowy, taki okazjonalny koncert, pewnie w jakimś takim przyjemnym, alternatywnym, bezpretensjonalnym miejscu. Byłyby nagrania Izraela, Kryzysu, Brygady Kryzys, czy chociażby Armii. Roberta Brylewskiego brakuje na polskiej scenie, brakuje go nam wszystkim.

Nie wspominajmy, jak w bezsensownych i jak naprawdę w tragicznych okolicznościach odszedł. Wspominajmy jego nagrania. Przy okazji jego rocznicy jego urodzin, jak teraz, czy rocznicy jego dołączenia do największej orkiestry świata, jak to mawia pan Piotr Kaczkowski, która przypadnie już niebawem też, w tym tygodniu, 3 czerwca. Wspomnienie Roberta Brylewskiego, który 25 maja kończyłby 65 lat, no i tej rocznicy raczej się trzymajmy. Roberta Brylewskiego, którego 31 grudnia 1993 roku, skoro już mowa o datach, na swojej drodze spotkało dwóch, chyba jeszcze niespełna 20-latków z warszawskiego Isegim, dziś uważanych za jednych z pionierów rodzimego funeralowego grania, a którzy to teraz składają hołd pamięci człowieka odpowiadającego za mastering ich debiutanckiej płyty, wówczas jedynie kasety. Także przed wami premierowo w melodiach klasyk Brygady Kryzys, ale w takiej mocno alternatywnej, jak to w przypadku Isegim, wersji.

0: Ciekawe, czy ktoś z was poznał, że to nie ma nic, czyli nagranie z debiutu Brygady Kryzys z tak zwanej Czarnej Brygady, tu w interpretacji warszawskiego Isygim, z którego panowie współpracowali z Robertem Brylewskim przy okazji debiutu Eins ob Ohr, czyli kasety wydanej w 1994 roku. Nie tak dawno była reedycja na kompakcie, a w tym miesiącu pojawił się i zasłużony winyl. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się, bardzo dziękuję wam za nadstawianie uszu. I chyba też w jakiejś mierze za te wszystkie lata, bo dziś Radio Campus skończyło lat 21. Na rocznicę naszego pierwszego spotkania przyjdzie jeszcze na antenie. Czas. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia.
1: Radio.

You already know. Super the God. Yeah. Yeah.

pośród bieli, wróży wiosnę. Bierze na siebie huk błyskawic, bierze na siebie ciężar kropel i wędrującym błogosławi. Jest szumem morza, krzykiem zjawy, eksplozją życia, majestatem. Jest domem roju, miastem ptasi, chłodem w upale, daje wiarę.

straży pokoleń. Traci, zyskuje, oddycha, mówi spokojnym potokiem. Pomnikiem jest woli życia.